0: are.
1: Radio Campus. Siedem i jeden FM.

0: facebook.com/radiocampus.
1: Chciałbym się z tobą zestarzeć, ale jestem jeszcze młody. Nie robię tatuaży, bo wierzę tylko w ogrody. Boję się przyszłości.

0: tym lepiej nie mieszać.
1: Co jest?
2: Ja, pilotnie, ile człowieku?
1: No dawaj, odkrym.
2: No chyba przesadziłem, ty. Ja, pilotnie, ej.
1: Że co?

po sobie zostawię zdjęcie z licencjatem, niedopitą kawę, depczą butem, przycięte hurtem, trawniki nie mają.

sprzątane. Problemy z routerami, czasami z sąsiadami, za rzadko wyrzucane śmieci. Na szybko rozmrażamy cokolwiek w mikrofali, odpoczywamy, by się spieszyć. Wyplewione łąki, cuchnące jak orbit, a na twarzach trądzik, twarzach nieprzytomnych. A na twarzach trądzik, twarzach nieprzytomnych. A na twarzach trądzik.

zdjęcie z licencjatem, niedopitą kawę i pełną zmywarkę. Boję się jeść ramen pałeczkami, bo nie umiem. Nie wiem, czym jest talent, czy lubią mnie.

0: Akademicki Radio Campus.
1: Yo, that's a madman, on board, yo.

Йоу, хаос, чувак, есть такая спрятка.

0: Dzień dobry, cześć, jestem Radek, część mnie pewnie kojarzy. Wydałem rzecz, Embryo Label, dzisiaj sławy już sami. Ostatni, którym zależy, nie robię do pracy. Znowu podamy na japy,
1: Jeronimo
0: Martins, koniec z hashtagami, daj mi nowe znaki. Mój ziom widzi kraty, jak firmowy Yaris. Dzisiaj dzień wypłaty, jasno widzę future. A kiedyś tego dnia nie przeżyłem, chyba zarobiłem kulkę. Czujemy się, jakbyśmy byli u siebie. Ty czapkę zdejmiesz, jesteś tylko w gościach, jak czerwony Power Ranger. Uszanuj, jesteśmy normalni wokół sam.

dobrze, jak wtedy, kiedy życie wydawało się okropne. Jak wtedy, kiedy zarywałem każdą nockę, byłem zaniedbany tak bardzo jak moja pościel. Każdej nocy szlajałem się po ulicach, spałem po nieznajomych i brudnych kamienicach. Po mokrych ulicach była blisko mnie kaplica. Gdyby nieszczęście

Pies tam szczeka. Skończył się internet nam.

0: Radio Campus.
1: Gdy pytają, czym się zajmujesz, nieważne co robisz, ani dlaczego. Sens pracy, chyba żartujesz, liczy się tylko to, ile masz z tego. Więc jeśli robisz, co kochasz, lecz nie da się tego tak łatwo wycenić, myślą o tobie, idiota, co nie umie stąpać

tylko jedno jak cyklop, bo każdy z nich widzi tylko jedno jak cyklop. Patrzymy szerzej, bo dla nas liczy się hip-hop. Nie mamy wiele, ciągle stać nas na wszystko. Każą nam widzieć tylko jedno jak cyklop, bo każdy z nich widzi tylko jedno jak cyklop. Nie widzą nas, dla nich jesteśmy niczym spoko. Kim w oko? Kim w oko? Jestem nikim i robię rapy jak nikt inny. A statystyki to statystyki, nie zdradzą ci kto jest kim. Liczby nie zdają sobie sprawy masy, co znaczy technika i skill. Nigdy i nie o nimi, lecz raczej mój zbyt wysoki próg. Tu przed nosem zamyka im drzwi wszystkich. Każdy chce mieć to coś, ale to coś jest tylko marną, przygodną charyzmą, którą się można zachłysnąć, ale nie napić, jak nie włożysz w to pracy. Chyba że chcesz mnie rozbawić i zniknąć, mieć swoje 5 sekund chwały jak TikTok.

0: Dynamickie Radio Campus 97.1 FM.
1: Młody G, młody G. Yo, yo, yo. Poradzimy sobie w inny sposób. Dla paru osób byłem w stanie pociąć się. No i po co? Muszę spóźnić. Nie mogę spóźnić się na pociąg.

sposób. W tym roku na urodziny chciałbym spokój. Yo.

0: świecących wzorców. Nie robić błędów popełnionych przez praojców. Poradzimy sobie w inny sposób.
1: I koniec bitu, jakby nie?

0: Dobra.
1: Ja, jeśli żyłeś wtedy i widziałeś go w akcji, to Maradona, nie Pele, jest dla ciebie królem piłkarzy czasy, kiedy nie było kablówki w domach Mexico 86, czarno-białego telewizora.

Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie.

0: Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.
1: Akademickie Radio Campus.

97,1 FM.

zamieszki w mieście. Panika i strach, major wycofuje nas. Czy tu jest jakaś straż, czy program gra melodię w morze? I przez sekundę myślę o tych ludziach, jak niewiele.

0: sztosy.
1: Studia ze studia.
2: Dzień dobry, Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, czyli Przekuć w sukces. Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Jak co dwa tygodnie, mieliśmy lekki przestój ze względu na tematy urlopowe do okulne, ale już wracamy i z najświeższymi tematami, jak zawsze.
3: No jeden tydzień, więc myślę, że nasi słuchacze i nasze słuchaczki nam wybaczą. Ty, Kamil, ty jesteś team pizza czy makaron? Jak byłeś we Włoszech, to czym się napychałeś?
2: Powiem szczerze, uważam, że Polacy są świetni w robieniu pizzy, ale że Polacy są naprawdę słabi w robieniu makaronu. I jedzenie makaronu we Włoszech to jest inny experience. W Polsce dalej uważam, że trudno trafić dobry makaron. We Włoszech wszędzie jest dobry makaron.
3: No właśnie, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o rynkach predykcyjnych, więc moglibyśmy równie dobrze zacząć tę audycję od takiego pytania. Czy Kamil Kuć na urlopie we Włoszech zje makaron więcej niż 15 razy, czy mniej? I to jest przykład takiego zakładu, który moglibyśmy opublikować na jakiejś platformie do tego typu wydarzeń, zakładów. No i moglibyśmy zacząć to, moi drodzy, obstawiać. No właśnie, będziemy dzisiaj rozmawiali o rynkach predykcyjnych, temacie, który rozgrzewa do czerwoności tak naprawdę ludzi związanych z ekonomią, z biznesem, z hazardem. Już prawie na całym świecie, a mówiąc prawie, mam na myśli to, że wrócimy jeszcze do wątku związanego oczywiście z Unią Europejską, bo jak wiemy, pewne tak kontrowersyjne innowacje czy kontrowersyjne formy spędzania wolnego czasu albo wydawania pieniędzy bardzo często są u nas regulowane. Czy dobrze? To sobie o tym jeszcze porozmawiamy. Jak myślisz, Kamilu, o ile lat wstecz możemy się cofnąć, chcąc porozmawiać o rynkach predykcyjnych?
2: To może być tak strasznie stary koncept. To może być strasznie stary koncept, ale szczerze mówiąc, trudno mi strzelić.
3: Bo stali słuchacze wiedzą, że ja się lubię mocno cofnąć wstecz, ale tym razem nie wiem, czy nie przesadzę. Powiem wam, moi drodzy, 12 tysięcy lat temu.
2: Tak myślałem, że to może być strasznie stare, ale nie wiedziałem tylko jak strasznie.
3: Więc jest to totalna, no nie mogę powiedzieć prehistoria jako geolog, ale są to czasy na pewno bardzo, bardzo minione. No bo są takie nowe odkrycia archeologiczne, które sugerują, że w Ameryce Północnej rdzenni mieszkańcy już uprawiali gry losowe. Wykorzystywali płaskie kości zwierzęce, no i podrzucając tą kością mogli obstawiać, którą stroną ona spadnie na ziemię. Więc możemy uznać to za symboliczny początek hazardu. Wiemy też, że na przykład na terenie z Mezopotamii z 3000 lat temu już sześciennymi kośćmi rzucano i to już jest archeologicznie potwierdzone, a na przykład w Egipcie nawet faraonowie, słuchajcie, już grali w pierwszą w historii grę planszową. Ona się nazywała Senet. Tam się przesuwało pionki na podstawie wartości wyrzuconej właśnie na kościach. I to są takie najstarsze formy hazardu. Dlaczego mówię o hazardzie? No oczywiście dlatego, że rynki predykcyjne, czy sama koncepcja obstawiania zakładów, ona właśnie bierze się mniej lub bardziej bezpośrednio zakładów i to głównie zakładów sportowych. Kamil, czy ty obstawiasz?
2: Absolutnie jestem przeciwnikiem hazardu i uważam, że powinien zostać zdelegalizowany, tak samo jak loterie wszelkiego rodzaju w naszym kraju, więc tutaj po Polymarket jest, czy inne rynki predykcyjne są absolutnie dokładnie w tym samym koszyku w mojej głowie.
3: No dobra, ale jak oglądasz Formułę 1, to nie kusi cię, żeby na przykład obstawić, na którym okrążeniu któryś kierowca wjedzie w pit stop.
2: Nawet nie mam takiego poczucia, że ojejku, coś mnie omija. Nie, absolutnie nie.
3: No to widzicie, więc Kamil, jesteś na razie w większości, ale ta większość tak topnieje, że być może niedługo będziesz w mniejszości, bo jeżeli chodzi o zakłady sportowe, o taki hazard, gdzie typowo mamy takie bukmacherskie aplikacje, no one są niesamowicie popularne i właśnie w Europie ich działalność, chociaż jest licencjonowana i taka obwarowana różnymi ograniczeniami, ona jak najbardziej istnieje. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że 40% mężczyzn i 20% kobiet w wieku 18+, przynajmniej raz dziennie obstawia jakieś zdarzenie w aplikacji bukmacherskiej. To jest niesamowita statystyka, bo mówimy o tym, że to jest przynajmniej jeden zakład dziennie. Nie, że w ogóle kiedykolwiek, bo to można powiedzieć, dobra, no to 4 mężczyzn na 10 kiedyś to się obstawiło. Nie, codziennie. Więc chociaż w Stanach tak naprawdę ta działalność bukmacherska jest bardzo ściśle uregulowana, bo jeszcze do niedawna, to są takie lata 2010 któreś, rząd federalny bardzo mocno ograniczał działalność tego typu aplikacji, potem wyrok Sądu Najwyższego to zmienił, mówiąc, że to jest tak naprawdę, nie powiedział, czy to jest dobre, czy złe, tylko powiedział, że to Stany powinny regulować, bo nie ma w Konstytucji Stanów Zjednoczonych wprost napisane, że to powinien się zajmować tym rząd federalny, no więc dzisiaj ten hazard jest w 30 kilku stanach legalny, co prawda w 2 największych, na przykład w Teksasie nie jest, ale tam, no, tam chodzi o to, że konserwatywni wyborcy po prostu są bardzo przeciw i władze stanowe tak chcąc cały czas gdzieś tam zdobywać poparcie polityczne, to banują. No więc mówimy o takiej typowej bukmacherce, gdzie, nie wiem, możemy obstawić, która drużyna wygra, możemy obstawić ilość bramek, w koszykówce możemy obstawić przedział, ile punktów obie drużyny w sumie zdobędą, tak, no i z takiej, powiedzmy, no właśnie, bukmacherki, z takich zakładów dotyczących do tej pory sportu, właśnie gdzieś tam wyrastają, wywodzą się te zakłady, które możemy obstawiać na rynkach predykcyjnych.
2: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, Przekuć w sukces. Zgadamy dzisiaj o rynkach predykcyjnych, czyli o obstawianiu wszystkiego generalnie. Żyjemy w ogóle na świecie, w którym okazuje się, że możemy postawić na dowolną rzecz, która istnieje.
3: Tak. No, na przykład ktoś, kto, gdybyśmy nagrywali podcast w Stanach, można by zrobić taki zakład. Ile razy Kamil Kuć się zaśmieje w trakcie kolejnego odcinka podcastu?
2: Tak jest.
3: I na przykład stawiamy sobie 10 razy i zakład brzmi: Kamil Kuć zaśmieje się przynajmniej 10 razy podczas następnego nagrania. No i ludzie na to stawiają swoje pieniądze i w kolejnym odcinku liczą, ile razy Kamil się zaśmieje, no i na koniec ten zakład jest, no, rozliczany w zależności od tego, ile razy się zaśmiejesz, tak. Albo nie wiem, ile razy ja na przykład odniosę się do czasów przed naszą erą. To też spokojnie można by obstawić. No i mniej więcej o to chodzi. Skala tego zjawiska jest ogromna. W 2025 roku cała branża, cała tych systemów predykcyjnych, tych rynków, osiągnęła przychody 44 miliardów dolarów. No i teraz myślicie sobie, o, sporo. Uwaga, od tego roku mniej więcej tempo miesięczne to jest około 37 miliardów dolarów. Mówię, uwaga, miesięczne. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której za chwilę miesięczne obroty na tych platformach osiągną wynik w ogóle zsumowanego całego zeszłego roku. I okazuje się, że ten rynek rośnie w zastraszającym tempie. Coraz więcej osób na świecie właśnie, no, gra, tak, czyli korzysta z tych platform predykcyjnych i okazuje się, że dzisiaj rynki predykcyjne zaczynają zastępować nam tradycyjne, na przykład, sondaże, no bo skoro można do ludzi dzwonić i pytać się, na kogo zagłosujesz w wyborach, można też zrobić takie zakłady, tak, czyli kto wygra wybory, no i ludzie de facto głosują swoim portfelem, czyli obstawiają, kto wygra, to tak jakby nam dawali znać, kto ich zdaniem wygra, czy na kogo prawdopodobnie będą chcieli zagłosować, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo swojej wygranej. Dlatego też największe platformy predykcyjne, od razu już powiedzmy o nich, są dwie, jest w Polymarket oraz Kalshi, już zaczęły współpracować z wielkimi mediami amerykańskimi, no i tutaj na przykład Wall Street Journal współpracuje z jedną z tych platform i czasami, jak oglądacie tą telewizję, to zamiast wyników sondaży mamy po prostu na żywo jakieś polimarketowe analizy, które pokazują, jak w tym momencie się układają, tak, te zakłady de facto, to obstawianie, więc no, dochodzi tutaj do takiej współpracy, która jest kontrowersyjna, o tym sobie będziemy jeszcze potem rozmawiać, ale może teraz warto jest, Kamilu, powiedzieć, jak to generalnie działa, tak? Jaki jest mechanizm tych zakładów?
2: Tak, to jest jedna z istotnych rzeczy, które wydaje mi się, że powinniśmy powiedzieć.
3: No więc kontrakty w rynkach predykcyjnych to są tak zwane kontrakty binarne. Binarne oznacza z grubsza, że mamy możliwość obstawić na tak albo nie. No i to jest tak zadane pytanie, tak skonstruowany kontrakt, żeby można było udzielić tylko jednej z tych dwóch odpowiedzi. I oczywiście, jeżeli macie rację, to wygrywacie, jeżeli się mylicie, to tracicie pieniądze. I teraz uwaga, bo to jest istotne i to jest też moim zdaniem ciekawe, że no, prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia zazwyczaj wynosi od zera albo jest bliskie zeru do jednego, tak? Jeżeli coś ma prawdopodobieństwo 0,99, no bo załóżmy, że się nic nie dzieje na 100%, więc może być największe 0,99 i tam dziewiątki dalej, no to to jest ten przedział prawdopodobieństwa, że coś się wydarzy. No i zauważycie pewnie, że im bliżej zera, tym coś jest mniej prawdopodobne, im bliżej jedynki, tym bardziej. I właśnie tak to działa na rynkach predykcyjnych, że można obstawiać, tak, w ramach jednego kontraktu, stawiając ten przedział między 0,1 dolara do jednego, tak, do de facto do jednego dolara, do 0,999, tak, czyli jeżeli na przykład mamy kontrakt, gdzie wartość zakupu jednej jednostki tego kontraktu to jest 0,4 dolara, oznacza to, że prawdopodobieństwo według, w tym momencie według rynku i graczy, którzy kupują te kontrakty, no wynosi 40%. Więc działa to w bardzo prosty sposób de facto, bo im mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy, tym więcej można wygrać, tak? No bo wtedy, tak, zgarniamy z rynku te pieniądze, no, których jest dużo, bo większość obstawiła, że coś się na przykład nie wydarzy, a my obstawiliśmy, że to się wydarza, więc dużo pieniędzy trafia do małej ilości ludzi, więc no de facto wtedy ta nagroda jest wyższa. No jeżeli na przykład prawdopodobieństwo zakładu to jest 90% i wszyscy muszą zapłacić 0,9 dolara, żeby wygrać 1, no to do wygrania jest 0,1, czyli no ta wygrana potencjalna jest mniejsza. No i właśnie te ceny kontraktów się wahają między 1 a 99 centów, no i to jest też ten argument właścicieli platform predykcyjnych, dlaczego w ogóle one powinny istnieć, tak? Dlaczego one są społecznie, według nich oczywiście, pożyteczne. Mówią, zobaczcie, to jest XXI wiek, jeżeli chodzi o jakieś o przewidywanie przyszłości w ogóle i o to, co się wydarzy, bo zauważcie, że jeżeli mamy zakład, czy jutro będzie padał deszcz, no na przykład w Radomiu, i ten kontrakt będzie na 0,9 ustawiony, jest 90% prawdopodobieństwa, że będzie padało, czyli człowiek może zamiast wchodzić na prognozy pogody i obserwować mapę pogodową, może sobie wchodzić na taką platformę i mówić, aha, 0,9, czyli jutro będzie padało, muszę zabrać parasol. No i według nich to jest taki koronny argument, dlaczego takie platformy no, powinny istnieć, no bo one też mają dostarczać społeczeństwu jakichś bardzo konkretnych informacji.
2: Oj, ale dzikie tłumaczenie.
3: Jest to pokrętna logika, ale...
2: To jest strasznie pokrętna logika.
3: Jak się posłucha właścicieli tych platform i osób, które za nimi lobbują, dokładnie tak to wygląda.
2: I cały czas przekuć w sukces. Przemek Krawczyk, Kamil Kucik. Gadamy o rynkach predykcyjnych i o tym, jak wielkie platformy stwierdzają, że ich misja jest absolutnie kluczowa w przetrwaniu świata i o tym, że o jejku, dajemy takie informacje, przewidujemy przyszłość, jest ekstra. Ale prawda jest taka, że wszystkim zależy tylko i wyłącznie na pieniądzach, które płyną gigantycznych z tych rynków i z tych platform, które oferują zakłady różnego rodzaju. No dobra, to przepraszam, czy w takim razie taki sam argument o tym, że dostarczamy masę informacji dla społeczeństwa i robimy świetną misję, mają platformy, które oferują zakłady sportowe?
3: No... Więc oczywiście tutaj dyskusja trwa i w ogóle warto może wprowadzić też taki wątek, że właściciele platform bukmacherskich bardzo nie lubią platform predykcyjnych. Oczywiście na platformach predykcyjnych można obstawiać zakłady sportowe i to się dzieje. I na przykład w Kalshi, czyli tej jednej z dwóch największych platform, w ogóle połowa całych przychodów to są kontrakty na zdarzenia sportowe. Natomiast różnica jest też wielka w tym, że zazwyczaj branża bukmacherska odpowiada, tak jest regulowana przez przepisy dotyczące bukmacherki i zyski bukmacherów, bardzo duża część tych zysków często trafia w formie podatku do Skarbu Państwa, czyli są mocno, to jest biznes mocno podatkowany. Mhm. Natomiast rynki predykcyjne to już nie jest według przepisu, według regulacji, taka tradycyjna bukmacherka, tylko to są często instrumenty finansowe, takie jak na przykład ETF-y albo akcje i no, w ten sposób działa Kalshi, że się zawiera takie kontrakty terminowe, więc one podlegają takim regulacjom jak giełda, No i jakby potencjalne zyski tych platform, czy podatek od tych zysków jest na dużo niższym poziomie, więc bukmacherzy mówią halo. Dlaczego de facto można robić to samo, czyli obstawiać jakieś wydarzenia i u nas, i u nich, i my płacimy podatku X, a oni płacą, nie wiem, 30% tego, co my. No więc to w ogóle jest taki duży dość konflikt. No i rzeczywiście nie da się tutaj znaleźć logiki, że ci właściciele zakładów bukmacherskich są tutaj na po prostu straconej pozycji mocno, no bo rzeczywiście to opodatkowanie jest większe, a regulacje często też, więc tutaj nie wiem, czy niedługo właśnie ci najwięksi bukmacherzy po prostu też gdzieś nie stwierdzą, że warto jest no te zakłady proponować, ale w formie no właśnie kontraktów terminowych, prawda?
2: Ciekawe.
3: Różnica jest też jedna bardzo duża, że w przypadku bukmachera, bukmacher zbiera pieniądze, tak? Trzyma je na swoim koncie, a potem wypłaca tym, którzy wygrywają te zakłady. Czyli jest trochę takim kasynem. Tak jak w kasynie przychodzimy, kupujemy żetony i kasyno zgarnia tę kasę. Platformy predykcyjne działają na zasadzie takiej platformy kojarzącej ludzi ze sobą. Czyli one mówią, że my nie jesteśmy kasynem, tylko my jesteśmy takim miejscem, takim parkingiem trochę, gdzie przyjeżdżają ludzie, którzy chcą zawierać te kontrakty i oni je zawierają między sobą, a my tylko patrzymy z boku, dajemy im ten parking, no i oczywiście pobieramy opłatę za wjazd na ten parking. Więc no to jest taka strategia, którą my pamiętamy doskonale na przykład z Facebooka. Facebook mówi, nie, my nie jesteśmy platformą, która zbiera zdjęcia i je publikuje. My dajemy ludziom taką możliwość, ale to oni publikują, więc jak ktoś na przykład publikuje jakieś fake newsy, no to sorry, to jest ten człowiek, który to opublikował, my tylko jesteśmy miejscem, gdzie można to zrobić. No i tutaj chodzi oczywiście o to, żeby też uciec od takiej no, odpowiedzialności za zakłady, które są kontrowersyjne, a Kamilu, umówmy się, że na rynkach predykcyjnych te kontrowersyjne zakłady bardzo często się pojawiają.
2: Bardzo interesujące. To, Przemku, proponuję, żebyśmy przenieśli to do podcastu w takim wypadku i żebyśmy całą resztę tej audycji zrobili właśnie w podcaście. Co sądzisz?
3: Sądzę, że to jest super pomysł. Na przykład chciałbym teraz porozmawiać o takich konkretnych przykładach, kiedy to no, albo wyniki analiz wpływają na rzeczywistość, albo dane, które ludzie mają tak z jakichś poufnych źródeł, mogą wpływać też na te rynki predykcyjne, więc o tych powiedzmy kontrowersjach i o takich no, słabych stronach tych rynków predykcyjnych możemy sobie w podcaście porozmawiać.
2: No i właśnie to tam będzie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Przemek Krawczyk, Kamil Kuci. Słyszymy się w audycji już za 2 tygodnie. Jest szansa, że z kimś dodatkowym. Damy wam znać, na pewno zobaczycie, a my tymczasem się żegnamy radiowo i zapraszamy was do podcastu na Spotify. Przekuć w sukces. Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, papa.
3: Trzymajcie się, do zobaczenia i usłyszenia też.
1: Studia ze studia.
0: To siedzi w nas jak 6 zmysł. To siedzi w nas jak 6 zmysł. 6 zmysł. 6 zmysł.

0: Studia ze studia.
1: Byli w Koperniku pionierami nauki obywatelskiej. Pokazali nam, że nauka obywatelska nie jest uproszczoną wersją nauki, jest nauką otwartą, taką, która ufa ludziom i która dzięki temu potrafi zobaczyć więcej, głosi laudacja Nagrody Przewroty 2026, której jedna z laureatek siedzi teraz ze mną w studiu, doktor habilitowana Julia Pawłowska z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego jest moją i waszą rozmówczynią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacząłem od tego cytatu z laudacji i o nauce obywatelskiej właśnie będziemy rozmawiać, więc w perspektywie mykologicznej to się zdaje, że zaangażowanie ludzi w badania nie jest czymś aż tak bardzo nowym.
2: To prawda. Mykologia jest akurat taką dziedziną, która ma bardzo długą tradycję angażowania osób niepracujących w sposób, że tak powiem, zawodowo na uczelniach w prowadzenie badań mykologicznych. Pewnie potroszę dlatego, że przynajmniej w niektórych kulturach grzyby mają długą tradycję spożywania, w związku z czym ta wiedza była tradycyjnie utrzymywana chociażby w rodzinach czy w najróżniejszych społecznościach. No i z czasem, jeżeli zwracamy uwagę na takie organizmy, to możemy się nimi zachwycić, możemy próbować zrozumieć je coraz więcej, w jakiś sposób ta wiedza jest przekazywana w różnych grupach osób czy właśnie w lokalnych społecznościach. I rzeczywiście na przestrzeni, nie wiem, 200 lat historii badań nad grzybami mamy bardzo bogatą historię mykologów, którzy byli bardzo doświadczonymi amatorami, którzy opisali mnóstwo nowych gatunków, pomimo tego, że nie byli pracownikami uczelni.
1: A w jaki sposób można było angażować? I zresztą dalej się to robi, dalej się angażuje te osoby. Czy to jest właśnie po prostu włączenie ich w zbieranie tam, gdzie biologów po prostu zwyczajnie może nie starczyć?
2: Po części to też wynika z tego, że grzyby mają dość efemeryczną naturę. To znaczy grzyby są bardzo liczną grupą organizmów, występują praktycznie we wszystkich ekosystemach, są kluczowe dla funkcjonowania wszystkich ekosystemów na Ziemi, które dzisiaj znamy. Natomiast mają to do siebie, że dość trudno jest je zobaczyć. I my to wszyscy w zasadzie wiemy, to znaczy ciężko byłoby nam dzisiaj powiedzieć, czy wskazać dokładne miejsce, w którym pojawi się podgrzybek we wrześniu. I to ta efemeryczność powoduje, że mykologia bardzo chętnie zawsze sięgała do osób spoza akademii, dlatego, bo to osoby, które spędzają dużo czasu w lesie, które znają swoją okolicę, są w stanie najszybciej zaobserwować, że coś się pojawiło. I ta efemeryczność, ona z jednej strony jest trudna do badań, no bo naukowiec by się musiał przemieścić w to miejsce, a z drugiej strony ona ma w sobie coś takiego magicznego, co zachwyca. W związku z czym ludzie trochę sami z siebie, jak się pojawia coś nowego, to zaczynają się interesować, co to jest. Od momentu, kiedy to zauważą, to zaczynają się interesować. To też jest takie z mojego doświadczenia, że my bardzo często, czy na mail Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, czy czasem nawet w instytucie zdarza się, że ktoś przychodzi z jakimś grzybem i pyta, co to jest, bo mi wyrosło. No i ja myślę, że taki zachwyt nad tym, że coś się pojawiło i chcemy wiedzieć, co to jest, no to on istniał od zawsze. W związku z czym to, co my dzisiaj nazywamy nauką obywatelską, to jest coś, co istniało od bardzo dawna, tylko niekoniecznie było pod tą nazwą. To chodzi o to, że do zrozumienia tego królestwa, które jest słabo poznane i które ma tą efemeryczną naturę pojawiania się, potrzebujemy tych danych zbieranych od najróżniejszych osób, które w różnych momentach, w różnych miejscach znajdują te organizmy.
1: Bo w przypadku nauki obywatelskiej mówimy faktycznie o angażowaniu osób postronnych, o tych osób, które nie są naukowcami, nie odebrały nigdy dyplomu z jakiejś specjalistycznej uczelni, nie mają doktoratu i tak dalej. Ale myślę, że pewnie mykologia różni się trochę w kwestii nawet tych osób, które można zaangażować, od na przykład, nie wiem, ornitologii, czy botaniki, czy dziedzin, które zajmują się trochę innymi grupami organizmów.
2: Myślę, że trochę tak. Rzeczywiście, ja tak zaczęłam się zastanawiać nad samą tą definicją nauki obywatelskiej, że to są osoby, które nie odebrały dyplomów. Ja myślę, że to jest trochę bardziej złożone. Ja w tej chwili chyba najczęściej chyba w ogóle używam terminu wolontariat mykologiczny, czyli nie tyle odnoszę się do poziomu wykształcenia osoby, która bierze udział w danym projekcie, co raczej odnoszę się do tego, że ta osoba robi to poza swoimi służbowymi obowiązkami, tak bym to nazwała. Czyli w zasadzie w swoim wolnym czasie jest gotowa włączyć się w badanie czegoś, co ją interesuje. hobby, tak bym powiedziała, i całkiem dużo osób rzeczywiście próbuje zrozumieć ten świat grzybów. Jeżeli do czegoś mamy pasję i próbujemy zdobywać tą wiedzę, to bardzo często angażujemy w to bardzo dużo tego czasu i to są też przypadki, które bardzo dobrze znamy właśnie z mykologii, że osoby, które, że tak powiem, poświęciły swoje życie mykologii, bardzo często w tej identyfikacji grzybów są w stanie dorównać osobom zatrudnionym na uczelniach, czy mających formalne akademickie wykształcenie, a wiele z tych osób będzie niektóre wybrane grupy grzybów identyfikować nawet lepiej, niż będą to robić naukowcy. I myślę, że to jest też coś, o czym warto pamiętać, że w mykologii istnieje, przez to, że istnieje ta długa tradycja takich towarzystw mykologicznych w różnych częściach Europy, czy właśnie grup, to często w tej chwili są też na przykład grupy na Facebooku. My w Polsce też mamy takie grupy, które zajmują się identyfikacją grzybów i które chcą poszerzać swoją wiedzę mykologiczną. No to, to rzeczywiście w tych grupach są osoby, które mają ogromną wiedzę na temat identyfikacji gatunków i są takie grupy gatunków, dla których to amatorzy mają większe doświadczenie w identyfikacji w oparciu o cechy morfologiczne niż nie jeden naukowiec pracujący na uczelni.
1: Z doktor habilitowaną Julią Pawłowską z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o nauce obywatelskiej, wolontariacie mykologicznym, czyli włączaniu osób nienaukowców w badania naukowe. No i tak jak trochę przez to przeszliśmy tej poprzedniej części, najczęściej w przypadku tych nauk wygląda to tak, że osoby są angażowane do na przykład zbierania tych okazów w różnych miejscach, ale w ramach programów, w części programu FunDive, to nie był koniec, ponieważ można też było sięgnąć do sekwencjonowania.
2: Tak, myślę, że tutaj też trochę wracamy do tych trudności z identyfikacją grzybów, że grzyby naprawdę trudność się rozpoznaje do poziomu gatunku i bardzo często w takich tradycyjnych projektach polegających na zbieraniu to jest coś, co zniechęca osoby do dołączenia do projektu, czyli dużo osób boi się po prostu zbierać dane, bo się obawia, że nie jest w stanie rozpoznawać danych gatunków. Naukowcy w tej chwili najczęściej do potwierdzania identyfikacji grzybów używają współczesnych metod sekwencjonowania, czyli w momencie, kiedy dostają okaz, tą identyfikację, którą przeprowadzili w terenie, potwierdzają w laboratorium, izolując DNA z takiego owocnika, powielając wybrany kawałek, który umożliwia identyfikację na poziomie gatunkowym. Ten fragment DNA sobie sekwencjonują i porównują z referencyjnymi bazami danych. I to, o czym się często mówi w nauce obywatelskiej, że dane pochodzące z nauki obywatelskiej są gorszej jakości, to w mykologii w dużej mierze nie wynika z tego, że te osoby, które angażujemy, one słabiej niż naukowcy rozpoznają grzyby w oparciu o cechy morfologiczne, natomiast w dużej mierze wynika z ograniczenia dostępności metod molekularnych, czyli tej możliwości właśnie sekwencjonowania wybranego fragmentu, który może potwierdzić naszą identyfikację. W skali Europy mamy takie części Europy, w których nawet naukowcy nie do końca mają dostęp do tych metod sekwencjonowania. W związku z czym nam w tym projekcie zależało na tym, żeby rzeczywiście pokazać, że te metody sekwencjonowania używane obecnie, one są naprawdę tanie. W związku z czym możemy otworzyć te drzwi i chcemy, żeby te wszystkie dane z nauki obywatelskiej też mogły przechodzić przez ten sam system potwierdzania identyfikacji w oparciu o sekwencjonowanie DNA.
1: Czyli jak to wygląda z takiej perspektywy tego końcowego użytkownika, tak zapytam, tej osoby, która wolontaryjnie chce się zaangażować w badania, ona może po prostu wejść do labu i przeprowadzić eksperyment?
2: No, większość laboratoriów aż tak otwarta nie jest, że możemy zapukać do drzwi, drzwi się otworzą i wchodzimy. My rzeczywiście na początku projektu mieliśmy taki pomysł, że będziemy przyjmować wolontariuszy w laboratorium, natomiast no, przyjęcie wolontariuszy do laboratorium wymaga wyjaśnienia sytuacji z ubezpieczeniem przy pracy w laboratorium, wymaga odbycia szkolenia w laboratorium. To jest dość skomplikowany proces. W związku z czym uniwersytet to nie jest miejsce, do którego najłatwiej w świecie jest wpuścić osobę z ulicy do laboratorium, że tak powiem. I stąd trochę nam przyszedł pomysł na nawiązanie współpracy z Centrum Nauki Kopernik. To znaczy, kiedy po pierwszym roku projektu się okazało, że dostaliśmy tyle tych okazów do sekwencjonowania, że nie nadążaliśmy z sekwencjonowaniem w laboratorium, postanowiliśmy się odezwać do Centrum Nauki Kopernik, czy może moglibyśmy sobie wyobrazić też angażowanie szerszego grona na osób w sam ten proces laboratoryjny, gdzie najbardziej czasochłonny etap polega na izolowaniu DNA, gdzie każdy z tych tysięcy okazów, które zostały przesłane do laboratorium, trzeba z niego pobrać malusieńki kawałek i z niego wyizolować DNA. No i ja się bardzo cieszę, że CNK dość entuzjastycznie przyjęło ten pomysł i że zgodziło się z nami spróbować rozwinąć ten protokół w taki sposób, żeby tymi drzwiami, do których można zapukać i wyizolować to DNA z grzybów, były drzwi Centrum Nauki Kopernik, bo tam zdecydowanie łatwiej jest do laboratorium wpuszczać szerokie grono odbiorców.
1: Czyli rozumiem, że w ramach tych programów mamy tak jedną grupę, jeden sposób zaangażowania, w którym można poszukać tych grzybów wokół siebie i potem przesłać próbki. I drugą jest ta wersja, w której można przeanalizować je, faktycznie wejść do labu w cudzysłowie większym lub mniejszym, ale faktycznie stanąć przy tych probówkach i coś tam pomieszać.
2: Tak, zdecydowanie tak. Mamy tą pierwszą grupę osób, które angażujemy, które zbierają okazy i przesyłają okazy. No i teraz mamy ten drugi etap zaangażowania, który polega na tym, że można się też włączyć w projekt na etapie prac molekularnych i z tych wszystkich okazów, które zostały nadesłane przez tą pierwszą grupę zbierających, można dostać te okazy i z nich wyizolować DNA. To, co jest dla mnie takim ważnym elementem, że my w tym projekcie mamy centralną bazę danych połączoną ze stroną internetową, na której wszystkie te dane są integrowane. Więc w momencie, kiedy ta pierwsza osoba, przysłowiowa osoba X zbiera grzyb w terenie, zrobi nam jego zdjęcie telefonem, to zdjęcie się wyświetli już na naszej stronie. I potem, kiedy ten grzyb zostanie wysłany do nas do laboratorium, to my zawsze na początku sprawdzamy, czy on już tam jest na wszelki wypadek. I jeśli jest, to wtedy on przechodzi do tego laboratorium, gdzie pojawia się ta druga osoba. Ta druga osoba pobiera próbkę, izoluje DNA i w momencie, kiedy wyizoluje DNA i sprawdzi, że jej się rzeczywiście udało, to ta osoba zmienia jeszcze status w tej naszej bazie danych pod koniec warsztatów, że DNA zostało wyizolowane. I to jest taki moment, który jest dla mnie o tyle ciekawy, że ta pierwsza osoba, która jest inną osobą, która wysłała ten okaz, dostaje tą informację, że a teraz ktoś jeszcze coś zrobił z tym moim okazem, teraz już ma wyizolowane DNA. Potem te kolejne kroki pracy laboratoryjnej są robione w laboratorium, ten status się zmienia, ale na koniec to też tam pojawia się ta sekwencja, której można użyć do weryfikacji identyfikacji.
1: O nauce obywatelskiej rozmawiamy z dr habilitowaną Julią Pawłowską z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy już trochę o tym, że faktycznie te osoby, które są angażowane w naukę, robią ją faktycznie, że to jest trochę inny proces niż taka popularyzacja stricte, że ktoś po prostu dostaje objawioną prawdę świata, ale w tym przypadku faktycznie ją odkrywa. I jestem bardzo ciekaw, jak pani w ogóle obserwuje taką z tej perspektywy te osoby, które biorą w tym udział, czy da się zobaczyć, że coś to zmienia w ich życiu?
2: Myślę, że tak. Ja najbardziej lubię takie sytuacje, w których najpierw w jakiejś takiej właśnie przygodnej sytuacji pokazałam tylko kawałek świata grzybów, a potem widzę, jak taka osoba angażuje się w projekt coraz bardziej, a po jakimś czasie rzeczywiście jest jedną z najbardziej zaangażowanych osób pracującą z nami na wszystkich etapach, począwszy od zbierania tych okazów, aż po ten etap analizy danych i porównywanie sekwencji i takie duże zainteresowanie też z tego, co wychodzi z całego procesu.
1: I czy w takim razie można czegoś może zbadać, sprawdzić? Czy myśleliście o tym, żeby na przykład zobaczyć po prostu, jak bardzo zmienia się spojrzenie ludzi w zależności od tego, jak angażują się w to robienie nauki?
2: Tak, jak najbardziej. To jest coś, co przyszło nam do głowy w trakcie realizacji tego projektu i rzeczywiście nawiązaliśmy współpracę z socjologami, z którymi w te wakacje rozpoczniemy takie duże badanie mające na celu sprawdzenie, jakie czynniki wpływają na to, że ktoś chce się w ogóle włączyć w naukę obywatelską, co powoduje, że osoby są akurat specyficznie zainteresowane dołączeniem do projektów mykologicznych. Czy to jest tak, że to są takie osoby, które są po prostu bardzo proaktywne i jednocześnie zbierają dane o ptakach, grzybach i, nie wiem, zorzy polarnej? Czy to jest tak, że ta grupa osób angażujących się w projekty mykologiczne to jest jakaś specyficzna grupa o jakichś konkretnych preferencjach? Ale chcemy też zobaczyć, co jest tym czynnikiem, że właśnie niektóre osoby dają się wciągnąć, że tak powiem. Czyli, że nie tylko dołączyły raz, ale że potem angażują się coraz głębiej i zostają dłużej i są zainteresowane też wynikami, które wychodzą z tych badań.
1: A czy myśleliście już o tym trochę też, jak jest w ogóle na przykład spojrzenie tych ludzi, albo taka efektywność na przykład w takim, nie chcę powiedzieć zaszczepianiu, bo to brzmi tak bardzo aktywnie, agresywnie wręcz, ale takim pokazywaniu tego naukowego, bym powiedział, światopoglądu, zwłaszcza, że często te nauki, zwłaszcza ścisłe, wiążą się już chyba z tym, że ten poziom abstrakcji potrafi być tam tak głęboki, że już ktoś patrzy na to i mówi, ale dlaczego mam wierzyć, że tam coś w ogóle, jest jakiś atom, jakieś DNA w ogóle, co to jest?
2: Ja myślę, że to tu bardzo dużo jest o komunikacji, o tym, jak budujemy taką społeczność dookoła wspólnego celu. Wydaje mi się, to też myślę, że po tych badaniach będziemy rozumieli trochę lepiej, że jeżeli angażujemy osoby w jakiś projekt, te osoby się z tym projektem identyfikują i trochę przyjmą cel tego projektu też jako swój cel, czyli de facto mamy społeczność, która wspólnie razem chce zwrócić uwagę na Królestwo Grzybów, chce wspólnie przyczyniać się do lepszego poznania tej różnorodności, to potem ta grupa osób, które włączyły się w projekt, czują go jako swój cel, de facto staje się też tymi ambasadorami dla naszego projektu. I ja znam takie przypadki z Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, gdzie rzeczywiście mamy osobę, która nie jest, że tak powiem, zawodowym, akademickim mykologiem, natomiast jest bardzo zaangażowana w funkcjonowanie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, a potem lokalnie w swojej okolicy organizuje wycieczki, warsztaty i cały szereg różnych lokalnych aktywności, gdzie tak naprawdę rozpowszechnia to zaangażowanie i zamiłowanie do świata grzybów. Myślę, że to jest idealny układ.
1: No i właśnie słyszałem też już, że ta część naukowa też już jest beneficjentem tego, to znaczy faktycznie udaje się opisywać nowe gatunki.
2: Tak, ja myślę, że w tym projekcie odkrywanie nowych gatunków w ogóle nie było naszym głównym celem. Nam zależało na zebraniu jak najbardziej reprezentatywnych danych dla gatunków, które mogłyby być zagrożone w skali Europy, po to, żeby móc je lepiej objąć ochroną. Taki był bezpośredni cel projektu. Natomiast rzeczywiście okazało się, że jak zaangażowaliśmy w skali Europy setki osób, to się nagle okazało, że odkryliśmy gatunki nowe dla nauki. I rzeczywiście pierwszy taki gatunek został już opisany przez zespół niemiecko-belgijski, gdzie właśnie osoba nie będąca naukowcem zebrała okaz i potem wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu w Gent opisała nowy gatunek i taka jedna publikacja już jest. Teraz wiemy, że w ramach części, która dotyczy gwiazdoszy, tych nowych gatunków będziemy mieli jeszcze więcej. Kolejną grupą, którą będziemy się zajmować, będą berłóweczki. Też mamy już zebrane te dane. Wiele z nich było zresztą właśnie, DNA z nich było izolowane podczas tych warsztatów w Centrum Nauki Kopernik i tam też będzie bardzo dużo nowych gatunków, które zostaną opisane. Ja myślę, że takie doświadczenie dla osoby, która najpierw dołączyła do projektu tylko po to, żeby zebrać okaz, żeby włączyć się w jakiś projekt, w momencie, kiedy staje się współautorem publikacji naukowej, to jest, wyobrażam sobie, że to jest bardzo duża zmiana i że to jest rzeczywiście taki moment poczucia, że dołączyło się do odkrywania czegoś, co jest niepoznane. A w przypadku grzybów bardzo dużo jest niepoznane, w związku z czym szansa, że się dołączy do tego grona, jest stosunkowo duża. Większa szansa na opisanie nowego gatunku grzyba niż nowego gatunku rośliny.
1: To jeżeli ktoś już siedzi teraz z przygotowanymi kaloszami, koszykiem, kapeluszem i chciałby się zaangażować w te działania, to gdzie można szukać informacji, jak stać się częścią tych projektów?
2: Najlepiej jest wejść na stronę projektu Fundive. Tam jest taka zakładka, jak dołączyć i w niej można wybrać sobie projekt, do którego chciałoby się dołączyć, zobaczyć, jak w danym kraju można się włączyć w takie aktywności. Jeśli ktoś się czuje onieśmielony wielkością dużego europejskiego projektu i czuję się przytłoczony wieloma informacjami, które tam są, to w skali Polski ten projekt jest koordynowany przez Polskie Towarzystwo Mykologiczne i tam też można znaleźć wszystkie informacje i można wtedy w takich bardziej kameralnych warunkach nawiązać współpracę i dołączyć do działań projektowych.
1: Także tam was odsyłamy, a o wszystkim opowiadała doktor habilitowana Julia Pawłowska z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Studia ze studia.

0: Campus.
1: Poziom zero.
2: Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

0: Ludzie z wind mają szyje długie, kręte, do siebie pięte, w kieszeniach rękę. Jestem człowiekiem z wind. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu.
1: Jeszcze bardziej chcę w dużo mocniejsze.
0: Zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tłum, mam osobowość jak dwóch. A twoje rany, nagany na plany, mam nastawiony swój słuch. Mówiliśmy, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz winda zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny. Poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetastuj mi karty, to żarty. Oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter. Będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech, wydech. Jak jeden buch. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech. Jak jeden buch. Jedziemy zawsze w dół.

Miły, miły, miły, miły młody człowiek. Ja mu tu ten dałam jeść placek. Czekał i czekał na ciebie. No, no, muszę powiedzieć, że takich tych kolegów jak ten to ja lubię. Jak nie wiem, miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. No, no, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek.

opuszczone jakieś ten gacie. No co to jest w ogóle? No i ty płaczesz potem.

0: tak długo w ten wtorek siedział ten u ciebie? Co on nie pracuje? Wychodzi na siusianie i tu przy kuchni lezie. Dzień dobry,
1: dzień dobry.
0: Nic nie powie. W ogóle nic nie powie.

0: Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja. Campus 97.1 FM.

I really want you to come.

0: kamień, papier, nożyce.
1: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. 13 czerwca, plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
2: Znasz już nowość na Białołęce od Ronson Development? Zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Bosco. Przyjdź i sprawdź, jak może wyglądać twoja nowa codzienność. Tylko teraz dwa pokoje, nawet 524 tysiące złotych. Przyjdź i zarezerwuj jako pierwszy. 13 czerwca w godzinach od 10 do 15, ulica Marywilska 68.
3: Reklama.

0: powerful. That's powerful. Powerful.
1: Reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
2: Dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko jest na swoim miejscu. Już 13 czerwca od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Miasto Moje od Ronson Development. Wygoda, zieleń i komfort życia już od 600 tysięcy złotych za dwa pokoje. Osiedle Miasto Moje, 13 czerwca od 10 do 15, ulica Marywilska 68. Do zobaczenia!
1: Reklama.
3: Autopromocja.
4: Imię ojca.
5: Kazimierz.
4: Nie no, twoje imię.
5: A, dobra. Rafał. Imię syna.
4: Nie mam. Pamiętasz?
5: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
4: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
5: Tymek Bryndal.
4: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja.
6: Wybierę sobie koncept, jeszcze przyjdzie na to czas.

Virgi. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Energia rośnie, napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI, nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
1: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Chcesz mieszkać 15 minut od centrum? Teraz to możliwe. Już 13 czerwca od 10 do 15 dzień otwarty osiedla Ursus Centralny i ostatnia szansa na dwa pokoje od 665 tysięcy złotych. Ursus Centralny, ulica Gierdziejewskiego 23, Ronson Development, prosto do domu.
4: Reklama.

i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja...

0: Halo? Dobrze się czujesz?
1: Nie wiem.
0: Co ci się stało?

0: Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Kamień, papier, nożyce!
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18. Wielki finał o 21. 13 czerwca, Plac Zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
3: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
4: Reklama. Radio Campus.

0: To jest powtórka.
1: Pora na powrót do Formuły 1. Do, moim zdaniem, jednego z najciekawszych torów, chociaż też jednego z najbardziej kontrowersyjnych. O tym za moment, bo chciałem powiedzieć najpierw, że zabierzemy was tam my, czyli Franek Wójcicki z tej strony i Kamil Kuć.
2: Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Hejka, hejka.
1: Zadałbym ci pytanie, czy w ogóle orientujesz się, o jakim torze mówię, no ale oczywiście, że się orientujesz, bo widziałeś ten wyścig. I to nie jest żadna zagadka dla kogokolwiek, kto jako tako śledzi Formułę 1. Oczywiście tym razem cyrk Formuły 1 udał się na tor w księstwie Monako. Tor, który jest pod wieloma względami rekordzistą, ale też zdecydowanie jest torem, który zajmuje największą powierzchnię państwa, w którym odbywa się wyścig. Bo Monako jest naprawdę malutkie i ten tor ledwo się tam mieści. No i oczywiście tor w Monako jest torem ulicznym, co też wprowadza pewnego rodzaju niuanse. Przede wszystkim jest torem bardzo wąskim i na to w ostatnich latach szczególnie narzekali czasami kierowcy, ale w dużej mierze też fani, bo po prostu ściganie się w Monako jest trudne. Nie tyle, że wymagające, co po prostu jest trudno, żeby była okazja, żeby się wyprzedzić.
2: No, trudno się wyprzedzać. Powiedz mi, Franek, czy ty w ten weekend widziałeś chociaż jedno wyprzedzenie? takie na torze, nie w czasie, kiedy ktoś miał awarię, czy tylko podczas realnego ścigania.
1: Okej, okay, tak żeby nie było, że faktycznie ktoś wyprzedza kogoś, kto jest, kto na przykład właśnie ma uszkodzony silnik.
2: Tak, dokładnie.
1: Nie jestem pewien, czy to jest możliwe, jeżeli chodzi o ten tor w ogóle. To jest jedna sprawa, bo faktycznie jakiś wyprzedzeń mieliśmy trochę i na pewno mieliśmy emocje, ale te emocje wynikały też między innymi z tego, że to jest taka pierwsza sytuacja, od kiedy ja śledzę Monako, żebym to widział, że kierowcy mieli problem z nawierzchnią w jednym konkretnym zakręcie. Dwóch kierowców w trakcie wyścigu się wywaliło, najprościej mówiąc, i był to Lance Stroll i Charles Leclerc. Oni, jeżeli pamiętasz, oni obaj wypadli na tym samym zakręcie, na którym było widać potem, że no z tego powodu w ogóle przerwano wyścig, była czerwona flaga, tak, żeby sprawdzić, czy to miejsce się nadaje, bo po prostu w asfalcie, wyraźnie nowym asfalcie, powstała taka całkiem spora wyrwa. No, ja wiem, że Charles Leclerc w pierwszym odruchu mówił, że on w ogóle nie bierze winy na siebie. Moim zdaniem, okej, w tej sytuacji faktycznie.
2: Charles Leclerc w ogóle ze swojego punktu widzenia nie powinien brać winy na siebie za ten wypadek, nawet gdyby nawierzchnia była dobra, uważam.
1: Tak, tym bardziej, że on tam w Ferrari jest jeszcze sprawa właśnie związana z hamulcami. Lewis Hamilton zmienił swoje konkretnie tarcze hamulcowe na produkty firmy, z której korzystał jeszcze w Mercedesie. Natomiast całe hamulce i tarcze hamulcowe ogólnie do Ferrari zwyczaj dostarczało Brembo, czyli inna firma. No i Charles Leclerc, co pewnie nie spodobało się Brembo, który jest sponsorem Ferrari, dość głośno zaznaczył, że jego zdaniem ten wypadek to była wina tych hamulców i on nie wie, co się dzieje i jakby był zły konkretnie na tą część swojego auta. Aczkolwiek, no tak jak z naszej perspektywy to wygląda, raczej stan nawierzchni miał tu dużo do powiedzenia.
2: Ale ja bym jeszcze, zanim przejdziemy do samego wyścigu, bo już trochę o tym wyścigu powiedzieliśmy, to bym chciał jeszcze wrócić do kwalifikacji, które były naprawdę naprawdę super się oglądały, te kwalifikacje. Zresztą w Monako zawsze to są chyba najciekawsze kwalifikacje w sezonie. Ten tor jest niesamowicie wymagający właśnie w momencie, kiedy te kwalifikacje są. I to jest niesamowite, żeby oglądać tych kierowców, którzy przekraczają swoje granice, ryzykują coraz więcej, pokonują coraz większe czasy i tutaj chcę oddać w ogóle jakiś taki... Pierwszy raz zobaczyłem, jak dobrym kierowcą jest Kimi Antonelli. Tam już nie było kwestii bolidu, tam już nie było... No dobra, bolid oczywiście robi swoje, ale też zgranie z tym bolidem, zgranie z tym torem i to, w jaki sposób Kimi jeździł po tym torze, ojejku, podobało mi się to naprawdę bardzo. I Kimi i Verstappen pokazywali tam naprawdę ogromną klasę, razem z Charlesem Leclerciem, który też jeździł świetnie. No ale należeć do grona tych najlepszych, czyli Charlesa, do Verstappena, to jest coś niesamowitego, uważam, dla człowieka, który jest tak młodym kolesiem i który, przypominam, że no, nie powinien mieć takiego doświadczenia w Formule 1, tak jak oni we dwóch, a Kimi jeździł po tym torze, jakby jeździł całe życie. No, ja nie mówię, że to jest jego pierwszy wyścig w Monako, ale naprawdę pokazuje klasę wyścigową na każdym zakręcie i no, oglądanie jego na kwalifikacjach było czystą przyjemnością.
1: Tak, wspomniałeś też o Leclercu. Leclerc który jest Monakijczykiem i to jest jego domowy wyścig. Znowu te wyścigi raczej układają mu się w historii pechowo. Ma to jedno zwycięstwo w Monako, na które czekał tyle lat. Ten rok jest znowu do zapomnienia, bo też w samych kwalifikacjach, mimo tego, że wykręcał niezłe czasy, to na koniec przy ostatnim podejściu do tego okrążenia kwalifikacyjnego też miał kolizję.
2: Nie wiem, czy widziałeś, ale podczas tego okrążenia z kolizją miał szansę na pole position i to mógłby je dowieść. Wyglądało na to, jak sobie przejrzałeś poszczególne, nie sektory, ale te mini sektory, które również F1 udostępnia, to miał fioletowe czasy i do momentu uderzenia w ścianę był szybszy o włos, ale był szybszy od Kimiego.
1: No tak, ale wiesz, ja to mówię jako fan Leclerca, tak jakby przyznam się do tego subiektywnego spojrzenia. Wiesz, jakby, no gdyby babcia miała wąs, to by była dziadkiem, tak? Także gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, stałaby się rzecz wielka. Tak samo z tymi kwalifikacjami Leclerca, no potem wyścig też miał szansę na podium, tego podium nie dowiózł. Natomiast z kierowców, myślę, że to będzie już ostatnia rzecz w tej części naszej rozmowy, z kierowców, którzy też błysnęli właśnie umiejętnościami, no to zdecydowanie Max Verstappen w kwalifikacjach. On skończył te kwalifikacje na drugim miejscu i liczyliśmy wszyscy, że zobaczymy całkiem ciekawą walkę między Maxem, a między Kimim. Przypomnę, Max jest tym kierowcą, który w tej chwili utrzymuje rekord 10 zwycięstw po sobie. I to jest ten totalny rekord. Natomiast Andrea Kimi Antonelli przed tym wyścigiem jest w trakcie serii 4 zwycięstw, następujących po sobie, bez przerwy, tak? Zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo. No i jak było już w samym wyścigu? No trochę zdradziłeś, ale przejdziemy do tego za moment.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy do Formuły 1, wracamy do Monako. Na lazurowym wybrzeżu znowu spotkała się czołówka kierowców Formuły 1. Wszystkie 22 bolidy ustawiły się do startu. Chociaż z tym startem było różnie, bo tak jak mówiłem przed chwilą, liczyliśmy na walkę Antonellego z Verstappenem i kiedy te czerwone światła zgasły i kierowcy ruszyli, bolid Verstappena ruszył, po czym tak się zadławił trochę i jechał dalej, ale to nie była prędkość wyścigowa. Max, praktycznie jego wyścig skończył się w momencie, w którym się zaczął. Także,
2: w momencie, w którym puścił sprzęgło.
1: Przykro, szkoda, liczyliśmy na pokaz umiejętności, ale no bywa i tak. Niestety Formuła 1 jest sportem, w równym stopniu sportem, w którym mierzą się kierowcy i umiejętności, i ich umiejętności, ale też mierzą się przede wszystkim właśnie ich auta. I to nie tylko jest tak, że właśnie Red Bulla gnębiły jakieś problemy, chociaż faktycznie Verstappen odpadł na samym początku, potem jego kolega z zespołu Isaac Hadjar też przez praktycznie cały wyścig narzekał na to, że coś jest nie tak z autem, że na pierwszym biegu praktycznie w ogóle nie jedzie. A przypomnijmy, Monako jest torem, na którym bolidy Formuły 1 osiągają te najniższe prędkości.
2: Tutaj chciałbym też powiedzieć, że z punktu widzenia technicznego ten tor jest bardzo wymagający dla mechaników, dlatego że w związku z tym, że to jest najwolniejszy tor wyścigowy, to jest jedna rzecz, której jest najmniej. Powietrza dostarczanego do silników. Ten pęd nie jest aż tak duży, silnik nie ma tak dużo czasu, żeby się schłodzić, a tym bardziej baterie, z którymi jest aktualnie problem. No i na tym torze nie tylko Verstappen miał problemy, ale też i Lando Norris, który zresztą też swój bolid musiał ostatecznie odwieźć do boksu i zretirować ten wyścig, odpuścić go, mimo tego, że no jechał przez większą połowę tego wyścigu i musiał i tak odpuścić ten wyścig właśnie ze względu na problemy, z tego co wiem, z baterią. Tam były kłopoty. Niestety nie udało się ich rozwiązać w międzyczasie i Lando Norris również musiał odpaść. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, dlatego że Lando Norris ten sezon jest na razie bardzo zły dla niego. On retiruje, mam wrażenie, czyli odprowadza swój bolid do boksu w trakcie wyścigu dosyć często w tym sezonie. To nawet słychać po jego głosie, kiedy rozmawia na radiu ze swoimi mechanikami, że on już trochę ma dosyć.
1: Poza problemami z bateriami, o których wspomniałeś, sporo kierowców miało też pewien konkretny, nietypowy i niespodziewany chyba problem z prędkością w alei serwisowej. Normalnie tego typu problemy zdarzają się dość rzadko, bo przypomnę, w alei serwisowej mamy konkretne ograniczenie prędkości, w przypadku Monako było to 60 km na godzinę i kierowcy mają w autach specjalny przycisk, który wciskają wjeżdżając do alei serwisowej, który ogranicza ich maksymalną prędkość właśnie do tych 60 km na godzinę w przypadku Monako. I masa kierowców, naprawdę masa, została ukarana w tym wyścigu karami dodatkowych 5 sekund właśnie za to, że w trakcie przejazdu przez aleję serwisową jechali za szybko. I te przekroczenia prędkości nie były jakieś duże, to były naprawdę ułamki w zasadzie, ale wiele osób zastanawiało się jakby właściwie czemu to się dzieje i teoria, którą widziałem jest taka, że wszystkiemu winne jest to, że w tym sezonie mamy ten 11 zespół w stawce Formuły 1, Cadillac, przez co mamy jeden dodatkowy otwarty garaż w alei serwisowej, przez co, żeby zrobić miejsce na ten otwarty garaż, linia wjazdu do tej alei serwisowej jest trochę inaczej przeprowadzona, jest tam taka lekka krzywa, a kierowcy, jak może się przyjrzałeś, może zauważyłeś, trochę ścinali te linie na wjeździe do pitlane'u. I prawdopodobnie być może stąd właśnie i z tego, jak ustawiono sobie punkty właśnie wykrywania prędkości tych bolidów w alei serwisowej, brało się to, że ci kierowcy nawet z tym limiterem wjeżdżali, tylko wjeżdżali po prostu krótszą trasą, no i tak jak na odcinkowych pomiarach prędkości, po prostu ta ich średnia prędkość wychodziła wyższa niż powinna było być. Z tego powodu został ukarany George Russell, który też swoją drogą, nie jestem pewien dlaczego, ale jego zespół nie zdecydował się na to, żeby George Russell odsłużył swoją karę przy pierwszym możliwym pit stopie, przez co odsłużył tą karę w ogóle jeszcze pod sam koniec wyścigu i wypadł poza punkty. Z powodu tego, że George Russell został ukazany, Pierre Gasly miał szansę na to, żeby być na podium, gdyby nie to, że też miał właśnie dwie kary 5 sekund, czyli łącznie karę 10 sekund, przez co też wypadł aż na 7 miejsca, byłby trzeci. Także tak, w przypadku Pierre'a Gasly'ego to jest o tyle smutne, że on już cieszył się właśnie z tego podium, bo nie został poinformowany przez swój zespół o tym, że ciążą na nim
2: te kary. Tego nie wiedziałem.
1: Tak, że to jest podwójnie smutne.
2: Za to tak, jedną radosną informacją z tego wszystkiego było to, że w związku z tym, że i Pierre Gasly, i George Russell musieli swoją karę odstać, Isaac Hadjar znalazł się na podium w Monako. To jest kolejny fenomen absolutnie. Człowiek, który to jest jego dopiero drugie podium w Formule 1 i drugie podium w postaci Monako. Ogromny prezent dla tego zawodnika i no i też pokazanie tego, że no jednak wytrzymał presję. Przypominam, że mówiliśmy o jego problemach na samym początku wyścigu, który miał ogromne, sprawiające, że naprawdę bardzo mocno wstrzymywał George'a Russella, co też prezentowało, jak trudno się wyprzedza na tym torze, bo obaj odeszli od stawki na około 20 sekund w związku z problemami Hadjara, a George Russell próbował go wyprzedzić, niestety nie dało rady i tak naprawdę musiał czekać na swoją kolej, ale no problemy z zalają serwisową i te sprawy sprawiły, że George Russell, że Isaac Hadjar znalazł się na trzecim miejscu w Monako. Niesamowita historia i na pewno świętował to przez bardzo, bardzo długo.
1: A wracając już na koniec do głównego fenomenu tego wyścigu, Andrea Kimi Antonelli, po raz piąty z kolei na pierwszym miejscu podium, ma już 156 punktów. I to jest przewaga 66 punktów nad, uwaga, Lewisem Hamiltonem, który wskoczył na drugie miejsce z 90 punktami. Wyprzedził wspomnianego już George'a Russella, który w tym wyścigu nie punktował. George Russell ma zaledwie punktów 88. I jego sytuacja wygląda, no wygląda bardzo, bardzo ciężko. Ja nie wiem, co mam jeszcze mówić. Jakby Andrea Kimi Antonelli ma dwa razy więcej punktów po zaledwie 6 wyścigach. Także to będzie ciężki sezon dla Russella na pewno.
2: Oj, dla wszystkich to będzie ciężki sezon. Kimi, ja po tym wyścigu szczególnie, wcześniej myślałem sobie, kurde, Andrea to, ale mu się przyfarciło po prostu. Niesamowity bolid w dobrym momencie w czasie dla niego, ale po tym wyścigu myślę sobie, kurde, ten człowiek zasługuje na mistrza świata w tym sezonie. Jest niesamowicie skromny i do tego ma tak ogromny talent i umiejętności, które wypracował sobie w tym czasie, że no trudno mi zobaczyć kogokolwiek innego w tym sezonie na miejscu mistrza świata Formuły 1.
1: Ale do końca sezonu jest jeszcze trochę czasu i parę wyścigów. Najbliższy wyścig w Hiszpanii już w następną niedzielę, więc też niedługo do Was wrócimy i zobaczymy, czy zwycięska seria Antonellego dalej trwa. Na dzisiaj to będzie już wszystko. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Z tej strony Franek Wójcicki
2: i Kamil Kuć.
1: Do usłyszenia. Cześć.
2: Bye, bye, pa, pa.

0: 3 dni. Setki artystów. Jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Mal Grab i wielu innych. Audio River Festival. 10-12 lipca. Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl. Hello Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Znasz już nowość na Białołęce od Ronson Development? Zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Bosco. Przyjdź i sprawdź, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Tylko teraz dwa pokoje, nawet 524 tysiące złotych. Przyjdź i zarezerwuj jako pierwszy. 13 czerwca w godzinach od 10 do 15, ulica Marywilska 68.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: Autopromocja.
4: Radio Campus. Same sztosy.

0: how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: To jest powtórka.
1: Dobrze, jesteśmy razem z redaktorem Marcinem Gałązką, Przegląd Sportowy Onet.
2: Cześć, witam.
1: Cześć, Marcin tutaj był już nieraz w ramach jakichś wydarzeń siatkarskich, ale dzisiaj będzie inaczej. Też jest siatka, nieco niższa, ale to tenis. Tenis po wyczynach Maji Chwalińskiej, bo Marcin jako dyscyplinę, które jeszcze ma w swoim zakresie dziennikarskim, to również jest właśnie tenis i też amatorsko grasz.
2: Również amatorsko gram, nie jest to tanie, w Warszawie zwłaszcza, ale uczę się forehandu.
1: Cały kraj się wypisuje, rozmawia na temat Maji Chwalińskiej. Wiem, że śledziłeś uważnie te rozgrywki Roland Garros. I jak w ogóle myślałeś o finale? Czy ona miała szansę?
2: Ja myślałem, że ona nie ma szans już w pierwszej rundzie, bo trafiła na Qin Wenzheng, Chinkę, która jest mistrzynią olimpijską na tym korcie. Zdobyła to w sensie w Paryżu, bo w 2024 igrzyska były w Paryżu i Chinka właśnie tam zdobyła złoty medal. I ja myślałem już po tym losowaniu, mówię, no kurde, jak to mówią po siatkarsku, trochę lewa, prawa i do domu. To się okazało, że Maja nie dość, że ją ograła, to jeszcze wygrała jednego setu 6-0.
1: Tak, tak. No, to nie była taka ciężka przeprawa, wydawało
2: tak,
1: mi się.
2: Tak, a jeszcze
1: patrząc tylko sucho.
2: Tak, tak. W drugiej rundzie też trudna zawodniczka, która jest w bardzo dobrej formie. Belgijka Elise Mertens, dużo wyżej notowana od Mai. Też dostała seta do zera, ta Belgijka od Mai.
1: A to więc... jest bardzo dużo, no chyba 20 któryś miejsce.
2: Tak, tak, 30, tak. Między 20 a 30 miejscem. Tak już no. dokładnie nie chcę strzelać, ale między 20 a 30 miejscem.
1: Przypomnijmy, że Maja była na miejscu
2: 114.
1: Jak się przed rozpoczęciem tak. turnieju, tak.
2: No i potem Maria Sakkari. Też wszyscy mówią, no Sakkari waleczna, mocno uderza tę piłkę. No to tutaj już chyba się wyłoży ta Maja Chwalińska, nie? No i pierwszy set 6-1 dla Sakkari. No i już... Bilety. Rodzice pewnie szukali biletów powrotnych do Warszawy, a tu się okazuje, że kolejne dwa sety łatwo wygrała Maja. To było niesamowite, bo znalazła jakiś swój sposób na te granie. To wszyscy eksperci to podkreślali. Ona nie grała po tenisowemu w tenisa. Ona grała jakieś w ogóle zagrania, których w czołówce nie obserwujemy na
1: ale
2: co dzień.
1: Ale to właśnie też znalazło nie tylko sposób na tenisa, ale też także na kibiców, bo zauważ,
2: tak.
1: Ja mam takie wrażenie, że w ogóle w kobiecym tenisie, no coraz bardziej, coraz częściej widzimy tężyznę po prostu wśród zawodniczek. I ta fizyczność dzisiaj jest dominująca, zresztą widzieliśmy to też w finale po stronie Miry Andrejewy. Ale no i ona, nie mając takich samych walorów, no musiała myśleć na tym boisku i myślała pięknie, spektakularnie. To mi się bardzo podobało.
2: Tak. Mówiąc o tej tężyźnie fizycznej, no to zobaczmy. Tak jak mówisz, dwa pierwsze numery rankingu WTA to jest Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. I one no, grają bardzo mocno. One dosłownie na serwisie są w stanie osiągnąć prędkości męskie, których Maja Chwalińska nie jest w stanie w ogóle osiągnąć. No więc tak, zdecydowanie pokonywała sposobem. Grała te piłki bardzo wysoko, głęboko i te zawodniki, które mocno uderzały piłkę, bo tak samo w ćwierćfinale grała z Rosjanką. W ogóle gra przecież z trzema Rosjankami z rzędu, tak? W finale,
1: tak,
2: w półfinale i w ćwierćfinale również grała z Rosjanką. Ta Kalińska, która była w ćwierćfinale, bardzo mocno uderzała piłkę, ale myliła się, bo nawet w momentach ta piłka od Maji jakoś inaczej robiła niż powinna i Kalińska na to miała rady, po prostu nie mieściła się w korcie. Nie byłem aż tak bardzo zaskoczony zwycięstwem z tą właśnie Kalińską, ale w półfinale myślałem, że wygra ta Schneider, ponieważ ta Schneider też gra podobnym sposobem. Ta Schneider w ogóle niesamowicie grała z Sabalenką przecież, tam było 5-1 chyba
1: serwis Sabalenki.
2: Tak,
1: był.
2: Tak.
1: Tak jest.
2: I Schneider wygrała 6 gemów z rzędu i potem wygrała chyba do 1 albo do 0 trzeciego seta z tą Sabalenką, więc to też był szok. I ja myślałem, że ta Schneider już wygra z Mają, no bo też leworęczna tenisistka, też grająca sprytnie, nie grająca bardzo mocno, ale mocniej od Mai. I ja myślałem, że to zaważy. I tak ten mecz wyglądał w półfinale, że wymiany były długie, ale ta Schneider miała więcej mocy. I moim zdaniem w pierwszym secie Schneider była lepsza tenisistką od Mai. Ale w najważniejszych momentach, no jednak Maja wygrała, no już potem się Schneider rozsypała, też jakieś tam problemy zdrowotne się pojawiły. No i awans do finału, gdzie już ewidentnie zabrakło siły i zabrakło też mocy fizycznej.
1: No widzisz, a ja miałem wrażenie, że Maja jest sprytniejszą tenisistką od właśnie chociażby Schneider.
2: Tak, no właśnie tym sprytem wygrała te najważniejsze punkty, ale ogólnie ich styl jest bardzo podobny do siebie, zbliżony. Tylko Schneider ma troszeczkę więcej siły w tym wszystkim. Ale te najważniejsze punkty Maja sprytnie rozegrała i dlatego Schneider pokonała.
1: No dobrze, no ale z Mirą Andrejewą już nie było tak, jak wszyscy pewnie liczyli i życzyli, może inaczej, życzyli Maji Chwalińskiej, bo i tak osiągnęła coś niesamowitego, ale no i myślę, że rzeczywiście ta fizyczność to przeważyła, bo ja miałem wrażenie, że po prostu chyba nie był jej dzień tego dnia, tego
2: wszystko
1: finału.
2: Po trochu się to złożyło, wszystko po trochu. Załóżmy, że Maja ma 1,64 wzrostu, to też jest w ogóle niespotykane na tym najwyższym, najwyższe tenisistki na świecie mają około 1,80 m, nawet więcej. Tak samo Andrejewa. Andrejewa ma oficjalnie wpisane 1,75 m, ale pamiętaj, że ona ma 19 lat i moim zdaniem ten pomiar jest sprzed kilku lat, gdzie ona mogła mieć 1,75 m, teraz moim zdaniem ma więcej. No i też Maja wyglądała dosłownie jak młodsza siostra tych wszystkich dziewczyn, z którymi grała, poza Schneider. Pamiętajmy tak, że Maja miała nie do końca wiadomo, co tam się działo. Było coś w mięsie długowym, bo miała cały czas otejpowane jedną z nóg, cały czas coś
1: tak,
2: tam
1: ale
2: było
1: to
2: z tą nogą.
1: Od jakiejś rundy już.
2: Tak, od samego początku działo. To było, od samego początku. Przecież też w czasie turnieju sama mówiła, że miała anginę, miała chorobę i też sobie z tym radziła i wygrywała. To wszystko się musiało skumulować. No i też Andrijewa po prostu, to jest ogromny talent. To jest 19-latka przecież wygrała szlema, tak? No to...
1: No to jest niepojęte, to jest niepojęte, tak. To jest naprawdę niepojęte. 19-latka, która po prostu no, zgarnia wszystko już. No.
2: I był taki moment, że pierwsze 4 gemy były przełamanie za przełamanie w całym meczu. I nagle Maja wygrała swoje podanie do zera, jest 3-2 dla Chwalińskiej. No i wszyscy, kurde.
1: Tak, to był w ogóle taki moment. Tak.
2: I tu wszyscy mówią, kurczę, może i ta Andrejewa z dowalnięcia, nie? W takim sensie, że bo ona się potrafiła niecierpliwić, potrafiła też wyrzucać, robić proste błędy. Następny gem był zacięty. Maja nie miała tam szans na przełamanie, żeby chyba prowadzić 4-2, ale był zacięty ten gem. No i Andrijewa wygrała i potem już poszło całkowicie na jej stronę. Wygrała 8 gemów, 9 gemów z rzędu wygrała, bo prowadziła od stanu 2-3, wygrała 6-3 tego seta i potem 5-0 prowadziła. No też już ewidentnie Maji nie brakowało sił, no bo też pamiętajmy, ona grała kwalifikacje, ona nie grała. No tak. Grała 3 mecze więcej w ogóle i jeszcze te jej mecze były dużo dłuższe niż tej Andrijewej. Także
1: no przecież
2: wszystko
1: same półfinały, które były, no to Andrijewa grając z Ukrainką, zapomniałem nazwiska, Kostuk. Przecież, no właśnie, no to przecież ten półfinał był
2: błyskawiczny,
1: tak? No rzeczywiście, a jednak mimo, że 2-0 było ze Schneider, tak?
2: Tak, 7-6-4.
1: Tak, 2-0, tak. No ale widzisz, no takie wyniki oni chyba tam, one grały chyba z 3 godziny. No
2: 3 godziny jest... nie, ale koło 2, około 2, około ponad 2 na
1: bliżej
2: pewno, ponad 2.
1: No, mi się wydaje, że bliżej 3, bo
2: 2-0-7, coś takiego chyba
1: no,
2: było.
1: Już nie przesadzaj. No dobrze, no ale jeszcze tak bym powiedział, nie wiem jak ty myślisz, ale psychicznie Maja Chwalińska wygląda mi na najlepiej obudowaną zawodniczkę tego turnieju. Znaczy, może nie turnieju, bo wszystkich meczów nie oglądałem, no ale przynajmniej patrząc po jej przeciwniczkach.
2: Zdecydowanie,
1: nawet
2: tak.
1: Z Mirą Andrijewą wyglądała lepiej psychicznie.
2: Tak, i też pamiętajmy, że mówimy o 25-latce, tak, Maji Chwalińskiej, która z grona półfinalistek tego turnieju była najstarsza. Była najstarsza.
1: Tak, tak, to też jest zastanawiające.
2: Kościuk jest od niej rok młodsza, Schneider jest rocznik 04, a Andrijewa 07, tak, więc Maja była... No i też pamiętajmy, że Maja jakiś czas temu miała depresję, tak, więc to też na pewno mocno zmieniło pod względem psychicznym i ona po prostu była bardzo dojrzała, ona grała bardzo dojrzale w tego tenisa. Wiedziała, że ma pewne ograniczenia fizyczne, ale wiedziała też jak to ukryć, jak skorzystać z innych swoich rzeczy, tak?
1: Może to jest jak Luis Enrique, który powiedział, że w życiu już go tyle spotkało, że ta presja sportowa to tam...
2: Dokładnie tak.
1: To jest nic, no.
2: Ja lubię takie powiedzenie, że presja to ma matka, która sama cię wychowuje dziecko, a nie sportowiec.
1: Ja to znam, jeden dziennikarz, redaktor no. Borek to kiedyś powiedział.
2: No. Więc ja się z tym troszeczkę zgadzam, no bo tak naprawdę sportowcy zarabiają ogromne pieniądze. Okej, no dla Maji Chwalińskiej w ogóle też możemy poruszyć chwilę wątek pieniędzy. Przecież ona zarobiła pieniądze, przez całą swoją dotychczasową karierę zarobiła mniej niż zarobiła w samym tym turnieju. Więc to też będzie zmieniające życie dla niej, dla prawdopodobnie jej rodziny, no i będzie miała dużo, dużo prościej teraz w turniejach następnych.
1: I zaraz wrócimy do wątku Maji Chwalińskiej, bo to można gadać i gadać i gadać i zachwycać się, ale to za chwilę.

0: Sit. To jest powtórka.
1: Jesteśmy z powrotem. Ze mną jest Marcin Gałązka, Przegląd Sportowy Onet.
2: Witam ponownie.
1: Słuchaj, celem Mai na Roland Garros było to, żeby znaleźć się w setce w rankingu najlepszych tenisistek WTA.
2: No i się udało.
1: Udało się z nawiązką, no udało się tak, że jest 21, jak powiedziałeś. Jak myślisz, czy ona w tym jeszcze sezonie jest w stanie dodać jakąś cegiełkę?
2: Oczywiście, bo ranking skonstruowany jest tak, że punkty za Roland Garros straci dopiero w przyszłorocznym turnieju, straci punkty za ten rok. A ona, pamiętajmy, w zeszłym sezonie nie grała na tym poziomie WTA, a teraz ranking premiuje ją do udziału w tych turniejach, więc ona będzie te punkty dokładać za sam start, bo tych punktów będzie miała dużo więcej. A jak będzie jeszcze dochodziła do, nie wiem, drugiej, trzeciej, czwartej rundy, ćwierćfinałów, czy tak dalej, w tym roku myślę, że realne jest nawet top 10.
1: Aż nie, tak? To jest tak, duży przeskok.
2: Ogromny. Ja nie wiem, czy to będzie do utrzymania na dystansie kilku lat, bo to jednak trzeba te punkty bronić, trzeba cały czas daleko dochodzić, ale no te punkty z Rolanda, no pamiętam, gdyby wygrała, byłaby 14, gdyby wygrała cały turniej. To już byłaby tuż za dziesiątką, tak? Na teraz, jeżeli też chciałeś poruszyć ten wątek, dostanie tą dziką kartę na Wimbledonie, to nie będzie musiała się przejmować przez kwalifikację, już będzie w pierwszej rundzie. A ona rok temu grała w pierwszej rundzie Wimbledonu, zdaje mi się, że odpadła, więc od razu by miała obronione punkty za zeszły rok, których jeżeli by wygrała mecz pierwszej rundy, będąc rozstawioną tenisistką z numerem 21, czyli w teorii miałaby łatwiejszą rywalkę, no to już w drugiej rundzie dodaje sobie punkty do rankingu, czekają, prawdopodobnie już za sam awans do drugiej rundy czekają awans, o kolejne miejsca.
1: To czy ona tę dziką kartę będzie miała?
2: Niestety mało prawdopodobne. Listy startowe na Wimbledon zamknęły się w momencie kwalifikacji do Roland Garros. I wtedy Maja była 114 tenisistką świata.
1: Tak.
2: A 114 miejsce, no, pozwala ci grać w kwalifikacjach do szlema, nie pozwala ci grać od pierwszej rundy. Dzikie karty jeszcze nie zostały przyznane, ale...
1: 17 czerwca będzie.
2: Tak, zgadza się. Ale tam... patrząc na przeszłość i to, komu zazwyczaj organizatorzy dają dzikie karty, to dają albo...
1: No to nie jest Polka, nie jest to Polka.
2: Tak. Raczej tak, Wimbledon będzie w Anglii, tak? Czyli dadzą albo na pewno Brytyjkom, albo wielkim gwiazdom, które kiedyś coś wygrywały, ale teraz z różnych
1: mówi
2: przyczyn, powiedzmy...
1: o Williams, Serenie i...
2: Tak. Z różnych przyczyn zdrowotnych, powiedzmy, są gdzieś niżej, tak? I właśnie Serena Williams wraca do tenisa w tym tygodniu. Jej siostra Venus Williams cały czas gra. Serena też nie zapowiedziała, czy wraca do singla, więc nie wiemy. Na razie na pewno zagra w deblu w tym tygodniu w Londynie. Powiedziała, że na razie nie myśli o singlu, więc nie wiadomo, ale myślę, że Wimbledon, który ona wygrywała kilka razy, ją skusi na tego singla. Jeżeli dostanie dziką kartę, to na pewno wystartuje. Tu jest kolejne miejsce zajęte, no na pewno przy całym szacunku dla Mai Chwalińskiej nie można je stać ponad Sireną Williams w tej klasyfikacji, no bo jednak to jest 20-kilkukrotna zwyciężczyni szlema, która mimo, że nie grała przez ostatnie lata, to teraz wraca. Dostaną na pewno Brytyjki. Fani mocno lubują, nie tylko fani z Polski. Fani z całego świata lubują. Też bardzo fajny obrazek był w studiu Eurosportu zaraz po turnieju, bo Maja była z Johnem McEnroe, czyli wielkim też legendarnym tenisistą. I on się trochę śmiał, że mówi, no ty byłaś tam 114 przed tym. Ona mówi, no tak. I teraz jesteś tam koło 20 będziesz w rankingu, nie? Maja tak. Siedział razem z nimi taki Tim Lehman, który jest jakby doradcą w Brytyjskim Związku Tenisowym i on też odpowiada po części za przyznawanie dzikich kart. No i tak się ten John McEnroe spojrzał na tego Lehmana i mówi, będzie ta dzika karta, nie? A ten Lehman powiedział, no są szanse. Tak troszkę zbywając, troszkę tak żartobliwie, tak?
1: Ale wiesz, może... No, może. Ciężko odpowiedzieć nie na wizji, a jeszcze ciężej odpowiedzieć tak, można psuć niespodzianki, tak?
2: No i też jaki to był ogromny paradoks,
1: to jest ekscytujące po prostu.
2: Tak, ale jaki to jest w ogóle paradoks, że 21. tenisistka świata może grać kwalifikacje do szlema, nie? To jest, gdzie powinna być w ogóle rozstawioną tenisistką, bo rozstawienie na szlemie mają pierwsze 32 tenisistki rankingu. I ona jako 21. zawodniczka rankingu może grać kwalifikacje. A już w kwalifikacjach, pamiętajmy, że trawa to jest zupełnie inna nawierzchnia niż ta ziemna. To są dwie skrajne nawierzchnie, ziemna jest najwolniejsza, ta piłka odbija się na wolnie z największą rotacją, a trawa jest najszybsza. No i ta właśnie ziemia premiuje z tej Mai Chwalińskiej, która bardzo dużo biega, broni. Ona gra z defensywy, tak? A trawa premiuje te zawodniczki właśnie mocniej grające. To nie znaczy, że Maja nie ma z nimi szans, tak? Ale trafi się jakaś mocna zawodniczka w kwalifikacjach, nie wiadomo.
1: Był taki przykład niektórych tenisistek, które no nie miały dzikiej karty, musiały grać w kwalifikacjach, aby zachodziły wysoko w szlemach.
2: Tak, dokładnie tak. Więc no, gdyby dostała tę dziką kartę, to byłby jakby kolejny taki boost, można powiedzieć, ogromny. I dla jej rankingu i kariery, ale też już jej menadżer zapowiedział, Maja nie zagra żadnego turnieju do Wimbledonu, że teraz ma 3 tygodnie, bo za Wimbledon się zaczyna już...
1: 29
2: tak,
1: czerwca.
2: Tak, jeszcze w tym miesiącu.
1: Ta runda kwalifikacje. Główna.
2: Tak, kwalifikacje wcześniej, tak.
1: Kwalifikacje, gdyby musiała wystąpić, no to jeszcze szybciej.
2: Więc Maja nie będzie się przygotowywać do trawy stricte meczowo. Będzie się przygotowywać treningowo na pewno. No też będzie musiała wyjechać z Polski. Znaczy, no, mamy jedne korty ziemne, takie nieziemne, tylko trawiaste w Polsce, to są w Kozarkach pod Grodziskiem Mazowieckim, ale też, no wiadomo, jakieś lepsze warunki są gdzieś indziej, tak, jeżeli chodzi o trawę, więc też będzie musiała wyjechać z Polski przygotować się prawdopodobnie gdzieś indziej niż w Polsce, to też jest problem. No a oczywiście dostanie czek, tak? Dostanie długo czek, więc te pieniądze będzie miała na wyjazd, ale...
1: Teraz to już chyba nawet sponsorów dostało.
2: Teraz to już nawet sponsorów.
1: Albo zaraz dostanie.
2: Tak, tak, tak. Już nie promujesz marek, ale...
1: Nie promujmy marek, ale już wiadomo, że głupi by nie wykorzystał teraz
2: dokładnie
1: okazji.
2: Tak, dokładnie tak. Pozostaje nam liczyć, można powiedzieć, modlić się o tą dziką kartę dla Mai, bo to będzie dla niej też bardzo, bardzo ważne.
1: Dobrze powiedziałeś. No, można się modlić, można po prostu prosić i błagać. Oby tak było. 17 czerwca dowiemy się, kiedy, czy będzie ta dzika karta dla Mai Chwalińskiej. Jeśli nie, to zacznie około 20 czerwca bój, a jak będzie miała dziką kartę do 29 czerwca...
2: A może ona lubi grać w kwalifikacji i potem dochodzi do finału szlema. Może to będzie taka sama historia, kto wie?
1: Kto wie, no, kto wie. Chociaż wolałbym, żeby grała sobie trochę później tak, i doszła do finału z mniejszym obciążeniem.
2: Możemy spojrzeć właśnie z drugiej strony. Może gdyby nie te trzy dodatkowe mecze w Paryżu, to by wygrała w finale, tak? Gdyby miała te sześć meczów, a nie dziewięć.
1: Może tak
2: więc
1: by było.
2: Wszystko ma...
1: Ale wiadomo, gdyby Babcia miała Mąsy, to wiadomo, kim by była. Tak. Marcin Gałązka ze mną w studiu. Przegląd sportowy Onet. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Reklama.
1: Ło, widzisz to, co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Idziemy na premierę?
5: O, a co grają?
4: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
5: Pewnie, zobaczymy okolice.
4: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.
7: Akademicki Radio Campus.

0: Łapy w górę.
1: Dzień dobry, o super. Słychać mnie. Witajcie, szanowni państwo, w tę spektakularną sobotę, 13 czerwca, 10:02. I to jest audycja Łapy w górę, tak jak słyszeliście. Ja się nazywam Klaudia Szkaradek i spędzimy sobie dzisiaj taką miłą... Poczekajcie, muszę sobie odsunąć mikrofon. Taką miłą psią godzinkę, gdzie będziemy sobie rozmawiać o różnych psich sprawach warszawskich i nie tylko. Co jeszcze musicie wiedzieć? 886-971-971 to jest opcja kontaktu i polecam się pod tym numerem właśnie kontaktować. Możecie zadawać pytania, możecie dzielić się swoimi refleksjami. Ale, jeśli chcecie wiedzieć wcześniej, jakie będą tematy audycji, to można dołączyć do kanału nadawczego. Dzisiaj odkryłam, że jest tam już 129 osób, co jest w ogóle przewspaniałe i jestem strasznie tym poruszona. Żeby do takiego kanału nadawczego dołączyć, trzeba wejść na Instagrama, znaleźć profil Pies od Podstaw i dołączyć do kanału nadawczego, który znajduje się w opisie, nazywa się Pies od Podstaw Newsletter. Wtedy będziecie wcześniej wiedzieć, jakie będą tematy audycji, bo ci, którzy są na kanale nadawczym, wiedzą, co dziś będzie. No i dobra, to tyle z ogłoszeń. Dziś porozmawiamy sobie, nie mam tytułu, ale roboczo nazwałam tę audycję Lepiej zapobiegać niż leczyć. To znaczy dzisiaj porozmawiamy sobie o takiej czarnej liście zaburzeń behawioralnych i ich przyczynach, a także możliwościach poradzenia sobie z nimi. Przy czym możliwość poradzenia sobie z nimi jest z gwiazdką, bo każdy przypadek jest indywidualny. Ja dzisiaj z racji tego, że pojawiło się dużo szczeniaczkarzy, dużo osób nabyło szczeniaczki, wzięło szczeniaczki, piszą do mnie, to robię taką przypominajkę, którą stara gwardia już doskonale zna, jak wyłapać pierwsze oznaki pewnych zaburzeń behawioralnych, na co zwrócić uwagę i przede wszystkim coś, co ostatnio również do mnie wraca na konsultacjach behawioralnych, proszę nie wierzyć, że coś minie samo. Że o rany, mój pies to goni wiewiórki i morduje je i ma taką małą kapliczkę w budzie, ale mu przejdzie jak dojrzeje. To nie przejdzie to, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć. Warto takie rzeczy przepracować ze specjalistami. Dobra, dane wszystkie podane, data, tytuł, imię i nazwisko, kanał nadawczy, tematyka, więc lecimy. To jest taka moja subiektywna lista, bo do każdego specjalisty ludzie zgłaszają się z różnymi zaburzeniami. U mnie najczęstsze, z czym się zgłaszacie, to jest po kolei, można ująć to tak, agresja wobec psów i ludzi, łamane nakładzenie, lęk separacyjny, obrona zasobów, ogólna szczekliwość oraz ciągnięcie na smyczy. To są takie najczęstsze zaburzenia, z jakimi opiekunowie się zgłaszają. To jest coś, co jest uciążliwe, szczególnie ten pierwszy punkt. Trochę nie pozwala wam normalnie funkcjonować w mieście. I zazwyczaj właśnie tak naprawdę problem z funkcjonowaniem popycha opiekunów do tego, żeby się odezwać, a nie ten komfort psa. No dobra, może jestem niesprawiedliwa. Czasami komfort psa też, że widzimy, że ten pies nasz jakoś tam się męczy. Z czego to się bierze, ta agresja? Bo to wiecie o tym dobrze, szczególnie ci, którzy słuchają Łap, czy mają na mnie jakąkolwiek ekspozycję w życiu, że najczęściej ja słyszę, że coś się wydarzyło nagle, że nigdy tak nie było, że ten pies to uwielbiał inne psy, że się z wszystkimi dogadywał, że wszyscy ludzie mogli głaskać, że z wszystkimi pieskami się bawił na osiedlu i nagle coś takiego się wydarzyło, nie wiadomo kiedy, pogryzł tam, nie wiem, psa sąsiada, czy ugryzł dziecko. No i teraz tak, słuchajcie, z agresją, z komunikacją agresywną bardziej, to jest tak, że to jest element naturalnej komunikacji psów, tylko że to jest na szczycie drabiny komunikacji, na szczycie drabiny agresji. Tak naprawdę są te zachowania, które my wychwytujemy, a pies komunikuje się z nami o wiele wcześniej, pokazuje nam o wiele wcześniej pewnego rodzaju swoje dyskomforty, próbuje wyjść z pewnych sytuacji, nie radzi sobie z jakimiś emocjami. Tylko że tutaj jest właśnie kwestia podstawowa, że wy jako opiekunowie musicie nauczyć się to wyłapywać. To znaczy, naprawdę, słuchajcie, poza tym, że no bo są różne rodzaje agresji, jest lękowa, obronna, zasobowa, frustracyjna, ale jest także związana z bólem. Więc o ile nie mamy takiej sytuacji, że naszemu psu, nie wiem, boli go ząb, czy pazurek mu się złamał, nie zauważyliśmy tego, czy jest jakoś przewlekle chory, a my jeszcze tego nie wiemy, no to poza tym zazwyczaj oznaki tej agresji i jakiegoś dyskomfortu jesteście w stanie wyłapać. Tylko że my nie chcemy tego wyłapywać. My nie chcemy się uczyć psiej komunikacji. Dla nas to jest nudne, nieciekawe, skupiamy się na ogonach. Czy on macha ogonem, czy nie macha ogonem. Jeżeli macha ogonem, to znaczy, że jest w porządku, a jak nie macha, to znaczy, że jest tak średnio. To tak jakbyśmy się skupiali na interakcjach z ludźmi tylko na podstawie uśmiechów. Jeżeli ja się uśmiecham, nieważne w jakich jestem okolicznościach, wiemy, że są różne rodzaje też uśmiechów, nie? Stresujecie się czasami, czasami sobie nie radzicie z sytuacją, jesteście zażenowani, czasem są to szczere uśmiechy, no ale nie zawsze. Dokładnie tak samo działa to z psimi ogonami. Nie możemy się na nich skupiać, więc jeżeli jesteście początkującymi opiekunami, jak to brzmi? Jeżeli jesteście początkujący w zakresie dbania o psa, whatever, nazwijmy to jak chcecie, to podstawą w ogóle waszego funkcjonowania z psem jest pojęcie psiej komunikacji. Po co ja o tym mówię? Znowu jest Klaudia o psiej komunikacji. Mów o tych zaburzeniach behawioralnych. Ale moi drodzy, wszystkie zaburzenia behawioralne, wszystkie, bez wyjątku, nie mówię tu o sprawach związanych ze zdrowiem psa, tutaj robię nawias. Wszystkie są związane z tym, że my na odpowiednim etapie nie czytamy emocji naszego psa, że następuje między nami jakaś tam jakieś nieporozumienie, że interpretujemy jego zachowanie poprzez ludzki pryzmat. I wtedy zaczyna nam się, mogą zacząć się pojawiać zachowania agresywne. Zazwyczaj z takimi zachowaniami zgłaszacie się do trenera czy behawiorysty, jak pies ma 2-3 lata. Bo tam do około roku jest wszystko okej, on się tam bawi, skacze sobie z pieskami, gryzą się tak fajnie i biegają w kółko. Jest czadowo, no bo to wiadomo, że to miło wygląda. Ale jeżeli na pewnym etapie nie wychwycimy, że tutaj jeden pies to mojego psa goni przez pół godziny i go przywala do ziemi i skacze mu na plecy, coś go może zaboleć, no to jeżeli wy tego nie wychwycicie, no to wasz pies, jeżeli jeszcze nie jest dojrzały płciowo, to on sobie pozwoli skakać po głowie, ale w pewnym momencie powie, hej, no nie skacz mi tak, bo to nie jest przyjemne i może ja na to sobie pozwalałem pół roku, ale basta, kolego. No i z tego tak naprawdę zaczynają się robić problemy z agresją, z tym, że czegoś jest albo za dużo, albo za mało, bo jeżeli teraz tak, to jest najokropniejsze w ogóle w tym zaburzeniu. Jeżeli wydacie psu za dużo i wasz pies będzie się bawił z wszystkimi psami na osiedlu, bawienie bierzemy w cudzysłów, będzie się gonił, skakał, będzie miał poczucie, że do wszystkich psów się podchodzi, no to jest przesada. Pies musi się nauczyć odchodzić, pies musi się nauczyć regulować swoje emocje, nie może być w ciągłym pobudzeniu. Pobudzenie jest w porządku, ale to pobudzenie może trwać minutę, dwie, trzy i my sobie odchodzimy albo idziemy sobie dalej na spacer, węszymy, uspokajamy się. Natomiast jeżeli też będziecie omijać wszystkie psy i wszystkie trudności i nie będzie wasz pies miał żadnej ekspozycji na żadnego psa, bo będziecie wszystkie, absolutnie wszystkie psy omijać, nie będzie miał ekspozycji na ludzi, no to też może się pojawić agresja związana z tym, że ten bodziec jest po prostu niezbadany, lub też agresja związana z frustracją, czyli że no ja chcę, no pozwól mi w końcu dostać się do tego psa, albo pogadać z jakimkolwiek psem, bo to jest moja potrzeba gatunkowa. To tak w skrócie. Z agresją pracujemy poprzez oswajanie bodźca, poprzez uczenie psa, że może odejść, poprzez miłe kontakty z innymi psami, poprzez regularną ekspozycję na różne typy psów w kontrolowanych warunkach. Jeżeli chodzi o agresję wobec ludzi, to już jest trochę bardziej skomplikowane, bo trochę ciężko jest uzyskać pozorantów, którzy chcą nachodzić na ujadającego psa, ale też jest to do zrobienia. Natomiast jeżeli miałabym wam powiedzieć, z czego najczęściej wynika agresja, to ona wynika z niezrozumienia komunikatów psa i z eksponowania go na zbyt dużo bodźców. Jeżeli wasz pies zaczyna się kłaść bardzo często na widok innego psa, to nie jest, naprawdę, słuchajcie, poza jakimiś znajomymi psami, to nie jest zachęta do zabawy. To jest bardzo często komunikat. Tutaj jest mój kawałek podłogi, nie zbliżaj się do mnie. Albo to jest chęć obserwowania innego psa, ale to nie jest zachęta do zabawy. To jest bardzo duży mit i bardzo duży problem, bo wasz pies zaczyna się kłaść i wy wtedy stwierdzacie, no bo on tak lubi czekać na pieski. I nagle jak was pies mija, po nie wiem, 3-4 miesiącach wasz pies zaczyna wyrywać do innych psów i oszczekiwać je. I nagle jest takie, o, a czemu tak robisz? Przecież ty lubisz pieski. No może się okazać, że nie lubi piesków. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Będziemy sobie rozmawiać o różnych zaburzeniach. Widzę już dużo SMS-ów i czekam na wasze głosy. Teraz sobie posłuchacie. What's done is done na antenie Radia Campus. 12 minut po godzinie 10.

0: Łapy w górę w Radio Campus.
1: Witam ponownie. Zaglądam w SMS-y i witam wszystkich, którzy się witają, życząc spektakularnie pięknej soboty. Ja cały czas jestem w strachu, czy moje spacery socjalizacyjne wyruszą. Natomiast moja wróżbitka, szamanka Barbara, która jest także moją pogodynką, doniosła, że będzie git, więc chyba będzie git. Jasiek napisał, dlaczego robisz audycję o Rafale? Rafał to jest taki pies i proszę Rafy nie pomawiać. Rafa jest bardzo fajnym hiszpańskim psem dowodnym, jest bardzo zacny i nawet jeżeli ma jakieś małe zaburzonko i mu oko w bok ucieka, to na szczęście tego nie widzimy, bo ma długą sierść i Rafa jest naprawdę w porządku. No, każdy pies ma jakiegoś tam swojego demona, słuchajcie. Mój też i wasze również. Kluczowe jest to, żeby ten demon nie dominował w całym życiu z psem. Jakie jeszcze mamy zaburzenia, z jakimi wy się do mnie zgłaszacie? Lęk separacyjny. Lęk separacyjny to jest taka sytuacja, kiedy pies po waszym wyjściu z domu lub po tym, jak znikniecie mu z oczu, zaczyna wokalizować, niszczyć przedmioty, załatwia się w domu, nadmiernie się ślini, dyszy, stresuje, wyje i ogólnie wpada w przestrach i smutek lub żal. Najczęstsze przyczyny to jest silne przywiązanie do opiekuna, brak umiejętności odpoczywania bez opiekuna, takie narzucanie się sobie wzajemne, to znaczy coś, o czym już wam mówiłam wielokrotnie, taka nasza chęć i radość z tego, że mamy szczeniaka, często się obraca przeciwko nam, bo my tak bardzo rozgiglujemy te relacje, tak bardzo tego psa do siebie przywiązujemy, tak nas cieszy, że on za nami łazi krok w krok, tak nas smuci, że nocą on na przykład gdzieś tam popiskuje w swojej budce, czy w swoim kojcu, czy zwał jak zwał, więc bierzemy go do łóżka i zaczynamy spać razem od pierwszego dnia. Jesteśmy jak brzoza i chuba, nie wiem kto jako rolę pełni, ale w pewnym momencie ten pies nie jest w stanie bez nas funkcjonować. Już słuchajcie, zupełnie poważnie, bardzo trudne zaburzenie do pracy, bardzo uciążliwe, bardzo wymagające od opiekunów skrupulatności, której bardzo często opiekunowie wykazywać nie chcą, ponieważ no, to jest normalne, ja też tak mam, że jak idę do mojej trenerki na siłownię, to oczekiwałabym, że będę miała formę jutro, a trzeba jednak wykonywać skrupulatną pracę, co mnie frustruje i często demotywuje, natomiast tak samo wynika, tak samo należy pracować z psami. Co trzeba robić, żeby do tego nie dopuścić? To bardziej na tym się teraz skupię, tak samo jak z agresją. Skupiamy się na komunikacji, a w przypadku lęku separacyjnego ja jestem ogromną zwolenniczką uczenia psa od pierwszego dnia, że my nie jesteśmy centrum jego świata. Uczenie psa niezależności, uczenie psa umiejętności odpoczywania w innym miejscu, w innym pokoju, umiejętności przebywania w innym pokoju za zamkniętymi drzwiami. Żeby to nie był koszt, żeby to mu weszło naturalnie, żeby on mógł funkcjonować i odpoczywać tak jak należy. Szczenie, przypominam, nawet do 18-20 godzin na dobę musi spać. Ten szczeniak naprawdę nie potrzebuje z wami być w każdej godzinie czy minucie nawet waszego życia. Więc jakkolwiek by was to nie kręciło, że wow, mój wymarzony piesek, to rozchodź tutaj i będziemy sobie razem przebywać. Patrz, jak gram w grę i przytul się. No to nie, to czasami lepiej takiego szczeniaka, który jest po spacerze, wszystkie jego potrzeby są zaspokojone. Wynieść do innego pokoju, zostawić tam kamerkę, jeżeli wy macie problemy z nieodciętą pępowiną, obserwować sobie, czy żyje. Gwarantuję, że zazwyczaj będzie żył. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby nie żył po minucie bez powietrza, czy też bez wody, z której go wyciągnęliście. Uczcie tego szczeniaka od pierwszego dnia. I teraz uwaga. Jest gwiazdka i ta gwiazdka powinna być ogólnie podana na początku tej audycji, bo Patty napisała na kanale nadawczym jedyny głosik, ale jakże cenny jak zwykle. Patty napisała na kanale nadawczym: przyczyną problemów piesków są starzy, ale oczywiście jutro słucham łapek, bo są super i chcę usłyszeć, co o tym myśli specjalistka. No i tak, ja was bardzo często oskarżam, na tym polega nasza relacja. Ja was oskarżam, wy tego słuchacie. Po policzku spływa wam łza, ale jesteście lepszymi ludźmi. To jest tak zwane wychowanie milenialsów. Ale to nie do końca jest prawda, a właściwie to nie jest prawda, bo to musiałaby być do końca chyba. To nie jest prawda, bo czasami wam się trafi egzemplarz trudny. Czasami wam się trafi piesek z problemem. Czasami wam się trafi pies na przykład, nie wiem, źle karmiony w hodowli. Czy w sensie, gdzie była bardzo duża rywalizacja w miocie o różnego rodzaju zasoby, już ma wgrane. Albo gdzie matka była zasobowa. O obronie zasobów zaraz będzie. Ale może być też piesek, który ma wgrany lęk separacyjny. Są rasy, które mają predyspozycje większe do lęku separacyjnego i po prostu takiego pieska losujecie. I on już u was jest i trzeba z tym dealować. Więc możecie mieć też psa, który jest bardziej reaktywny, ma większą tkliwość, większą wrażliwość. Tak też bywa. To nie zawsze jest tak, że wina jest po waszej stronie. Czasami jest po prostu tak, że wylosuje wam się taki piesek. Natomiast, niestety, tak samo jak w przypadku, kiedy sami wytworzymy pewne zaburzenia w naszych psach, czy po prostu poprzez brak pracy to zaburzenie się wykształca niezależnie, nie zwalnia nas to z obowiązku pracowania z danym zaburzeniem i nie wierzcie nigdy w te głupie mity, bo to są głupie mity, że pieskowi przejdzie. Przejść to może posikiwanie w domu i przejść może podgryzanie, jak jest na niskim poziomie, bo to jest normalne, że pies wymienia zęby, więc trochę bardziej gryzie, coś tam niszczy, uczy się higieny, więc będzie posikiwać. To są jedyne jakieś takie dwa aspekty, gdzie ja mówię, dobra, no to faktycznie gdzieś tam może przejść. Do 8-9 miesiąca powinno przejść. Ale cała reszta to są rzeczy, które powinno się posprzątać. Więc przy lęku separacyjnym wracając, bardzo wam polecam od pierwszego dnia izolować od siebie psa. W moim przypadku, jak ja prowadzę szczenięta, to zawsze rekomenduję wybieg. W wybiegu może być kennel, czy jakieś legowisko, miska z wodą, miska z jedzonkiem, gryzaki, zabawki, może być jakiś tam wasz podkoszulek z waszym zapachem, żeby pieskowi było miło, ale on sobie na tym wybiegu przebywa przez jakąś tam część dnia, nie będę teraz mówić przez ile czasu, bo wiem, że wy kochacie zadania matematyczne, ale to trzeba wyczuć. Piesek sobie śpi, oducza się śledzenia nas, później go sobie wypuszczamy, bawimy się z nim, idziemy na spacerek, trochę za nami połazi, ale odprowadzamy go do tego wybiegu i sobie tam siedzi. Uczy się po prostu, że można odpoczywać bez swojego człowieka i że nie trzeba się zrywać za każdym razem, jak człowiek się zrywa. Amen. To jest z lękiem separacyjnym temat. Obrona zasobów. Nieprzyjemne też zaburzenie. Mniej przeze mnie lubiane niż lęk separacyjny, bo wiąże się z tym, że pies niestety bardzo często łączy wtedy nas, czyli ludzi, z jakąś taką niepewnością, z nieprzewidywalnością, z zabieraniem czegoś. Jak się to objawia? Pies zaczyna na nas powarkiwać przy misce lub mając jakiś swój przedmiot. Może nas złapać za rękę, może nas ugryźć. Zazwyczaj też musimy ocenić adekwatność danego zachowania, bo to, że na przykład ja tak z moim psem czasem mam, że on sobie generalnie był w tym zakresie dość dobrze prowadzony, więc mogę mu wyciągnąć parówkę z pyska, jak ją zjada, kości, wszystko. Generalnie nie ma z tym problemu. Raczej dotychczas nie protestował w takich sytuacjach i współpracuję, bo mocno wzmacniałam oddawanie, no ale ja podchodzę do niego i chcę mu na przykład zabrać jakąś zabawkę, nawet tak dla zabawy, i wtedy łapka, która leży płasko na tej zabawce, zamienia się w taki szponik, który zaczyna zabawkę obejmować. I dla mnie już wtedy jest informacja, że on teraz sam się bawi tą zabawką, że on w sumie nie chce, żebym mu ją zabierała, i daje mu spokój. I tutaj właśnie, słuchajcie, po to wam daję ten szalony przykład, bo uczymy się też szanować to, że pies coś ma. Czasami się ktoś pyta, że no ale jak to zrobić, żeby na przykład mojemu psu zabrać jego gryzaka? I ja się wtedy pytam zazwyczaj, a po co mu chcesz zabrać jego gryzaka, jeżeli mu go dałeś? No jak chcesz zabrać, to się powymieniaj na coś atrakcyjnego, ale my jako opiekunowie nie możemy się psu kojarzyć z nieustanną stratą. bo my jako alfa chcemy sobie sprawdzić, czy ten kundel nam odda teraz gryzaka, którego mu dałem minutę temu. Nie ma potrzeby, moi drodzy, takich rzeczy robić, to jest szalone i odradzam. I zaraz jeszcze o lęku sobie porozmawiamy. Widzę, że SMS-y wpadają. Postaram się w ostatnim wejściu poodpowiadać na nie. A tymczasem posłuchajcie sobie Bonobo. Co wy na to? Nie możecie protestować, bo was nie słyszę.

0: Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
2: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
3: Reklama.

0: Łapy w górę w Radio Campus.
1: Oto ja jestem ponownie i zaglądam w SMS-y, bo tutaj się pojawia troszkę jeszcze pytań. Już muszę przyznać, że moja siostra mnie rozczuliła, ponieważ napisała mi wiadomość: siedzę sobie przed lustrem, nakładam krem, piję wodę z cytryną, a w tle lecisz ty. Zawsze mnie to rozczula, w jakich sytuacjach życiowych wam towarzyszę, chociaż najbardziej cieszy mnie zawsze śniadanko. Ale podejrzewam, że w też znacznie mniej zacnych, ale to jest podatek, który muszę zapłacić za słuchanie podcastów w dziwnych okolicznościach przyrody. Trudno. Rozmawiamy dzisiaj o różnych zaburzeniach behawioralnych. Troszkę się pytacie o ten lęk. Co ja tutaj mam? Nasz pies nabawił się lęku separacyjnego po roku. Jak wychodziliśmy do pracy, trwał remont na korytarzu. Majstrowie strasznie hałasowali. My tego nie widzieliśmy, bo byliśmy w pracy. Po tygodniu pies był już lękowy. Ma teraz 9 lat. Nie możemy go zostawić samego. Więc to nie od szczeniaka się zaczęło i co z tym zrobić? Czy ja dobrze rozumiem, że po roku, od kiedy był u was, nabawił się lęku separacyjnego i od 8 lat ma ten lęk separacyjny? No bo jeśli tak, to strasznie długo i dlatego mówię, zawsze najlepiej pracować na początku, kiedy temat jest świeży. Natomiast ja teraz pracuję właśnie z takim przypadkiem, gdzie piesek się nabawił lęku przez to, że jakieś tam hałasy się regularnie o danej porze dnia odbywają i nie jest to do końca lęk separacyjny, jest tam więcej frustracji. To też jest ważne, żeby dobrze zdiagnozować zaburzenie, ale no w waszym przypadku po prostu trzeba odezwać się do specjalisty. Natomiast nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, że 8 lat to trwa, bo... No, jeżeli tak, to warto by było, to jest dla was wszystkich informacja, warto by było pracować od początku, kiedy zauważamy, że ten problem jest, bo mamy wtedy znaczącą szansę na to, że go zredukujemy. Natomiast jeżeli potrzebujecie pomocy, to warto się zgłosić do behawiorystów, którzy specjalizują się stricte w lęku separacyjnym. Oni mają swoje metody. Znam kilku takich bardzo dobrych specjalistów, którzy głównie pracują z lękiem i mają świetne sukcesy, więc jeżeli potrzebujecie, to zawsze możecie się do mnie odzywać i poślę was dalej. Ale mimo wszystko pamiętajcie o tym, że rzeczy pewne nie miną. I warto z nimi pracować od momentu, kiedy zaczynamy je obserwować. Czyli mój pies przejawia jakieś zachowania, zastanawiam się nad tym, obserwuję, czy to trwa na przykład, nie wiem, tydzień, dwa i od razu się gdzieś zgłaszam, żeby ktoś pomógł psu i też przy okazji mi. Dobra, lęk separacyjny mamy, obronę zasobów mamy. Jeszcze wam miałam co nieco powiedzieć o tej obronie zasobów. Obrona zasobów troszeczkę tak samo jak agresja, jak agresja wobec psów i ludzi jest takim zaburzeniem, które może być związane z brakiem właśnie komunikacji, czyli my trochę też przesadzamy. Chcemy, tak jak wspomniałam wcześniej, coś zabierać psu. Chcemy, żeby pies się wymieniał ciągle, albo jeżeli coś nam ukradnie, to od razu zaczynamy na niego krzyczeć, przyciskać do ziemi, wyrywać daną rzecz. To wtedy będzie powodować, że pies przestanie nam ufać. I kiedy będzie miał cokolwiek, a my się pojawimy na horyzoncie, będzie tego bronił, ponieważ zacznie nas kojarzyć z jednostką, która ciągle coś zabiera. A nikt z nas, no wyobraźcie sobie, że nie wiem, czytacie sobie książkę, ktoś podchodzi i wam wyrywa, bo tak, bo chce sprawdzić, czy może wam wyrwać. No to sięgacie sobie po telefon i ten telefon też jest wam wyrwany. No to gdzieś tam sobie idziecie i zaczynacie, nie wiem, jeść jakąś marchewkę. No to oddaj mi tą marchewkę, ja teraz, no wiecie, no jeżeli tak lubimy antropomorfizować te psy, to czasami się zastanówmy, jak one się czują, kiedy my im coś ciągle zabieramy. Nie przyciskamy, nie wyrywamy na siłę rzeczy. Uczymy się ładnej wymiany. Jeżeli pies ukradł coś, co jest dla nas wartościowe, nie możemy go w tej sytuacji gonić i przyciskać i wyrywać, tylko musimy nauczyć się. Na YouTubie miliard jest takich filmików, w jaki sposób nauczyć psa oddawania przedmiotów. I tak sobie pracujemy. Co ja tam jeszcze miałam? Już patrzę. Jeszcze było szczekanie. O szczekaniu było tydzień temu, więc nie wiem, czy będę wam mówić, bo przerobiliśmy sobie szczekanie dobrze. Warto tylko wiedzieć, że przyczyny szczekania mogą być różne. Może to być chęć alarmowania nas, może być to frustracja, może to być lęk, ale może także być to nuda lub zachowanie utrwalone poprzez uwagę opiekuna, czyli że pies zaczyna coś wymuszać poprzez szczekanie. Kluczowe jest właśnie ustalenie tej funkcji szczekania, bo samo zachowanie może mieć wiele przyczyn, ale jeżeli chcecie sobie wrócić i chcecie się dowiedzieć, jak można szczekanie zredukować, jak można ze szczekaniem pracować, to zapraszam do odsłuchania audycji z ubiegłego tygodnia. Ona już powinna być na Spotify'u i na stronie Radia Campus. Ciągnięcie na smyczy to też jest coś, co często irytuje opiekunów, a niejednokrotnie ciągnięcie na smyczy ma tak samo jak szczekanie bardzo dużo przyczyn i tu też kluczowe jest diagnozowanie tej przyczyny. No bo tak, bo pies naturalnie ma trochę szybsze tempo niż my. Pies młody naturalnie jest bardzo energiczny. Może być ciągnięcie na smyczy spowodowane wysokim poziomem pobudzenia lub też niezaspokojeniem potrzeb ruchowych, bo jeżeli pies młody, pies, który jest silny, który jest ekspresyjny, musi przez, nie wiem, 2 tygodnie chodzić na dwumetrowej smyczy, nie ma możliwości powęszenia, odejścia od opiekuna, pobiegania z innymi psami, no to ta energia się kumuluje i macie taki piorunek na tej smyczy, więc na pewno warto to dobrze zdiagnozować, bo ciągnięcie na smyczy jest takim objawem, który często ma bardzo różne przyczyny, które mogą wpływać właśnie na to, że piesek ciągnie. Trzeba oczywiście psa uczyć chodzenia na luźnej smyczy, trzeba psa uczyć, że chodzimy w różnym tempie, nie możecie za psem na smyczy biegać i nie możecie też prowadzić go tylko na 10-metrowej lince, co polega tylko na tym, że pies jest przed nami i nas ciągnie, a my jesteśmy gdzieś 10 metrów dalej i tak naprawdę nie jesteśmy razem na tym spacerze. To jest chyba wszystko, co bym chciała wam powiedzieć z takich najczęstszych zaburzeń. Jeżeli chcielibyście coś dodać, to zapraszam. Skakanie na ludzi, jeszcze ktoś tutaj wrzucił. Skakanie na ludzi też będzie takim zachowaniem, które trochę może się nam przerodzić w pewnym momencie w agresję, bo są takie psy, szczególnie psy młode, które nie radzą sobie w tych kontaktach społecznych, które kiedy są wrzucone w jakąś sytuację, gdzie ludzie się nad nimi nachylają, gdzie wszyscy je głaszczą, gdzie wszyscy je dotykają, mogą się przestraszyć, to może wtedy pojawić się skakanie na ludzi. Ja nie pozwalam mojemu psu skakać na ludzi, ale czasem ludzie to wywołują. I jestem w stanie zapanować nad psem komendą, ale też tutaj prośba do innych opiekunów, do ludzi, którzy nie mają psów, żeby raczej nie piszczeć na widok innego psa, żeby nie głaskać go, kiedy on na nas wyskakuje, bo siłą rzeczy to zachowanie się będzie wzmacniać. Ale szczerze powiedziawszy, to skakanie nie jest jakimś takim gigantycznym problemem. Bardzo bym chciała poprosić Torfina, żeby zjadł śniadanie. Mam nadzieję, że to się już udało. Pozdrawiam wszystkich, którzy poznaczali mnie na swoich social mediach. Oczywiście jest to moja trójca święta, czyli Torfin, Ori i Lego. Wspaniałe zwierzęta i całkiem w porządku ludzie. I zachęcam do wykorzystywania Instagrama w taki sposób, do oznaczania mnie na fotkach. Ja sobie chętnie zobaczę, co zwierzątka robią w trakcie audycji, co w trakcie audycji robią psy. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. No i moi drodzy, zaraz się będę pochylać nad waszymi pytaniami, więc jeśli chcecie jeszcze coś sobie doprecyzować, to zapraszam. A tymczasem słuchamy sobie muzy i za moment wracam odpowiedzieć na wasze ostatnie pytania.
0: Akademickie Radio Campus.

0: Łapy w górę.
1: Zgodnie z obietnicą zaglądam sobie w wiadomości. Klaudia, jak twój głos działa na petardę? Błogość usypiania. No tak, ja mam umiejętność usypiania piesków. Nie wiem, czy to jest dobre, ale no mam. Cześć, mama ma psa foksterierkę po starszej pani. Przywiązała się do mamy tak bardzo, że jak opuszczamy działkę, to Sunia cały czas czeka przy bramie. Czy to zima, czy lato. Szczeka, nie pije, tylko wyczekuje powrotu. Można ją jakoś przyzwyczaić? Sunia ma ponad 5 lat i bardzo się z mamą związała. 5 lat to jest dorosły pies. Młody dorosły pies. Jeżeli chodzi o foksteriera, to one żyją sobie dość długo. Słuchajcie, jeżeli chodzi o lęk separacyjny, to ja wam nie będę dawać porad. Nie jestem w stanie. To będzie bardzo nieodpowiedzialne, jak wam powiem. Dobra, słuchaj, to weź i daj gryzaka w domu i zobaczymy, jak to będzie. Ktoś wam musi tego psa zobaczyć i ocenić. Wiem, że często opiekunowie narzekają, że drogie są konsultacje, natomiast, no słuchajcie, te psy są z wami lata, kilkanaście lat spędzają z wami, więc naprawdę warto zainwestować w dobrego behawiorystę, który zdiagnozuje odpowiednio przyczynę, rozplanuje wam, jak mniej więcej będzie pracować i będzie z wami w kontakcie. Nie dam wam porady w radiu, jak pracować z lękiem separacyjnym takiego pieska. Nie znam waszych warunków, nie znam was. Nie wiem, co można w takiej sytuacji zrobić. To, co mogę na pewno doradzić, to, co też wcześniej ekipie, która napisała SMS-a, pracować z psem, spotkać się raz chociaż z behawiorystą, zobaczyć, co można wypracować, przygotować sobie jakiś plan i działać. Nie zostawiajcie sobie psów z problemami behawioralnymi na lata, bo później nie wychodzicie z domów, później nie przyjmujecie gości, boicie się chodzić na spacery, chodzicie o 5 rano albo o 24, gdzie nie ma ludzi. Nie ma to sensu. Czasami trzeba popracować dłużej, ale muszę wam przyznać, że mi się zdarzają takie konsultacje, gdzie ja mam jedną albo dwie i już dostaję fajne filmiki, już dostaję feedback, że wszystko gra. To też nie jest tak, że my zawsze jakieś zaburzenie musimy wypracować czarno-biało, że ma być albo ma nie być. Czasami doprowadzamy dane zaburzenie na przykład do takiego poziomu, gdzie już wszyscy łącznie z psem mogą funkcjonować. Pojawiają się tam jakieś drobne problemy, ale na bieżąco też jesteśmy w stanie je łatać. Jak pies już pojmie pewien schemat, pewne granice i zbuduje sobie poczucie bezpieczeństwa. Patrycjusz napisał, za darmo też bym nie dał porady. Patrycjusz, nie wiem, czy ty masz świadomość, ale ta audycja ma 2 lata. Myślę, że jest już ze 150 godzin treści darmowych na temat psów, więc jednak ja daję za darmo porady, jakkolwiek to nie brzmi. Mi nie można nic zarzucić. Ja sobie bardzo często sama kalam własne gniazdo i zabieram sobie chleb, bo daję wam bardzo dużo rozwiązań, więc tutaj protestuję przeciw takiemu tutaj zarzutowi. Cóż ja tu jeszcze mam? Ania, czy jak zostawiam psa w domu i wracam i są wygryzione dziury w kocu, to też jest lęk separacyjny? Co można z tym zrobić? Nie wiem, Aniu, też. Zadajecie mi zbyt konkretne pytania. Nie mam pojęcia, czy to są wygryzione dziury, bo mamy na przykład teriera, który sobie lubi memlać i wygryza dziury w kocu. Mój pies dzisiaj zniszczył kurę zabawkę. Zniszczył ją, po prostu wrzucę wam na Instagram zaraz, zobaczcie, w jakim jest stanie. Nie ma lęku separacyjnego, po prostu lubi niszczyć rzeczy. Bo jest terierem, teriery bardzo lubią rozszarpywać. Zrobił to oczywiście przy mnie. Więc jeżeli nie mam pewności, kupuję sobie kamerkę. Kamerki dobre na Wi-Fi kosztują około 90 zł. Zostawiam kamerkę w miejscu, gdzie zazwyczaj przesiaduje pies i nagrywam. I sprawdzam, czy po moim wyjściu pies się bardzo dużo kręci po domu, czy dyszy, czy ślini się, czy wyje, czy liże coś, czy się ogólnie denerwuje, czy może po twoim wyjściu twój pies idzie na kanapę, leży sobie na tej kanapie, po czym się budzi i zaczyna sobie chwilę memlać koc, bo mu się nudzi i po memlaniu koca idzie dalej spać. No to ja nie chcę robić w tej audycji też czegoś takiego, że wróżę z fusów. Musimy zawsze w takich sytuacjach sprawdzić, co się dzieje. A jeżeli, i wracamy do punktu wyjścia, jeżeli kumamy dobrze psią komunikację, nauczyliśmy się, co znaczy, jak pies dyszy, co znaczy, jak pies sztywnieje, co znaczy, jak pies robi wielorybie oko, co znaczy, jak pies oblizuje pysk i wpatruje się w nas, no to już jesteśmy w stanie trochę więcej wyczaić, że o kurczę, to mój pies faktycznie się trochę stresuje, jak ja wychodzę. U większości problemów behawioralnych znajdują się takie główne obszary. Pierwszy z nich to niestety jest nieświadome wzmacnianie zachowań przez opiekunów. Drugi obszar to jest lęk i niepewność, która rodzi się w psie, a nie jest przez nas pokonywana wspólnie. Frustracja, o której już wspomniałam. No i niestety nadmierne pobudzenie i stres, o którym często mówiłam, czyli że pies dostaje za dużo bodźców, za dużo stymulacji. Trochę tak jak my. My też sobie coraz mniej radzimy z czasami współczesnymi, bo mamy za dużo, a czasem warto po prostu poleżeć na kanapie i pomachać nogą. Albo pójść na siłownię i pomachać hantlem. Kto co lubi. I z tego powodu, słuchajcie, ja dlatego wam tak odpowiadam na te SMS-y. Chciałabym być taką miłą panią z radia, która wam mówi, no to w takiej sytuacji może, nie wiem, popsikaj ten kot z takim preparatem, żeby pies nie gryzł. Ale nie chcę was oszukiwać, bo to nie o to chodzi. Musimy zawsze skutecznie zdiagnozować behawioralnie psa. Co pies robi? Jaką funkcję to zachowanie pełni dla psa? Jaka emocja za tym zachowaniem stoi? Dopiero wtedy my jesteśmy w stanie walczyć z przyczyną. Dlatego na przykład powiedziałam o ciągnięciu na smyczy, że okej, możemy psa nauczyć chodzenia na smyczy luźnej. Możemy go korygować. Spoko, i to jest bardzo potrzebne. Tylko że musimy też wiedzieć, dlaczego ten pies ciągnie na smyczy. Bo jak my próbujemy malować trawę na zielono, to w dłuższej perspektywie nie będzie miało sensu. Musimy znaleźć przyczynę danego zachowania, a przyczyna zazwyczaj leży w jakiejś emocji. To zachowanie coś psu daje. Co daje ciumkanie koca twojemu psu? Musimy się tego dowiedzieć. Czy wspólnie, czy z kimś innym. Zapraszam was do pracy z trenerami, z behawiorystami. Wiecie, że tak jak wspomniałam Patrycjuszowi, ja tutaj daję dużo darmowych porad, ale zawsze jak jesteśmy w trochę większej kabale, to warto, żeby ktoś spojrzał z dystansu na nas, na naszego psa. Warto posłuchać, warto też na siebie spojrzeć z dystansem, posłuchać kogoś, kto się trochę na tych psach zna. I taka to dzisiaj była audycja, moi drodzy. Ja pędzę, widzę, że deszcz nie pada, więc idę sobie na spacery socjalizacyjne z moimi myszkami psimi, a z wami się słyszę w poniedziałek. Dzisiaj, moi drodzy, jest turniej Mistrzostwa Polski drugie w kamień, papier, nożyce nad Wisłą w Placu Zabaw. Zaczyna się o godzinie 18:00, o 21:00 będą finały. W tych finałach będzie

0: Do you?
1: Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

0: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Reklama.
3: Godzina 11. Milena Mrozek.
4: Sportowy kampus.
3: 23. edycja piłkarskich Mistrzostw Świata trwa. O 21.00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią, która uchodzi za jednego z trudniejszych rywali w grupie B. Wczoraj w ramach tej samej kolejki Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1, a Meksyk rozpoczął turniej od zwycięstwa 2-0 nad RPA. Swoje pierwsze spotkanie rozegrali też gospodarze ze Stanów Zjednoczonych. USA pokonały Paragwaj 4-1 w meczu grupy D i objęły prowadzenie w tabeli. Polscy siatkarze przegrywają z Japonią w Lidze Narodów. Wyrównane spotkanie zakończyło się tiebreakiem 15-17.
5: Popełniliśmy za dużo błędów, moim zdaniem, oczywiście na zagrywce w ostatnim secie, więc tak naprawdę oddaliśmy sami to zwycięstwo. Mogliśmy to ugrać.
3: Mówił atakujący Aleksiej Nasiewicz w rozmowie z Polsat Sport. Polacy rozpoczęli turniej od zwycięstwa 3-0 z Kubą, później przegrali 2-3 ze Słowenią, a teraz ponownie zeszli z boiska pokonani po 5 setach.
6: Wczoraj i dzisiaj 1-2 punkty i byśmy, myślę, byli w o wiele innych humorach. Może byśmy już mówili o jakiejś małej serii. Ale tak to niestety jest. As w kreskę po czasie. Bardzo dużo ryzyka podejmowanego w tiebreaku, które się opłacało dla Japończyków. I tak to niestety już jest. Myślę, że żadnej głupoty nie zrobiliśmy w tym tiebreaku i przegraliśmy dzisiaj siatkarsko.
3: Podsumował w tej samej rozmowie przyjmujący Michał Gierżot. Jutro o 7:00 biało-czerwoni zagrają z Ukrainą. Dużą niespodziankę sprawił polskim kibicom za to Kamil Majszak w turnieju ATP 250 w Sertogenbosch. Polak pokonał w ćwierćfinale Feliksa Orzeja Aliasima 6-4, 6-3 i awansował do półfinału. Kanadyjski tenisista jest 4. rakietą w światowym rankingu. To był zdecydowanie mój najlepszy mecz i najcenniejsze zwycięstwo w karierze. Feliks jest na szczycie od dłuższego czasu, więc wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Wiedziałem, że muszę dać siebie wszystko i być odważnym w najważniejszych momentach. Uważam, że byłem dziś bardzo skutecznym. Serwowałem całkiem dobrze i wiedziałem, jak zdobywać punkty. Majszak już drugi raz pokonał zawodnika z czołowej dziesiątki rankingu ATP. W półfinale zmierzy się z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem lub Chorwatem Marinem Ciliczem. Klaudia Zwolińska na podium w Augsburgu. Polka zajęła 3. miejsce w zawodach Pucharu Świata w kajakarstwie górskim. Do zwycięstwa zabrakło 2,66 sekundy. Przed nią jeszcze 2 występy. Dzisiejszy w C1 i jutrzejszy w kajakkrosie.
2: Akademickie Radio Campus.

Radio Campus. Same sztosy.

0: nezvítězil, ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
3: Lenovo, Lenovo.
4: Idziemy na premierę?
5: O, a co grają?
4: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
5: Pewnie, zobaczymy okolice.
4: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
6: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
2: Reklama.
7: Godzina 11.30, Milena Mrozek.
8: Serwis akademicki.
7: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce zmian w rekrutacji na studia. Rekomenduje podział na kilka tur dla kandydatów z zagranicy. Ma to ułatwić przyjęcie absolwentów, którzy otrzymują świadectwa później niż kończą się pierwsze nabory w Polsce. Według MNISW problem dotyczy m.in. USA, Holandii czy Litwy. Resort proponuje, by uczelnie dzieliły miejsca na etapy, a niewykorzystane limity przechodziły do kolejnych tur. Każda z nich obejmowałaby kandydatów posiadających już wymagane dokumenty. Ministerstwo podkreśla, że uczelnie zachowują autonomię w ustalaniu zasad rekrutacji, a cały system musi spełniać wymogi równego traktowania kandydatów. Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy świętuje 40-lecie i zaprasza w najbliższy wtorek na międzynarodową konferencję Od przeszłości do przyszłości 40 lat w ochronie środowiska w Polsce. Spotkanie w Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej podsumuje dorobek Instytutu i nakreśli aktualne wyzwania. W programie m.in. dyskusje związane ze zmianami klimatu, bioróżnorodnością, jakością powietrza i nowymi technologiami środowiskowymi. Wydarzenie połączy naukowców, administrację, biznes i organizacje pozarządowe w rozmowach o przyszłości polityki środowiskowej.
8: Sportowy kampus.
7: Uniwersytet Warszawski wygrał akademickie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej kobiet. W finale turnieju w Gdańsku warszawianki pokonały Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu 1-0. Decydującego gola zdobyła Wiktoria Derylak. Brąz trafił do Uniwersytetu Rzeszowskiego. Naukowcy odkryli setki monumentalnych grobowców na obszarze Adbaj w Afryce. W dostrzeżeniu 260 konstrukcji pomogły zdjęcia satelitarne. Obiekty datowane na 4 lub 3 tysiąclecie przed naszą erą mają formę kamiennych kręgów o średnicy nawet ponad 80 metrów. Badacze wskazują, że budowle należały do społeczności pasterskich, które prowadziły rozbudowane praktyki pogrzebowe. Naukowcy podkreślają, że region Adbaj może kryć jeszcze wiele nieznanych struktur, szczególnie na obszarze Sudanu. Więcej informacji na stronie Nauka w Polsce.
8: Akademickie Radio Campus.

stone.

0: Radio Campus.
1: Corrupt FM 108.9. It's that feeling. Trust me.

0: Reklama. Energia rośnie, napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI, nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
3: Idziemy na premierę?
4: O, a co grają?
3: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
4: Pewnie, zobaczymy okolice.
3: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
0: Reklama.

0: Dzień dobry, nazywam się Max Walewski, a w Linii Wschodu porozmawiamy dzisiaj o tym, co o Związku Radzieckim w Kazachstanie konkretnie pamięta się, można pamiętać, o czym można mówić. Z nami w studiu doktor habilitowana Zuzanna Bogumił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Badaczka z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, która od jakichś 20 lat prowadzi badania terenowe właśnie nad pamięcią o Związku Radzieckim, o sowieckich represjach w państwach, które wcześniej w Związku Radzieckim się znajdowały. Właśnie wróciła pani z terenowego także wyjazdu do Kazachstanu, w trakcie którego miała pani okazję usłyszeć, co ludzie na miejscu pamiętają, co ludzie na miejscu mówią. Czy są jakieś takie tematy, o których nie można mówić, gdy wspomina się o sowieckich represjach tam na miejscu?
1: Zaczyna pan od razu od takiego dużego pytania. Może zanim o czym nie można, to powiem, na czym moim zdaniem polega specyfika też pamięci o represjach sowieckich w Kazachstanie. I żebyśmy od razu mieli taką świadomość, że mówimy o zupełnie innym społeczeństwie, o innej kulturze pamięci, o innej kulturze też pamiętania, niż ta, w której my się znajdujemy. Nie zajmuję się w swoich badaniach i nigdy się nie zajmowałam, jak gdyby całą pamięcią o Związku Radzieckim, to byłoby bardzo trudne, ale rzeczywiście mój fokus był zawsze na pamięć o represjach sowieckich. I też z takim pytaniem, jak gdyby co państwo, co wy rozumiecie przez te represje sowieckie, bo to nie jest do końca też taki znany temat i to jest, myślę, że dosyć istotne zaraz, jak gdyby w kontekście Kazachstanu, co można mówić, czego nie można mówić, do tego też dojdziemy. Czyli jak zadaję pytanie, no jak o represje sowieckie, czy są tu pamiętane, to też mnie interesuje, na czym ludzie się skupią. Czy to będzie czas rewolucji, czy to będzie czas prześladowań narodowych liderów, które to prześladowania miały miejsce wszędzie. I w Kazachstanie, i w krajach bałtyckich później, czy w Ukrainie. Zawsze chodziło o wyciągnięcie elity narodowej, którą się następnie się jej pozbywało, żeby nie było tych ciągot narodowościotwórczych, tak, i niepodległościowych. I tutaj na przykład w krajach bałtyckich bardzo często powtarza się okres rozpadania się Związku Radzieckiego i walczenia o swoją niepodległość. To nie było tak jak w Polsce, czego my nie doceniamy, okrągły stół, że panowie usiedli, się dogadali, tylko oni po prostu wywalczyli tą wolność, tak? Tam była interwencja Związku Radzieckiego w Litwie, był strach o interwencję również w krajach w Łotwie i w Estonii, jakby te ruchy były. W związku z tym oni to jak gdyby pamiętają, że oni tą wolność sobie wywalczyli. W związku z tym zawsze jest pytanie, jak gdyby, gdzie ten akcent jest głównie kładziony. Ja robiłam te badania wcześniej wiele lat w Rosji. Robiłam badania również u nas w Polsce, jak również w krajach bałtyckich. No, nie jestem sama, jak gdyby pracuję bardzo często w dużych zespołach badawczych, gdzie dzięki temu mam szerszy obraz jak gdyby tych procesów, które tam zachodzą. I teraz rzeczywiście byłam w Kazachstanie i próbowałam zrozumieć, jak oni o tym pamiętają, tak? I co wpływa na ich pamięć i też o czym mówią. I tu mogę powiedzieć, że to, co jest bardzo istotne, Kazachstan był republiką Związku Radzieckiego, a następnie uzyskał niepodległość, ale jest krajem autorytarnym. I to ma duży wpływ na to, w jaki sposób pamięć tam jest kształtowana na poziomie oficjalnym. Na poziomie pamięci rodzinnej, kiedy sobie podróżujesz, rozmawiasz z ludźmi w taksówkach, w muzeach, na ulicy, no niestety po mnie od razu widać, że jestem badaczką, nie stamtąd, co jest jak gdyby czasami zaletą, czasami wadą. Zaleta tego jest taka, że po prostu ludzie interesuje, dlaczego ja tutaj przyjechałam, a jednocześnie świetnie mówię po rosyjsku i zaczynają z tobą rozmawiać. I na tych takich małych rozmowach widać, że pamięć o represjach sowieckich i czasach sowieckich jest. One są oczywiście bardzo różne. Zasadniczo okres Związku Radzieckiego jest pozytywnie postrzegany. Natomiast same represje są z tego okresu jak gdyby wyłączane, tak? Ja myślę, że mamy bardzo często taką dychotomię myślenia. Znaczy te dwie rzeczy się nie łączą, tak? Jak gdyby one są w dwóch oddzielnych narracjach. Natomiast na poziomie oficjalnym to jest dosyć ciekawy proces, dlatego że jeszcze w 93 roku, dla mnie to jest dosyć istotne, żebyśmy zrozumieli, że to w Kazachstanie Nazarbajew podejmuje decyzję o rehabilitacji osób, które jeszcze były nierehabilitowane, a przeszły przez represje sowieckie, po tym jak już to zrobił Jelcyn w Rosji. Ta zależność jest jej widoczna, ale on to robi, a w 97 roku ustala dzień, oficjalny dzień pamięci ofiar represji politycznych. Chwilę później jest dodane i Aszarszalyku, czyli wielkiego głodu, który miał miejsce w 1931-1933 roku. I to jest oficjalny dzień pamięci, 31 maja, i od tego czasu jest podjęta decyzja, ponieważ to jest Dzień Pamięci Państwowej, że mają powstać muzea. I te muzea powstają w Alżyrze, w Szymkęcie, w Karlagu, to jest obok Karagandy. W późniejszym okresie powstanie jeszcze muzeum, ono już powstało w 2018 roku w Żanaleku. Mamy więc oficjalne instytucje państwowe, finansowane przez państwo albo przez regiony, których celem jest upamiętnianie i promowanie tej historii. One są, znajdują się też oczywiście w miejscach, które były w sposób szczególny doświadczone represjami. Powstają też programy, informacja o tym jest w podręcznikach, więc na tym oficjalnym poziomie moglibyśmy powiedzieć, że dużo się dzieje, ale ta pamięć nie staje się jak gdyby elementem tożsamości narodowej. Kazachstan szuka jak gdyby tego pomysłu na siebie, tak? Jakby próbuje przede wszystkim przejść przez transformację ustrojową i szuka pomysłu, no jakby jakim krajem chce być. I ta pamięć w pewnym momencie dla właśnie Nazarbajewa wydaje się, że 2007 rok to jest taki moment, kiedy on myśli, że jak gdyby w pewien sposób możemy wokół tego zbudować tą naszą tożsamość kazachstańską, tak? Że jesteśmy Kazachstańczykami, a nie Kazachami, ponieważ jest to kraj wielonarodowościowy i jak gdyby skąd żeśmy się tutaj wzięli. I w pewien sposób to funkcjonuje, tak? W tych muzeach. Późniejszy okres jest dosyć ciekawy, bo już 2017 rok, jak gdyby dalej widzimy oficjalne obchody, to wszystko się dzieje, ale programy, które są jak ogólnokrajowe, one nie powstają w taki mocny sposób. Więc jak gdyby ta pamięć jest, ona jest ważna, ale ona sobie funkcjonuje. Czy te miejsca są ważne? Tak, one są odwiedzane. Ja powiem szczerze, że teraz to nie był mój pierwszy pobyt w Kazachstanie. Byłam jeszcze tam 2 lata temu. Będąc w tych muzeach zawsze pewne osoby spotykam. Tak? Spotykasz osoby, które odwiedzają te muzea, więc to nie są jakieś takie miejsca zupełnie opuszczone, ale one nie są nigdy w centrum. Tak? One są takie, wie pan, troszkę na uboczu. Tak? To nie jest tak, że jak gdyby w centrum Astany czy Aumatów ma pan jak gdyby muzeum, które mówi, tu jest zbudowana nasza tożsamość. Tak? Kazachstan gdzie indziej szuka swojej tożsamości i raczej to jest okres Złotej Ordy i też wydaje mi się, że w dużej kwestii w takim relacji do Rosji.
0: I to jest poziom polityczny, do którego wrócimy jeszcze w kontekście tegorocznych wydarzeń, ale mamy przecież także historie, które ludzie wynoszą z domu i które profesor Zuzanna Bogumił badała w rozmowach na miejscu. Do linii wschodu wrócimy za kilka.

0: Wschodu.
1: Z nami doktor habilitowana Zuzanna Bogumił. Rozmawiamy o polityce historycznej Kazachstanu, o tym jak państwo odnosi się do pamięci o represjach czasu sowieckiego. Ale to jest poziom polityczny, to jest poziom państwowy. Natomiast z drugiej strony mamy ludzi w taksówkach, o których wspominaliśmy. Mamy ludzi odwiedzających kazachskie miejsca pamięci, którzy mają także swoje historie rodzinne. Czy na tym poziomie pamięć o Wielkim Głodzie, czy łagrach, które także w Kazachstanie były, jest obecna? Ludzie chcą o tym mówić?
2: Ja nie wiem, czy ludzie chcą o tym mówić i chyba oni nie do końca potrafią o tym mówić. Dlatego, że żebyśmy o czymś powiedzieli, to musimy mieć pewne ramy, w ramach których możemy o tym mówić. Pamięć społeczna jest tak kształtowana, że my ze sobą rozmawiamy i w ten sposób kształtujemy tą pamięć, to co się wydarzyło. Kiedy represje się wydarzyły, no ludzie byli deportowani, oni coś tam rozmawiali, ale wie pan co, oni nie rozmawiali, jacy my jesteśmy biedni, tylko po prostu chcieli przetrwać. To jest przeszłość, o której się nie mówi i to jest przeszłość, która ewidentnie widać, że nie była pozytywnie postrzegana. To znaczy, kiedy się łagry zamykały, to ludzie nie zaczynali siebie nawzajem jak gdyby piętnować, prawda, że ty byłeś w ochronie, a ja byłem więźniem. Po prostu chcieli dalej przetrwać, tak? Bo to, domyślam się, że to są tak duże zmiany w przestrzeni. Mamy łagier, który przestaje na drugi dzień funkcjonować, a ci ludzie tam zostają. Oni po prostu się skoncentrowali na przetrwaniu i nie było też takiego wewnątrz rodziny przekazu. W niektórych rodzinach tak, jest dosyć mocny, ale na poziomie społecznym, na przykład takiej wioski jak Akmol, czy oni o tym rozmawiali? Nie, a oni to są po prostu, to jest wioska, która powstała z po upadku łagru, tak? Większość tych miejsc tak powstaje. I żeby oni potem mogli o tym mówić dalej, prawda? Potrzebujemy rozmów. My w naszym świecie, w którym żyjemy, dla nas to jest rzecz oczywista, tak? My mamy dyskusje publiczne, mamy publicystów, mamy książki, wokół których rozmawiamy. Tam tego jest bardzo mało. W związku z tym musimy mieć jakieś ramy, tak? Które pozwolą nam o tym mówić. Trudno o tym jest. Niektórzy są w stanie, i to było dla mnie rzeczywiście bardzo rzucające się w oczy, że kiedy, bo zawsze zadawałam, wszyscy mi zadawali pytanie, skąd ja jestem, ja mówię, że jestem z Polski i czym się zajmuję. W pewien sposób, jak gdyby w każdej możliwej sytuacji, czy w tej taksówce, czy w sklepie, w małym sklepie lokalnym, zobaczyć jak gdyby reakcję ludzi, tak? Bo jakby ja jako antropolożka nie skupiam się tylko na tym, co oni mówią, ale też jak gdyby jak o tym mówią i co się dzieje z ich ciałem, tak? Obserwuję całą sytuację. I często było tak, wie pan, moja babcia też skądś tam przyjechała. O, na przykład bardzo często pojawia się, u mnie tam pradziad, czy ktoś tam, czy żony, wujek, to też jak gdyby przyjechał z Polski.
1: Przyjechała, a nie została zesłana.
2: Dobre pytanie. Tak jak mówię, tam nie ma czegoś takiego, że oni funkcjonują w jakimś ukształtowanym dyskursie mówienia o represjach, tak? Mhm. One są upamiętnione, wie pan, to jest tak, że idziesz, możesz położyć kwiaty, ale nie umiesz już o tym porozmawiać. Jeżeli pan zobaczy, poszedłby do tych muzeów, to one nie są narracyjne. To nie jest tak jak Muzeum Powstania Warszawskiego. To są raczej gabloty, gdzie pan ma zdjęcia, tak? Tam nie ma opowieści, tak? Tam możesz usłyszeć opowieść o jakimś cierpieniu poszczególnych osób, ale nie usłyszy pan opowieści, jakby dlaczego to powstało, tak? Więc oni jakby nie umieją tego wytłumaczyć. Natomiast oni wiedzą, że jak gdyby ich przodkowie byli tu przysłani. Natomiast bardzo ciekawe dzieje się, i to były właśnie te przestrzenie, kiedy przyglądasz się tym ludzkim reakcjom na wystawach. Dużo mniej moim zdaniem ciekawe są wywiady niż obserwacje. Ja w tym roku miałam taką przyjemność, że pojechałam też po to, żeby wziąć udział w dwóch wydarzeniach nocy w muzeum. Jednym byłam, noc w muzeum byłam w Karlagu i drugiego dnia byłam w Muzeum Krajoznawczym w Karagandzie. I to była fascynująca wizyta, bo jako badaczka też muzeów, oglądam muzea i najpierw przeszłam sobie przez to muzeum, przyglądając się poszczególnym salom i zdziwiłam się, że sala poświęcona represjom, proszę sobie wyobrazić, że wygląda jak nasz ten pokój, jest szara, dosyć duża, ale nic tam za bardzo się nie dzieje. Z jednej strony widzi pan tylko drewniane słupy grodzące łagier i drzwi do wejścia do więzienia. I mała tam, przez ten lufcik, jak możesz zajrzeć, przez tego Judasza zaglądasz i w środku widać film. To jest mały, krótki film, aktor jest nagrany, który odgrywa siedzącego w tej celi więźnia. To nie jest film historyczny, to nie jest zdjęcie historyczne, to jest po prostu aktor taki, który odgrywa tą scenę. A z kolei jak gdyby naprzeciwko widać taką kompozycję artystyczną opowiadającą o głodzie. I nic więcej w tej sali się nie dzieje. No i dla mnie to było zastanawiające. Wszystkie pozostałe sale są rozbudowane, a jak już pan dalej pójdzie dotyczącą właśnie tych czasów, jak gdyby lata 60., rozwój Karagandy, no to dużo dokumentów, historii, artefaktów, a tu taka... No pusta sala.
1: Tak jakby nie trzeba było o tym opowiadać, tak, albo właśnie, nie warto było?
2: Albo nie umiało się, tak? I pamiętam, że zadałam pytanie dyrektorowi, on mówi, bo to wystarczy. A ja tak sobie myślę, aha, no nie wiem, czy wystarczy, bo jak gdyby niewiele się dowiadujesz. I potem siedziałam chyba z 3 godziny w tej sali, w czasie tej nocy muzeów, przyglądając się reakcjom ludzi. I muszę panu powiedzieć, że one po prostu moim zdaniem pokazywały wszystko. Znaczy ja z moją wiedzą z świata zachodniego, prawda, jak opowiadać, jak my jesteśmy wyedukowani, przecież my jesteśmy wyedukowani do... rozumienia tych wystaw, prawda? My po prostu, to jest nasz świat wizualny, nasza kultura pamięci, w której my się poruszamy. Oni tej kultury nie mają. Natomiast dla nich rzeczywiście ta sala, reakcje ludzkie były niesamowite. W zasadzie większość ludzi przyglądała się temu filmowi, który był jak gdyby widoczny przez okienko drzwi do celi, i były osoby, które podchodziły i na przykład, no, śmieją się, o co, tu chodzi, nie do końca się odnajdują, zaglądają tam i jest taki wycofanie się, wie pan, i tak po prostu widać, że twarz się zmienia, nie, idziemy dalej. Dużo osób po prostu reagowało tak silnie emocjonalnie. My jesteśmy z kolei przyzwyczajeni do takich widoków cierpienia, prawda, jakby takiego okropnego, no mamy tysiące miejsc, wiele osób było w Auschwitz, było w Majdanku, gdzie próbuje się unikać już zdjęć osób, które zostały zamordowane albo były wycieńczone, natomiast jesteśmy przyzwyczajeni do budowania sytuacji takiego przerażenia. Dla tych ludzi to jedno zdjęcie, ten jeden trudny film był na tyle emocjonalnie silny, że to było widać. W tej sali oni często dłużej zastawali, tak jak gdyby przyglądali się. Niektórzy oczywiście reagowali śmiechem, przy czym my jako antropologowie też wiemy dobrze, że to jest taki, wie pan, to jest czasami też reakcja psychologiczna, tak? Znaczy powiedzenie, że oni przyszli się ha, ha, ha, hi, hi, hi, no nie jest odpowiednie, tak? Bo ty przyglądasz się temu człowiekowi jak gdyby w takim trochę szerszym kontekście, jak on reaguje. I często to jest reakcja po prostu na silny stres. Niektóre osoby, ten krótki film powodowały u nich dyskusję, tak? Że małe dziecko, a co to jest? Czy to jest prawdziwy człowiek? Czy on jest w więzieniu? I rodzice tam odpowiadają, nie, nie, tutaj właśnie, wiesz, tu był łagier, tu był Karlak, ludzie byli przywożeni, oni byli niewinni. I jakby takie małe dyskusje się zaczynały. I to była dla mnie taka świadomość, tak jak mówię, dzień wcześniej, czy tam dzień później byłam w Karlagu, gdzie przyglądałam się również reakcjom ludzi na wystawy. Też pytałam się często, czy są pierwszy raz. Część mówiła, że tak, że oni dopiero przyjechali, że się szykowali na przyjazd tutaj. Więc to takie, doszłam do wniosku, że wie pan, pewne wydarzenia potrzebują swojego też czasu.
1: O kazachskiej pamięci, o czasach słusznie minionych rozmawiam z doktor habilitowaną Zuzanną Bogumił, a w tej dziedzinie także władze Kazachstanu sprawiły w tym roku sporą niespodziankę. O niej już za chwilę w Linii Wschodu.

0: pracy w związku ciężar. Myślę, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef Żabki nazywał mnie murzyniaszkiem dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźbię pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę. W

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po MotoWatch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko jest na swoim miejscu. Już 13 czerwca od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Miasto Moje od Ronson Development. Wygoda, zieleń i komfort życia już od 600 tysięcy złotych za dwa pokoje. Osiedle Miasto Moje, 13 czerwca od 10 do 15, ulica Marywilska 68. Do zobaczenia!
3: Reklama. Na zegarze godzina 12.30, a to znak, że czas na kolejną porcję informacji, które przygotowała i przedstawi Milena Mrozek.
4: Akademickie Radio Campus.
5: Przełom w sprawie dołączenia Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej. Parada równości, zamknięte ulice i zmiany w organizacji ruchu. 25 kg kokainy wykrytych na lotnisku Chopina. Spektakularna akcja celników. Zapraszam.
4: Wiadomości.
5: Ukraina i Mołdawia rozpoczynają formalne negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. W poniedziałek w Luksemburgu ruszą konferencje, o czym poinformowała Ursula von der Leyen. Jedną z rzeczy, którą najbardziej podziwiam u naszych ukraińskich przyjaciół, jest ich niezłomna determinacja, by należeć do Unii Europejskiej. To imponujące. Wprowadzają reformę za reformą, podczas gdy ich miasta są atakowane. Najwyższy więc czas, abyśmy i my to zrobili. Mamy teraz historyczną okazję, by to zrobić. W najbliższych dniach otworzymy pierwszy klaster z Ukrainą i Mołdawią. To w zasadzie otwiera drzwi do kolejnego etapu procesu, formalnego rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. Chodzi o tak zwane fundamenty obejmujące reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz wzmocnienie instytucji państwa prawa. Decyzję poprzedziła zgoda wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Celnicy z lotniska Chopina przechwycili 25 kg kokainy. Narkotyki znaleźli w torbie, która trafiła do Warszawy samolotem z Frankfurtu. Sprawa wyszła na jaw, gdy pasażerka zgłosiła zaginięcie swojej walizki i odkryła na taśmie bagażowej, że torba oznaczona jej danymi nie należy do niej. Śledczy podejrzewają, że przed lotem doszło do podmiany bagaży. Sprawę prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy. Ulicami Warszawy przejdzie dziś Parada Równości. Uczestnicy przemaszerują Świętokrzyską, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Miodową, Senatorską, przez Plac Teatralny, Marszałkowską z powrotem do Świętokrzyskiej. Przemarsz może potrwać od około 14 do 16.30. Zmiany czekają kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Policjanci będą decydować o zamknięciu poszczególnych ulic. Oprócz tych znajdujących się na trasie przemarszu, utrudnienia mogą pojawić się też na Bielańskiej i Królewskiej. Do godziny 19 obie linie metra kursują częściej. Warszawa i Mazowsze zgłaszają kandydaturę do ulokowania Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wspólną deklarację poparcia podpisali przedstawiciele miasta, samorządu województwa oraz instytucji naukowych i sektora kosmicznego. Nowa jednostka ESA miałaby zajmować się bezpieczeństwem kosmicznym i zarządzaniem kryzysowym.
6: Mazowsze jest naprawdę bardzo dużym już dzisiaj hubem, jeżeli chodzi o instytucje naukowo-badawcze, ale też firmy, które właśnie w tym sektorze kosmicznym mają bardzo duże osiągnięcia.
5: Podkreśla marszałek województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Ostateczną decyzję podejmą Europejska Agencja Kosmiczna i polski rząd w najbliższych miesiącach. Według deklaracji centrum mogłoby obsługiwać 22 państwa członkowskie ESA i przyciągać specjalistów z całej Europy.

0: Wschodnia Wschodu.
1: Rozmawiam z doktor habilitowaną Zuzanną Bogumił. Rozmawialiśmy wcześniej o reakcjach ludzi, którzy na wystawie w Muzeum Ofiar Represji widzą nie drastyczne sceny, a w zasadzie pusty pokój. I to chyba też rodzi takie pytanie, czy ludzie w Kazachstanie, których przodkowie, jak oni sami mówią, przybyli z Polski czy z Korei, są w ogóle teraz gotowi na bardziej szczegółową opowieść o zsyłkach, łagrach, głodzie?
2: To, co mnie interesuje, to jest zrozumienie, jak gdyby, ile oni potrzebują czasu i jaką oni są w stanie przyjąć pulę informacji, żeby tą wiedzę przyswoić, bo oni nie mają wiedzy historycznej. W szkole to nie jest nauczane. Znaczy, oni mają pewną informację, ale to nie jest systematycznie nauczane. Tu nie mamy całego kursu do tego poświęcone tym represjom. Tak, oni mają jakąś wiedzę, w dużej mierze przekazywaną częściowo rodzinnie, a częściowo muzea nie tworzą pełnej opowieści, ale przekazują i działają na emocje. I jednocześnie widzimy, że te emocje po prostu się w tych salach ujawniają i być może gdyby tam było więcej, to ci ludzie by po prostu tego nie znieśli. Więc widzimy pewien etap rozwoju tej pamięci i co będzie się działo dalej, tak? To jest coś, co ja jak gdyby zadaję sobie pytanie, bo też ten rok był dla mnie o tyle zaskakujący, że byłam również 31 maja. To jest dzień, tak jak wspomniałam, pamięci ofiar represji politycznych, oficjalny. I chciałam zobaczyć te oficjalne obchody, a w zeszłym roku one były naprawdę bardzo, bardzo obchodzone. Tokajew przyjechał do Alżyru, miał przemówienie pokazywane w telewizji, mówił, jak ta pamięć jest dla nas ważna. Nie za wiele o tej pamięci powiedział, że mieszkańcy Kazachstanu byli represjonowani, że Kazachstan nie ze swojej woli stał się taką przestrzenią zsyłania ludzi, ale ci ludzie tu zostali. Jesteśmy, tworzymy i najważniejsze jest dla nas młodzież i poszedł już w mówienie o tej pozytywnej przyszłości Kazachstanu, kraju, który naprawdę bardzo fajnie się rozwija. Naprawdę, jeżeli pan tam pojedzie, jest, polecam, super bezpieczny, bardzo ładny, przemili ludzie, więc jak gdyby on w tą stronę mówi, jak gdyby idziemy dalej, pamiętamy, wie pan, oddajemy cześć przodkom, ale nie budujemy wokół tego swojej tożsamości, tak? Natomiast w tym roku tych obchodów po prostu nie było. I to było dla mnie zaskakujące, bo to, że powiedzmy Tokajew nie przyjedzie, a to nie jest okrągła data, to ja to jestem w stanie zrozumieć, ale to, że nie ma żadnych przedstawicieli, to było dla mnie zastanawiające. Dlaczego w Alżyrze, w którym byłam, gdzie co roku były obchody, byli jacyś reprezentanci polityków, czy zawsze władze miasta, nikogo w tym roku nie było. Co więcej, pracownicy muzeum byli zdezorientowani, nie rozumieli tej sytuacji. To było absolutnie widoczne, że ludzie, którzy przyjeżdżali, też nie rozumieją. Były osoby, które przyjechały, chcąc złożyć kwiaty, to też delikatnie im mówiono, żeby raczej to zrobić w muzeum. Nawet przedstawiciel polskiego IPN-u, który przyszedł złożyć kwiaty, nie złożył ich pod ścianą pamięci ofiar, która jest na terenie muzeum, tylko w środku, w pomniku. Jakby niepisane wszyscy zrozumieli, że nie można tego zrobić oficjalnie. Dla mnie to było bardzo szokujące. Przy czym to nie było oficjalne, odwołujemy to, tak? Po prostu jakaś taka cisza, wie pan? Cisza nad stepem.
1: Nie zorganizowano obchodów, władze centralne milczą. Tak to wyglądało. No właśnie, do tej pory, tak jak pani mówiła o tym, jak wyglądają muzea, także jak reagują ludzie, to trochę to brzmiało jak z jednej strony próba nieobciążania odwiedzających muzeum nadmiarem informacji, które gdzieś mogą przywołać, także rodzinne traumy, z drugiej strony próba budowania narodowej tożsamości nie na represjach, nie na historii sprzed 90 lat, ale tutaj wygląda to zupełnie inaczej. Czy to jest sygnał jakiegoś zwrotu w polityce historycznej Kazachstanu?
2: To znaczy, jedną rzecz, którą chciałabym dodać, że jakby to, co na tych wszystkich wystawach zawsze jest podkreślane, jeżeli chodzi o represje i co wydaje mi się, że zostanie, to są prześladowania grupy Ałaszordy, którzy to byli tacy narodowcy i nacjonaliści kazachscy, którzy w 17 roku chcieli stworzyć po prostu oddzielny Kazachstan i musieli się dogadać. Początkowo chcieli z białymi, nie udało się, więc trochę się tam dogadywali z komunistami, a potem jak Sowieci przejęli władzę, bolszewicy przejęli władzę, to w 30 początkowo już część zabili, a wszystkich reszta w 37-38 roku. I to jest dla Kazachów bardzo ważne, tak? Oni jak gdyby o tym pokazują i o tym w większości są muzea. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że ten rok był dosyć ciekawy i warto jest zadać pytanie, Ja bym zadała dwa pytania. Dlaczego w tym roku po prostu te obchody, nie tylko, że nie były pompatycznie obchodzone, po prostu w jakiś sposób dano do zrozumienia, żeby nie były obchodzone. Ja bym tak to powiedziała, tak? Bo to nie była oficjalna decyzja, tak? To są takie, wie pan, niedopowiedzenia. To jest tak, że ludzie czytają między wierszami, tak? Może nawet... Ale to, że jest jakaś zmiana, to było widoczne. I jak to wpłynie w ogóle na pamięć, jak gdyby o represjach, o tym okresie w Kazachstanie i co na to wpływa, to jest, mi się wydaje, że dosyć ciekawe. I myślę, że przyszły rok nam dużo powie, bo tak jak mówiłam, w przyszłym roku mamy okrągłą rocznicę, więc teoretycznie, znając logikę świąt takich okrągłych, wiemy, że coś się wydarzy, tak? To znaczy, jeżeli w przyszłym roku Tokajew nic nie powie, nic się nie wydarzy, no to będzie, to się bardzo dużo wydarzy.
1: Tak więc nie było w tym roku oficjalnych przynajmniej obchodów Dnia Ofiar Represji. Skąd te nagłe zmiany? O tym w rozmowie z profesor Zuzanną Bogumił już za kilka minut.

0: Wschodnia Wschodu.
1: Wracamy do rozmowy z doktor habilitowaną Zuzanną Bogumił. W tym roku zamiast oficjalnych obchodów Dnia Ofiar Represji Politycznych i Wielkiego Głodu ze strony władz Kazachstanu była cisza. Czy to kwestia jakiejś mimo wszystko próby dogadania się z władzami rosyjskimi właśnie w kwestii pamięci o sowieckich represjach, no, którą w końcu władze rosyjskie starają się zacierać?
2: Czy to jest tylko zależność od Rosji? No, to jest jedna z wytłumaczeń, tak? Innym wytłumaczeniem, które moim zdaniem hipotezą, która jest warta sprawdzenia, jest to, co powiedziałam, że dosyć duża jest taka tendencja w Kazachstanie kazachizacji, to znaczy takiego podkreślania etnosu. I z jednej strony alaszordowcy są okej, bo oni są nasi, to byli Kazachowie, którzy chcieli stworzyć Kazachstan, tak, nacjonalny. I do nich się odwołujemy. Oni są postrzegani, mają swoje ulice, oni są upamiętniani. No ale oni są zupełnie inną grupą represjonowanych niż potomkowie deportowanych, prawda, z krajów. W tym bardzo często ci deportowani to byli tacy sami nacjonaliści, na przykład ukraińscy, czy litewscy, czy łotewscy, tak? Więc jakby, no czy polscy. Więc to jakby mamy dosyć tutaj taką bardzo skomplikowaną tą sytuację. Wydaje mi się, że Nazarbajew próbował jak gdyby pokazać, że właśnie mimo, żeśmy cierpieli, taka była narracja, wszyscy to teraz tworzymy ten Kazachstan, i to jeszcze była w zeszłym roku, Tokajew to potwierdzał, tak? Nie, Kazachstan stał się miejscem zsyłek nie z woli decyzji Kazachstanu, ale już skoro jesteśmy, budujmy tą przyszłość, naszą młodzież. To, co na pewno widać, to jest już jak gdyby polityka Tokajewa i to dużo jest jak gdyby Kazachów, badaczy w Kazachstanie o tym pisze. Jego polityka jest skoncentrowana nie na XX wiek, ogólnie próbujemy nie rozmawiać o nim, on jest zbyt problematyczny, tylko skupiamy się na wcześniejszym okresie, tak? Czyli okresie Złotej Ordy i rozkwitu. Oni, jak gdyby Kazachstan widzi swoje korzenie w chaństwie kazachskim. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest też jakaś w pewien sposób odpowiedź do Putina, który chyba w zeszłym roku powiedział, że gdyby nie Związek Radziecki, to by Kazachstanu nie było. A oni próbują powiedzieć hola, hola, myśmy byli. Także ta walka toczy się nie o XX wiek, tak, tylko o jakby to, co się wydarza znacznie, znacznie wcześniej. A XX wiek jest rzeczywiście problemem, tak?
1: No właśnie, bo tak jak słucham o tych zmianach także w wewnętrznej polityce historycznej Kazachstanu, to nie mogę się oprzeć wrażeniu, że chodzi tutaj także o coś więcej niż sprawy wewnętrzne, bo w końcu to, jak mówimy o swojej historii, nie tylko kreuje wizerunek kraju w kraju, ale także na całym świecie.
2: Pytanie tylko, na ile cały świat się temu przygląda. Nie wiem, czy do pana, wie pan, że niedawno były Biennale w Wenecji i wszyscy, przynajmniej nasze media, żyły właśnie biennalami, faktem pojawienia się rosyjskiego pawilonu, który był kontestowany, nasi politycy też tam chodzili, protestowali, ale nikt nie mówił o kazachskim, znaczy u nas, ja mówię w naszej sferze, tak? O tym, że był pawilon też kazachstański, w którym artystka Asel miała prezentować swoje dzieło sztuki, bardzo ciekawe. Ona zresztą do nas przyjeżdżała, tutaj miała pokazy swojego filmu i wiele jej prac było prezentowanych w Polsce. I to była taka maszyna do pisania i właśnie to jakby to dotyczyło, jak działały represje sowieckie, tak? Taka instalacja artystyczna. I wie pan co, w nocy, na dzień przed otwarciem, decyzją Ministerstwa Kultury Kazachstanu ta praca została usunięta. To był ogromny skandal. Myśmy pisali też jakieś petycje, mam na myśli my, którzy się tą pamięcią zajmujemy i jak gdyby jesteśmy. No ale zostało to usunięte, tak? I też była dyskusja, czy to wynika z tego, że otwarcie było 6 maja, a 9 maja były obchody zakończenia II wojny światowej w Rosji, nazywane Wielką Wojną Ojczyźnianą, i Tokajew tam jechał i nie chciał drażnić, żeby to w ogóle tutaj nie wybrzmiało, tak? W tej przestrzeni zachodniej, ale nie widziałam, żeby zachodnie media w ogóle się tym zainteresowały. I to jest takie oddzielne pytanie, bo mam poczucie, że tak, że po prostu badacze, prawda, osoby, które się tą tematyką zainteresują, i sami mieszkańcy Kazachstanu, dla których ta pamięć jest ważna i powiedzmy uważają, że jej upamiętnianie jest istotne, to oni to przeżywają.
1: Z naszą polityką pamięci jest najwyraźniej nie tak dobrze. Oto doktor habilitowaną Zuzannę Bogumił dopytam za chwilę w Linii Wschodu.

0: Wschodnia Wschodu.
1: Z nami doktor habilitowana Zuzanna Bogumił. Wspomnieliśmy wcześniej o wycofanym w noc przed weneckimi biennalami dziele, nawiązującym do sowieckich represji. Dlaczego w zasadzie o tym nie usłyszeliśmy? Nie interesuje nas, jak jednak w pewien sposób także naszym kawałku historii opowiada oficjalnie Kazachstan?
2: Jest to w pewien sposób postrzegane jako coś wewnątrz Kazachstanu. Jak na przykład nie widziałam protestów przedstawicieli muzeów, deportacji, represji w Polsce, w krajach bałtyckich, w Mołdawii, które by powiedzieli, bo oni pewnie nawet nie wiedzą, że to się wydarzyło, tak? Dlatego, że my nie mamy tej wspólnej kultury. I to jest taki wielki problem, że bardzo długi okres nasze kultury pamięci w stosunku do represji sowieckich były kształtowane po pierwsze w cieniu i w zależności. I no, jeżeli chodzi o naszą tutaj sytuację Polski, kraje bałtyckie, no to jeszcze w kontekście naszego wejścia do Unii i negocjowania, prawda, i jakby konieczności dostosowania się do kultury pamięci narzucanej nam przez Zachód, więc to jakby też było dosyć istotne. Natomiast też jak gdyby w relacji do Rosji, a w Rosji kto był dla nas partnerem, dla tych wszystkich organizacji? To był Memoriał. Czyli z definicji jak gdyby organizacja, która z samego początku stawiała się przeciwko państwu, tak? Więc jakby nasze kultury pamięci też były w ten sposób kształtowane, tylko że Memoriału już nie ma. Potem, jeszcze przez chwilę jak Memoriał funkcjonował, było Muzeum Historii Gułagu. Powstało w 2015 roku, nowoczesne muzeum.

0: Związek Radziecki w 1941 roku, więc jak gdyby jesteśmy w takiej sytuacji, więc te nasze muzea też nie mają takiej sieci, wie pan, nie ma czegoś takiego jak sieci czy wsparcia. Te informacje nie docierają, one są lokalnie trzymane, ale jednocześnie na przykład w Kazachstanie mamy sytuację, gdzie pewni aktorzy pamięci z naszej strefy na przykład przyjeżdżają. Jak pan gdzieś pojedzie, jest ogromna ilość litewskich czy łotewskich krzyży. Polacy też zawsze przyjeżdżają, prawda? Wcześniej to była Rada Ochrony Walki Pamięci, teraz to jest IPN. No ale na czym to polega? Jedziemy, stawiamy krzyż tam, gdzie nasi bojownicy o naszą wolność zginęli. To są mi przeważnie tego typu miejsca. I upamiętniamy je po prostu jako zmarłych, tak? Po prostu kładąc kwiaty. I to, co jest istotne, te nasze muzea, one się tak od siebie różnią, że za chwilę, jak pan pojedzie, to nie będzie pan miał jakiegoś takiego ogólnego obrazu, czym były sowieckie represje, tak? No bo te muzea zupełnie inaczej o tym opowiadają, bo są tworzone w innych paradygmatach i w innych ramach pamięci, a te nasze ramy pamięci, my nawet nie mamy wspólnych ram pamięci z krajami bałtyckimi. Nawet jak pan pojedzie do Litwy, Łotwy, Estonii, to oni między sobą, mimo że wszyscy opowiadają o deportacjach, mówią to zupełnie, zupełnie inaczej i gdzie indziej stawiają akcenty, tak? Więc te kultury pamięci nam się mocno rozjeżdżają. Co jakby dla mnie jako badaczki, ja bym powiedziała, okej, to jest ciekawe. Myślę, że pamięć o Holokauście jest wyjątkowa pod tym względem, że właśnie uległa takiej unifikacji. Ona się zupełnie innymi trajektoriami rozwijała. Ale jednocześnie myślę, że to jest w pewien sposób w interesie, pewna taka strategia imperium rosyjskiego, sowieckiego i obecnie teraz kolejnego rosyjskiego, żeby po prostu te przeszłości wymazać, wie pan, i stworzyć z nich, że to są takie nasze tylko cierpienia lokalne, tak? No bo my się wtedy na sobie tylko koncentrujemy, a nie widzimy tego jako pewnego takiego szerszego procesu.
1: Wiele tutaj brakuje na pewno po naszej stronie, zwłaszcza takiej wspólnej strategii, żeby opowiedzieć o historii związanych z sowieckimi represjami, o tym, jak się je pamięta w Kazachstanie. Między innymi opowiadała doktor habilitowana Zuzanna Bogumił z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja także już się z wami żegnam. Nazywam się Max Sowalewski, a w Linii Wschodu słyszymy się o 12 w sobotę za 2 tygodnie. Przy okazji przypominam też, że i tej, i poprzednich rozmów posłuchacie w podcaście Linia Wschodu na platformach streamingowych. Do usłyszenia.
2: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
3: Lenovo, Lenovo.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Reklama.

0: ten Pixar, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo przeżam ci jeszcze raz.
2: Ale w czym
1: nie puszczę cię bez węzła.
2: Ale w czym? Ale jest problem.
1: Nie puszczę cię bez
2: węzła. Ale jest problem. Nie puszczę cię bez węzła.

0: erekcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani, czaj się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małole,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki? W ogóle...

Саме ж досі. Академіцький радіокампус.

0: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
3: Reklama. Godzina 13.30, Milena Mrozek.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Rząd szykuje plan dla wojsk USA w Polsce. Rusza wielka przebudowa Warszawy Wschodniej. Muzyczny weekend w stolicy. Cztery dzielnice świętują.
4: Wiadomości.
3: Donald Tusk zapowiada start rozmów dotyczących wdrożenia wojsk amerykańskich do Polski. Chodzi o kwestie infrastruktury, logistyki, finansowania i przygotowania miejsc dla żołnierzy ze Stanów.
5: Na wniosek premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza we wtorek samego rana Komitet Bezpieczeństwa będzie pracował nad przygotowaniem miejsc, infrastruktury, logistyki, pieniędzy pod kątem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo chcemy, żeby Polska była konkretnie, precyzyjnie przygotowana do tej zapowiedzi, jaką usłyszeliśmy od prezydenta Trumpa. Liczę na to, że prezydent Nawrocki przypomni prezydentowi Trumpowi tę obietnicę.
3: Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził, że kwestia bezpieczeństwa i obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski będzie poruszona podczas najbliższego spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Oprócz tego rozmowy w ten weekend mają objąć kwestię współpracy energetyczno-gospodarczej. USA i Iran blisko wstępnego porozumienia nuklearnego, przekazała administracja amerykańska. Tekst memorandum ma być już uzgodniony. Zakłada stopniowe znoszenie sankcji wobec Iranu w zamian za demontaż programu jądrowego i wywóz uranu. Kluczowym elementem ma być też reżim inspekcji oraz bezterminowe zobowiązanie Iranu do rezygnacji z broni atomowej. Strona amerykańska ocenia, że negocjacje są już na finiszu. W tle rozmów pozostają obawy Izraela i szczegóły dotyczące wdrożenia zapisów porozumienia. Warszawę czeka weekend pełen darmowych koncertów. Swoje święta świętują Bemowo, Białołęka, Ursus i Ursynów. Na dniach Bemowa wystąpią m.in. Kizo i Grubson. W Ursusie publiczność usłyszy Afromental, a podczas dni Ursynowa na scenie zagrają m.in. Lanbery, Myslowic i Kult. Na Białołękę gwiazdą wieczoru będzie Smolasty. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Polskie linie kolejowe podpisały warto ponad 3 miliardy 600 milionów umowę na modernizację stacji Warszawa Wschodnia. Prace rozpoczną się w grudniu i potrwają do 2029 roku.
6: Jesteśmy tuż po otwarciu przebudowanej stacji kolejowej Warszawa Zachodnia, więc najwyższy czas, aby przebudować i zainwestować potężne pieniądze w stację kolejową Warszawa Wschodnia. Bo Warszawa musi być nowoczesna od wschodu i od zachodu, od każdej strony.
3: Podkreślał na konferencji minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Inwestycja obejmie przebudowę 7 peronów, przejść podziemnych, torów i systemów sterowania ruchem. Powstanie też długo wyczekiwany tunel pod torami między ulicami Kijowską i Żupniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Z Warszawy Wschodniej korzysta dziś nawet 40 tysięcy pasażerów dziennie.
7: Same żydowskie.

0: sprawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
3: Reklama. Godzina 14.30, Milena Mrozek.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Warszawa rozszerza strefę płatnego parkowania. Polki ze srebrnym medalem Mistrzostw Europy w kajakarstwie. A na koniec najświeższa prognoza pogody.
4: Wiadomości.
3: Warszawa powiększy strefę płatnego parkowania. Od września obejmie ona część Saskiej Kępy i Odolan, a od 2027 także fragmenty Mokotowa i Włoch. Radni tłumaczą decyzję lepszą rotacją aut i zachętą do korzystania z komunikacji miejskiej. Zmieni się też kara za brak opłaty. Będzie niższa przy szybszej płatności. UOKiK kontroluje sprzęt dla dzieci. Inspekcja sprawdziła 75 modeli rowerków, hulajnóg i kasków. Kontrole objęły m.in. konstrukcję, oznakowanie i wytrzymałość sprzętu.
5: Sprawdziliśmy oznakowanie, konstrukcję i wytrzymałość 75 modeli rowerków trójkołowych, bikowych, hulajnóg dziecięcych, sportowych oraz kasków. Ponad połowę z nich zakwestionowaliśmy ze względu na oznakowanie lub bezpieczeństwo. Nawet co druga zbadana hulajnoga sportowa i prawie co czwarty rowerek okazały się wadliwe. Wykryte podczas kontroli nieprawidłowości, takie jak ostre krawędzie czy niestabilna konstrukcja, to ryzyko poważnych urazów.
3: Wyjaśnia Agnieszka Kowalska z Departamentu UOKiK. Dobrze wypadły za to kaski. Wszystkie przeszły pozytywne testy i spełniają normy bezpieczeństwa. Eksperci przypominają, że dzieci i młodzież do 16 roku życia powinni używać ich obowiązkowo.
4: Sportowy kampus.
3: Polskie kajakarki zdobyły w portugalskim Montemar srebrny medal Mistrzostw Europy w olimpijskiej konkurencji K4 na 500 metrów. Zwyciężyły Włoszki, a trzecie miejsce zajęły startujące pod neutralną flagą Białorusinki. Polki straciły do triumfatorek 76 setnych sekundy. To drugi medal dla Polski w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Wcześniej Dorota Borowska zdobyła brąz w olimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów.
4: Pogoda.
3: Weekend w stolicy pochmurny i deszczowy. Dziś możemy spodziewać się maksymalnie około 20 stopni i przelotnych opadów z niewielkimi przejaśnieniami słonecznymi między 15 a 16. Niedziela jeszcze chłodniejsza z temperaturą maksymalną do około 15-16 stopni i utrzymującymi się opadami deszczu. O parasolu nie warto zapominać przez cały kolejny tydzień, bo dopiero w następną sobotę możemy spodziewać się pogodniejszej aury bez deszczu. Przez to, że pogoda pokazuje nam kamień, a my mamy nożyce, przekładamy Mistrzostwa Polski Radia Campus w papier, kamień, nożyce. Nowy termin to 20 czerwca. Czyli sobota za tydzień.
6: Radio Campus. Same sztosy.

0: Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
3: Reklama. Serwis akademicki.
4: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce zmian w rekrutacji na studia. Rekomenduje podział na kilka tur dla kandydatów z zagranicy. Ma to ułatwić przyjęcie absolwentów, którzy otrzymują świadectwa później niż kończą się pierwsze nabory w Polsce. Według MNISW problem dotyczy m.in. USA, Holandii czy Litwy. Resort proponuje, by uczelnie dzieliły miejsca na etapy, a niewykorzystane limity przechodziły do kolejnych tur. Każda z nich obejmowałaby kandydatów posiadających już wymagane dokumenty. Ministerstwo podkreśla, że uczelnie zachowują autonomię w ustalaniu zasad rekrutacji, a cały system musi spełniać wymogi równego traktowania kandydatów. Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy świętuje 40-lecie i zaprasza w najbliższy wtorek na międzynarodową konferencję Od przeszłości do przyszłości 40 lat w ochronie środowiska w Polsce. Spotkanie w Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej podsumuje dorobek Instytutu i nakreśli aktualne wyzwania. W programie m.in. dyskusje związane ze zmianami klimatu, bioróżnorodnością, jakością powietrza i nowymi technologiami środowiskowymi. Wydarzenie połączy naukowców, administrację, biznes i organizacje pozarządowe w rozmowach o przyszłości polityki środowiskowej.
3: Sportowy kampus.
4: Uniwersytet Warszawski wygrał akademickie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej kobiet. W finale turnieju w Gdańsku warszawianki pokonały Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu 1-0. Decydującego gola zdobyła Wiktoria Derylak. Brąz trafił do Uniwersytetu Rzeszowskiego. Naukowcy odkryli setki monumentalnych grobowców na obszarze Adbaj w Afryce. W dostrzeżeniu 260 konstrukcji pomogły zdjęcia satelitarne. Obiekty datowane na 4 lub 3 tysiąclecie przed naszą erą mają formę kamiennych kręgów o średnicy nawet ponad 80 metrów. Badacze wskazują, że budowle należały do społeczności pasterskich, które prowadziły rozbudowane praktyki pogrzebowe. Naukowcy podkreślają, że region Adbaj może kryć jeszcze wiele nieznanych struktur, szczególnie na obszarze Sudanu. Więcej informacji na stronie Nauka w Polsce.
3: Radio Campus.

0: Warszawa. Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Reklama.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Welcome back. You were listening to the Sounds of the Queue. We're taking me where your heart is.
4: All right, look, I want to squeeze in a couple before we hit the top of the hour. So let's get into, first of all, the Soul Wax remix of Deadly Valentine on 97.1.

0: 97,1 FM.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak

lat się nie żyła. Płakałem w k***, to był koniec świata. Ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie, na żolce 5 lat później.

0: Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał.

0: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial na antenie Radia Campus. Jest pan Kuba.
1: Jest pan Kamil.
0: Dzień dobry, witamy się z państwem bardzo serdecznie i przechodzimy od razu do tego, co zapowiadaliśmy ostatnio, czyli do Path of Exile. Nie sprawdziłem, który to raz, ale no zbliżamy się powoli do tylu samo audycji o Path of Exile, co o Diablo.
1: O!
0: A jesteśmy okay. Tu? Myślę, że jesteśmy bardzo...
1: Będzie balans, to jest fajne.
0: Tak, tak. Myślę, że jesteśmy bardzo blisko, jeśli chodzi o te dwa tytuły, które najczęściej pojawiają się w audycji tutorial. No a drodzy państwo, jest o czym mówić, ponieważ dostaliśmy patch do Path of Exile 2, patch 0.5, nazwany Return of the Ancients, który... jest największym patchem w historii Path of Exile. W ogóle chyba.
1: Największym ever.
0: Ever. Jest patchem, który tak na dobrą sprawę Path of Exile 2 zmienia praktycznie każdy element tej gry. Nie mówiąc o tym, jak bardzo zmienia tę grę po jej ukończeniu w wersji story. No i tu wydaje mi się, że trzeba powiedzieć, co mieliśmy do tej pory, żeby tak jakoś wprowadzić też ludzi, którzy być może nie są zbyt zaznajomieni z tym, czym w ogóle Path of Exile 2 jest. Dodajmy, że Path of Exile 2 cały czas, niestety, ja ubolewam trochę, bo uważam, że byłoby to kolejnym kamieniem i myślę, że ten patch w ogóle był bardzo dobrym momentem na to, żeby wyjść już z Early Accessu i przejść na wersję jakby pełnoprawną, w której to ta gra przejdzie na model free-to-play, ponieważ nadal, mimo tego, że Path of Exile jest teoretycznie grą darmową, to w praktyce, jeśli chcecie mieć do niej dostęp w tym momencie, to trzeba kupić Founder Packa. Cały czas to obowiązuje, cały czas Path of Exile 2 nie przeszło na model free-to-play taki stuprocentowy. Już kilka razy o tym mówiłem, ale powiem to jeszcze raz. To nie jest tak, że kupujecie grę. To jest tak, że wszystko to, jakby kupując tego Founder Packa, dostaniecie wirtualną walutę w grze, którą będziecie mogli w niej wykorzystać. Więc tak czy siak, jakby nie do końca kupujesz dostęp do gry, ale dodatkowo kupujesz dostęp do kilku rzeczy, które tak na dobrą sprawę, jeśli z tą grą będziesz chciał zostać na dłużej i tak, na którymś etapie gry musiałbyś, ale one po prostu bardzo ułatwiają poruszanie się w tym ekosystemie. Czym Path of Exile 2 w ogóle jest? Path of Exile 2 jest grą typu hack and slash, izometryczną, grą RPG-ową z bardzo, chyba z jednym z najbardziej rozbudowanych systemów budowania postaci w tego typu grach. Ponieważ na budowanie postaci składa się bardzo wiele elementów, które jakby w połączeniu ze sobą dają ci możliwość grania w tę grę. W tym momencie mamy dostępnych 8 postaci. Każda z tych postaci ma jeszcze ascendancje tak zwane, czyli w ramach postaci możesz zbudować sobie jakąś postać, nie wiem, trochę ciężko to wytłumaczyć, ale spróbujmy. No, na przykład masz mnicha, który dostał ascendancję martial artist, który jakby idzie pod to, żeby walczyć. Masz ascendancję, która daje mu, jeśli pójdziesz w inną stronę, to daje mu to, żeby dobrze się posługiwać czarami i trzecią, która coś tam, jest bardziej defensywna. No, tak na dobrą sprawę, w ramach jednej postaci już masz wybór jakby...
1: Jakiejś takiej specjalizacji.
0: Dodatkowo do tego masz skille do wyboru, które możesz czerpać z każdej innej postaci. Nie jesteś w żaden sposób ograniczony przez grę do tylko i wyłącznie drzewka twojej postaci, ale jeśli chcesz mnichem korzystać z umiejętności czarodziejki, to gra ci nie zabroni. Możesz to zrobić. Jesteś w stanie wybierać umiejętności ze wszystkich bohaterów.
1: I tu się zaczyna zabawa.
0: Ogranicza cię tylko i wyłącznie twoja wyobraźnia. Dodatkowo jakby tego było mało, to jeszcze macie gigantyczne drzewko atrybutów, pasywnych umiejętności, które dodają wam coś, które również możecie rozbudowywać w dowolną stronę, w którą chcecie. To znaczy, jeśli macie ochotę zbudować sobie wojownika czarodzieja, nikt wam nie zabroni. Czy to będzie działało?
1: No, trzeba sprawdzić.
0: To jest inna kwestia. Można próbować. Path of Exile 1 takich buildów hybrydowych było bardzo dużo, w PoE 2 one dopiero nadchodzą. Tym PoE 2 jest w najszerszym skrócie, jaki jestem w stanie wam opisać, jeśli nigdy w życiu w Path of Exile 2 nie graliście i go nie widzieliście. No a potem zaczyna się zabawa. A ta zabawa rozpoczyna się zawsze od tego samego punktu, czyli od kampanii.

0: cały czas dziś będziemy przemierzać świat Path of Exile 2 i na początku tak bardzo szeroko, potem żeby zagłębić się w najnowszy dodatek, to teraz opowiemy o tym, czym, jak tu w ogóle się poruszać w tym ekosystemie, bo no, jeśli nie znacie tego typu gier, to jest po prostu gra nastawiona na to, żeby za każdym nowym sezonem eksplorować ją od tak naprawdę od zera i robić kolejne postaci. Ta gra nie jest nastawiona na to, że zrobisz jedną postać i już będziesz z nią grał zawsze. Jest nastawiona na swego rodzaju powtarzalność i albo budowanie postaci, którą już bardzo dobrze znasz, albo bawienie się nowymi. To wy wybieracie. W najnowszym dodatku oczywiście dostaliśmy nową ligę, która tak naprawdę zeruje całkowicie świat. Jakby macie możliwość oczywiście grania w poprzednie dodatki na takim serwelu globalnym, ale jeśli chcecie korzystać ze wszystkich tych nowych rzeczy, które zostały wprowadzone, musicie wejść do jakby nowego świata, zrobić nową postać i zacząć tak na dobrą sprawę od zera. I od razu powiem wam, że teraz jest najlepszy moment, żeby zacząć w to wchodzić.
1: O, dlaczego?
0: Ponieważ gra w to tyle ludzi, wszystkie systemy są powiązane ze sobą, to znaczy serwery są skorelowane między komputerami, konsolami, więc mamy jeden gigantyczny ekosystem trade'owy. Aha, oczywiście możecie grać na solo self-foundzie, ale jeśli będziecie chcieli na nim grać, to znaczy, że wiecie, o co chodzi w Path of Exile, więc bym się nie chciał tu zagłębiać. Na takim najbardziej podstawowym poziomie PoE 2 wchodzisz do gry, która już w tym momencie ma gigantyczne community i za każdym nowym sezonem miliony graczy w tę grę grają. Co oznacza dla ciebie to, że jeśli grasz w takim standardowym wydaniu, masz dostęp do marketu. To będzie dosyć istotne nieco później. Mhm. Rozpoczynasz grę w akcie numer 1, w którym to zaznajamiasz się w ogóle z mechaniką tej gry i z mechanikami, które jakby są nowe w danym sezonie, jeśli już w nią grałeś. I tu sytuacja jest niezmienna, po prostu masz kampanię, która składa się z 3 aktów, w każdym akcie dostajesz jakby nowe rzeczy, nowe itemy, przebudowujesz swoją postać, no robisz taką bazę, poznając również bardzo powoli kolejne mechaniki, które w tej grze występują. Znaczy nie jest tak, że jesteś zarzucony od razu wszystkim i sobie rać człowieku, tylko po trosze dostajesz kolejne rzeczy. Czyli tu wprowadzimy ci, pokażemy ci, jak działają umiejętności. Tu pokażemy ci, jak działają runy. Pokażemy ci, jak do tych run działają jeszcze supporter gemy, które możesz dostać. Ale na początek damy ci tylko po jednym i dopiero z względem przechodzenia gry damy ci możliwość dorzucania kolejnych. Więc wszystko to jest tak bardzo powoli jesteś wprowadzany po prostu w gigantyczność rozbudowania tego świata, który PoE 2 w tym momencie oferuje. No i po tych 3 aktach następuje interlude, który również trzeba przejść, żeby uporać się jakby z podstawą tej gry, po której to teoretycznie powinieneś mniej więcej wiedzieć, jak w tę grę się gra. Poradziłeś sobie z bossami, mini bossami, zrobiłeś rzeczy, podblokowałeś różne rzeczy, dowiedziałeś się, jak działa crafting w grze, wiesz już czym tam są te kuźnie, kowale, punkty i tak dalej. No i dochodzisz, mój drogi, do endgame'u, który do tej pory był.
1: Po prostu.
0: Ja kiedyś już mówiłem o tym, że ja z Path of Exile 2 mam tak, że uwielbiam tę grę i lubię w nią grać, co nie zmienia faktu, że ja przez ostatnie 2 aktualizacje tak nie bardzo. W sensie to nie było tak, że ja się nie wkręcałem strasznie, bo to, co zmieniało się w patchu 3 i 4, nie było dla mnie aż tak zachęcające po tych 200 godzinach, które ja już z tą grą spędziłem, żeby znów w to wchodzić. W patchu 0.3 grałem na takiej zamkniętej lidze, to też było dosyć ciekawe, ponieważ rynek był jakby zakrojony tylko i wyłącznie do bardzo wąskiego grona. W tym momencie przy tym patchu 0.5 stwierdziłem, nie chcę się męczyć, chcę sobie pograć, zobaczyć, jak to wygląda. No i otwartość tego marketu przyda ci się wchodząc w endgame. A dlaczego? A to o tym za chwilę.

0: Tutorial. Audycja dla graczy.
1: No więc pokonałeś, mój drogi, wszystkich bossów w podstawce, zdobyłeś hideout tak zwany, czyli twoją bazę wypadową do endgame'u i Doriani, czyli postać, którą jakby dalej prowadzić będziecie przez świat Atlasu, czyli ten świat właściwy, endgame'owy, pokazuje ci, czym w ogóle ten Atlas jest i mówi ci, no dobrze, to teraz będzie nasza mapa. No i po raz pierwszy otwierając tę mapę, głowa cię rozboli, to od razu ci powiem. Ale względem tego, co było, a co jest teraz, będziesz od samego początku prowadzony przez Dorianiego trochę za rękę, który pokaże ci wszystkie możliwości Atlasu, a jest ich, mój drogi, od groma. Mhm. Znaczy, Atlas jest kolejną rzeczą, która jakby w końcu wprowadza endgame, w który chce ci się grać.
2: Okay.
1: I będzie ci się chciało grać, który jest wciągający, wkręcający, niemonotonny i pomimo tego, że jakby skupia się na tym, że masz kafelki i odkrywasz kolejne mapy, przechodząc jakby różne biomy, bossy, to wewnątrz tego dostajesz dodatkowe mechaniki, które determinują, jak ta mapa wygląda.
2: O, czyli ona może się różnić.
1: Tak, już tłumaczę. O, okay. Do takiego bardzo podstawowego trybu endgame'owego, czyli przechodzenia kolejnych map i otwierania, jakby rozszerzania tej mapy, po pewnym czasie Doriani powie ci, dobra, to pójdźmy, tam jest jakaś brama i po odkryciu tej bramy okazuje się, że jest jakiś wewnętrzny krąg zbudowany w tym atlasie, który odblokowuje ci kolejne drzewko umiejętności.
2: Kolejne?
1: Drzewko umiejętności, które posiada ponad 300 notek, które jesteś w stanie zapełnić w 100%. Jest ich bodajże 311, co znaczy, że potrzebujesz 311 map, żeby je zmaksować i one mają realny wpływ na to, co będzie działo się na mapach. Daje modyfikatory potworom, tobie, bossom, mapom, kolejnym jakby mechanikom, które są wprowadzane do gry i nie boli od tego głowa. To jest dosyć proste. W sensie tego się nie da popsuć, nie? W sensie nieważne, co tam klikniesz, będzie dobrze.
2: Okay.
1: I gra zachęca cię do tego, żebyś robił te mapki. Ale sobie myślisz, dobra, robię te mapki, już gram kolejne tam, nie wiem, no 10 godzin robię te mapy i niby coś się dzieje, no oczywiście jest ten taki, wiesz, dreszczyk tego, że za każdym przejściem tej mapy coś dostajesz. Mm-hmm. Te mapy, ty też wybierasz ich poziom trudności, jesteś w stanie go podbijać, jakby coraz wyżej i wyżej zwiększać poziom potworów i ilości potworów, które na tych mapach się pojawiają oraz po jakimś czasie to, co będzie się dodatkowo działo, bo taka podstawowa mapa to są po prostu paczki potworów, jakieś wydarzenia i boss. I to tyle. Ale dodatkowo do tego mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć różnych modyfikacji tej mapy, które wprowadzają już na tą lokalizację jakieś dodatkowe wydarzenie. Takim wydarzeniem może być na przykład ekspedycja, podczas której na mapie pojawiają się takie archeologiczne wykopaliska i ty wybierasz, które z nich będziesz detonował, żeby pojawiały się nowe potwory i tak dalej. Do tej ekspedycji masz kolejne drzewko umiejętności zdeterminowane przez ekspedycję.
2: Okej. Okay.
1: Do tego masz bridge, czyli taki jakby to łatwo i dobrze wytłumaczyć, takie pole, które rozszerza się na mapie i na jego krawędzi pojawiają się potwory i musisz jak najwięcej tych potworów ubić, żeby jakby ten bridge był kontrolowany i pojawił się boss. Mhm. Kolejnym są rytuały, czyli na mapie pojawiają się takie totemy, w których to wywołujesz specjalne potwory, które podczas tych rytuałów musisz zabijać. Takich rytuałów jest znów kilka. Na mapie musisz je wszystkie ukończyć. Za wszystko z tego są dodatkowe nagrody, które jakby są użytkowe. Jest ekspedycja, jest bridge, jest delirium, które jest też takim przeniesieniem się w trochę inny świat. To delirium też eksplorujesz sobie w trakcie kampanii. Jest abyss, czyli takie gigantyczne podziemia, z których to wyłaniają się potwory, które ma jeszcze dodatkową wewnętrzną mechanikę przenoszenia się do tych podziemi raz na jakiś czas. No i Temple of Atsiri, który jest najmniej ciekawy z tych wszystkich, jak dla mnie osobiście, to są takie wewnętrzne mapy w wewnętrznej mapie, gdzie możesz sam ułożyć labirynt, sam możesz ułożyć mapę. Może tak.
2: Brzmi ciekawie.
1: Każdy z tych dodatkowych rzeczy, które możesz robić, ma jeszcze swoją dodatkową mechanikę. Ale to o tym to za chwilę, niech Państwo to spróbują przetrawić.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Ło, widzisz to co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
5: Reklama.

0: tutorial.
1: No więc odkrywając, czym jest to delirium, bridge, rytuale, ekspedycje, abyss i ta świątynia, okazuje się, że Doriani mówi ci to, jak już to odkryłeś, czym jest ten abyss, to ja ci pokażę takie miejsce na tej mapie endgame'owej, do którego jak dojdziesz, to sobie pogadamy o tym, czym ten abyss jest. I wokół tego miejsca masz dodatkowe notki na drzewku, które również sprawiają, że te konkretne wydarzenia, jeśli będziesz chciał je eksplorować, mogą być trudniejsze versus dawać lepsze nagrody. Więc jakby masz mechanikę w mechanice i każda z tych mechanik ma jeszcze swoich bossów, mini bossów i tak zwanego pinnacle bossa, czyli jakby głównego bossa, którego potrzebujesz ubić, żeby jakby wymaksować daną rzecz, nie? Jakby spędziłem w dodatku 0,5, wydaje mi się, że już w tym momencie około 30-40 godzin i ani razu nie wyłączałem tej gry z myślą, już mi się nie chce. To jest niesamowite, jak wciągający jest ten endgame, jak on zachęca cię do tego, żebyś chciał eksplorować tą mapę przez kolejne dodawanie do niej rzeczy i pokazywanie ci, hej, fajnie, że tu zrobiłeś coś, ale chodźmy w tą stronę, to tam jeszcze coś znajdziesz. Czy ma to realne przełożenie na poziom twojej postaci, jeśli nie jesteś wkręcony, super wkręcony w tą grę? Tak i nie. Ponieważ jeśli dojdziesz do tego momentu, to sam będziesz chciał to eksplorować i tu już nie ma siły, bo po prostu każdy nowy zdobyty przedmiot będziesz rozkminiał, do czego służy, a tych przedmiotów jest multum. Ewentualnie możesz zacząć te przedmioty sprzedawać na rynku, dzięki czemu jakby będziesz w stanie też jakby mieć coraz więcej waluty, co przekłada się na to, że też możesz kupować sobie rzeczy. O tym markecie miałem wspomnieć, on jest dosyć istotny w tym momencie w PoE 2, jeśli chcecie grać na takim globalnym serwerze, ponieważ on bardzo ułatwia w tym momencie wejście do świata Path of Exile 2. Ponieważ, jak już wspomniałem, gra w tę grę miliony ludzi na całym świecie, są miliony przedmiotów wystawione na markecie, a tak naprawdę na jednym gigantycznym markecie, który masz dostępny na każdej platformie, na której chcesz grać w PoE 2. Więc ten rynek jest gigantyczny. Została też zmieniona jakby powtarzalność takich run, które były w tym momencie do patcha 0.5 dosyć rzadkie, a w tym momencie zwiększono jakby ich częstotliwość wypadania, czyli divine runy, które są jakby taką no, jedną z najlepszych walut w tym momencie w PoE. No więc jesteś w stanie kupować jesteś w stanie zrobić dobrą postać po prostu grając w tę grę. Nie tryhardując, tylko grając sobie wieczorami przez godzinę, nie utkniesz i nie będziesz czuł, że ta gra jest za trudna, co się zdarzało. W tym momencie Path of Exile 2 jest grą dostępną, czego chyba do tej pory nie mówiłem o PoE 2, bo zazwyczaj przestrzegałem przed tym, że jest to tytuł dosyć trudny i wymagający i nawet jeśli graliście w Diablo, to brace yourself, PoE 2 jest trudne. Było trudne. W tym momencie zmieniam narrację. Uważam, że Path of Exile 2 w dodatku tym 0.5 stało się grą dostępną dla szerokiego gracza. I dlatego powiedziałem o tym, że to jest najlepszy moment na to, żeby zacząć grać w Path of Exile 2. Oczywiście ten najlepszy moment na granie w Path of Exile 2 będzie, jak ona przejdzie w model free-to-play i pewno znowu będziemy wtedy o niej mówić, o ile nie wydarzy się kolejny tak gigantyczny dodatek jak ten, bo ja się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, że będziemy po raz kolejny mówić o PoE 2, ale trzeba, bo ta gra po prostu przeszła gigantyczne przeobrażenie w to, czym w tym momencie jest i od tego patcha 0.4 do patcha 0.5, no ten endgame po prostu determinuje to, że no czy jest to inna gra? I tak, i nie. Po prostu jakby zostajesz zachęcony do tego, żeby na jeszcze dłużej z nią pozostać. Co będzie dalej? Tego nie wiem. I szczerze trochę się boję. Ponieważ pierwszy raz czuję, że ta gra ma sens od początku do, w sensie od pierwszego aktu do endgame'u bardzo późnego i nadal po tych 30 godzinach grania w ten dodatek nie czuję przesytu. Obawiam się, że ja nie będę w stanie na tyle go zeksplorować, żeby w dodatek 06 znowu wejść. Co nie zmienia faktu, że nie wiem, czy to źle. Bo teraz zaczynam się przekonywać trochę do tego, że być może właśnie cykl życia ciebie jako gracza, a nie gry samej w sobie, jest właśnie taki, że musisz raz na jakiś czas ją odłożyć na trochę dłużej, żeby znowu poczuć głód do tej gry i właśnie nie czerpać taki, wiesz, małą łyżką, nie? Że tu dodamy jedną mechanikę nową i zaczynaj od nowa. Tu dodamy kolejną i zaczynaj od nowa. Nie, ja szczerze mówiąc chciałbym, żeby kolejny patch do Path of Exile 2 był, no ja wiem, że będzie bardzo ciężko zrobić, żeby był tak duży jak ten, ale żeby no, mu dorównywał, nie? Żeby faktycznie kolejna nowa liga w tej grze, kolejny nowy sezon zachęcił mnie do tego, że ej, przejdźmy kampanię po raz siódmy. Tak. No, chyba nawet nie. Myślę, że po raz dziesiąty.
0: Wow, wow.
1: Co jest, muszę przyznać, że było delikatnie frustrujące. I tu zastanawiam się, kiedy i czy Path of Exile 2 wejdzie na ten model, co ma Diablo, czyli przeskoczenia tego etapu pierwszych czterech aktów, nie? Trzech aktów i interlude do momentu tak naprawdę endgame'owego, w którym mógłbyś zacząć postacią na 60 poziomie i po prostu zacząć grać endgame bez konieczności po raz 10, a czasem 20, a czasem 50 przechodzenia jeszcze raz wszystkich tych aktów. One są fajne, one jakby jak je poznasz, to w ogóle są, przebiegasz je tak na dobrą sprawę, no ale trzeba to zrobić. Czy są wady, proszę pana?
0: Gdzie wady?
1: Gdzie wady? O wadach to za chwilę.

0: Czy da się zrobić największy dodatek do gry ever, unikając błędów?
1: Da się?
0: Nie da się. A. I tu chcę, żebyśmy mieli jasność. Path of Exile 2 w dodatku 0.5 jest najbardziej zbugowaną wersją tej gry, w jaką ja kiedykolwiek grałem.
1: A jednak. No.
0: Czy w funkcjonowaniu w świecie Path of Exile 2 casualowo, delikatnie tryhardowym, takim jak moim, to w czymś przeszkadza? Nie do końca. Znaczy, faktycznie zdarzyło mi się kilka razy, że musiałem tę grę wyłączyć i włączyć, ale nie delejtuje to progresu. To jest też zabawne.
1: To
0: w sensie, ja na przykład miałem takie bugi, które powodowały, że Atlas mi się nie otwierał i włączenie i wyłączenie gry jakby wracało mnie dokładnie do tego samego miejsca i sprawiało, że to działało dalej, nie? Więc jakby są to niegroźne bugi. Oczywiście tych bugów było nieco więcej. Już jesteśmy po kolejnym patchu, który kilka z nich takich uciążliwych podobno dla graczy, gdzie na przykład o tym takim poziomie, gdzie sam tworzysz sobie mapę, tam czasem zdarzały się potwory, które były nieśmiertelne. Nie? No to domyślam się, że jeśli ktoś chciał w to iść i to była jego tryb gry, bo oczywiście masz swój ulubiony tryb mapy, który ci się najbardziej podoba i chcesz go grać, więc jeśli to był twój ulubiony tryb, rozumiem, że mogło być to frustrujące. Gracze też mówili, że hej, no dobra, fajnie, ale, nie? Że tych ale było dosyć sporo. No ale drodzy państwo, no dostaliśmy po prostu gigantyczną zmianę w Path of Exile 2, gigantyczną, znowu, czy ona wywraca tę grę do góry nogami? Dla mnie osobiście trochę tak, bo jestem w stanie w końcu wam powiedzieć, hej, Path of Exile 2 stało się grą bardziej dostępną dla graczy, którzy jeszcze w to nie grali. I spodziewać byśmy się mogli, że po wprowadzeniu tak gigantycznego dodatku właśnie odcinasz tą grupę graczy, która jeszcze nie grała, nie? Że już będzie tyle rzeczy do robienia, że już się pogubisz. No ja mam wrażenie, że tu też jest trochę inaczej. Że przez to, że ten endgame został tak zmieniony, przez to, że gra w to tyle ludzi, przez to, że te markety są połączone, przez to, że te postaci są coraz pełniejsze w takim kontekście, że coraz łatwiej jest zbudować coś, co działa w tej grze. Oczywiście też bardzo łatwo coś popsuć, ale naprawdę, jeśli chcecie zacząć grać w grę tego typu, odpalacie sobie na YouTubie albo na tam MOBA Critics The Easiest Build for Path of Exile. Inaczej, wybieracie sobie postać, która wam się podoba. O, może tak, nie? Czyli na przykład podoba mi się czarodziejka i wpisujesz sobie The Easiest Guide Witcher Path of Exile 2. I dostajecie, naprawdę, tego jest mnóstwo ludzi, którzy robią content o POE 2, nawet w Polsce jest dwóch takich gości, znaczy dwóch, których ja śledzę, którzy robią poradniki, pokazują, jak te mechaniki działają, nie mówiąc o tym, ilu tych ludzi jest w wersji anglojęzycznej, naprawdę znajdziecie jakby the easiest build for klasa POE 0.5 i jakby przejdziecie do endgame'u bez problemu i poprowadzą was za rękę, łącznie z tym, gdzie wydawać punkty, gdzie zwrócić uwagę, czego nie wolno w kampanii pominąć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja muszę przyznać, że to zrobiłem, ponieważ chciałem sobie zagrać postacią, w którą nigdy nie grałem, czyli Kusznikiem, o którym ja nic nie miałem zielonego pojęcia, więc odpaliłem sobie taki podstawowy build, żeby zobaczyć w ogóle, jak to można ułożyć. No i tam oczywiście też jest kilka opcji, które musisz wybrać, jaką stronę chcesz tym Kusznikiem iść. On mi się aż tak bardzo nie spodobał. Ja na przykład jestem wierny swojej postaci, ja gram od początku tak naprawdę monkiem, grałem przez chwilę spirytystką, ale ona aż tak mi się nie podobała, jakby zostaje przy moim monku i ja po prostu jestem wierny jednej klasie. Co będzie dalej, nie wiem, bo no, trzeba zaznaczyć, że jeszcze chyba 12 ma być w sumie klas. No muszę przyznać, że czekam na dualistę, no bo to była postać, którą grałem w POE 1 i no chciałbym zobaczyć, jak ona sobie będzie radzić też w POE 2. A patrząc na to, jak budowany jest ten świat, jakie są runy, jak działa mechanika, no może to być genialna postać do clearowania endgame'owych mapek i szybkiego progresowania. No drodzy państwo, no co mam wam powiedzieć? Bawię się w Path of Exile 2 przednio, od momentu, kiedy zacząłem grać w dodatek 0.5, praktycznie w ogóle nie odpaliłem żadnej innej gry.
1: Tylko POE.
0: No, z synem gram jeszcze w Lego, no ale to jakby się nie liczy.
1: No, a słuchaj, miałem cię zapytać, jak rozmawialiśmy ostatni raz o POE.
0: No.
1: To poprosiłeś mnie, że jak będziemy rozmawiać kolejnym razem,
0: no,
1: że mam cię zapytać, czy nadal grasz w Diablo 4?
0: Pomidor. wiesz co? Szczerze. W nowy dodatek do Diablo 4 grałem do momentu wyjścia dodatku do POE 2.
1: Okej.
0: Okay. I grałem w niego, naprawdę sumiennie w niego grałem. Chciałem w niego grać. Mm-hmm. Dobrze się w nim bawiłem. Te ekspedycje, o których opowiadałem w Diablo 4, uważam, że są spoko. Co nie zmienia faktu, że dodatek 0.5 do POE 2 pozamiatał. I wszyscy powinni się uczyć od Path of Exile 2, jak to się robi. No tak, no. Czy przy kolejnym dodatku będziemy o POE 2 mówić? Nie wiem. Na pewno wspomnimy, że wyszedł, na pewno dam jakiś znak, sygnał, co się w nim zmieniło. Czy będzie to dodatek na kolejny odcinek o Path of Exile w tutorialu?
1: Zobaczymy.
0: Nie wiem, zobaczymy. Na szczęście, no, jeszcze sporo czasu spędzę w Path of Exile 2 w dodatku 0.5. Więc, no, drodzy państwo, no, uciekam grać, co z dzisiaj. Wszystko zrobiłem, idę zmontować tylko audycję i wracam na chatówę cisnąć w POE 2, bo naprawdę mam tam, pomimo tego, że to 40 godzin już spędziłem, mam tam jeszcze co robić. Grajcie w POE 2. To jest świetna gra. Aha! A. Żeby oddać jeszcze. Mm-hmm. Przypominam, że nie dostałem wersji recenzenckiej POE 2. Sam ją zakupiłem. I muszę się przyznać, że przy dodatku 0.5 złamałem swoją zasadę nie kupowania punktów w grach i mikrotransakcjach. Dokupiłem dodatkowe punkty, ponieważ brakowało mi staszy. Pojawiło się po prostu tyle nowych itemów w POE 2. Ja lubię mieć wszystko poukładane. Wydałem 81 zł na kolejną jakby paczkę punktów do Path of Exile 2. Czy musiałem to robić? Nie musiałem. Zrobiłem to dla komfortu mojego grania. To tyle. Ale dobrze, żebyście to usłyszeli, bo jakby da się grać w tę grę darmowo.
1: Oczywiście.
0: Znaczy przy zakupieniu tej gry Founder Packa. Ale uprzedzam, że jak się wkręcicie, no to jest tam po prostu kilka takich mechanik, na które nie trzeba, ale jak wydacie te 8 dych, to będzie grało wam się o wiele przyjemniej, a przynajmniej poruszało w tym ekwipunku, który no jest tak na dobrą sprawę rzeczą podstawową do obsługi gry endgame'owym, bo to w nim jakby dzieją się rzeczy związane z runami, craftowaniem, currency, tabletami, waystone'ami, wszystkimi tymi rzeczami, które wypadają ci na podłogę. Aha, jeśli zaczniecie grać w POE 2, to zobaczcie sobie na YouTubie, jak działa item filter, bo on nie jest prosty do ogarnięcia, znaczy jest prosty do ogarnięcia z tutorialem. Samemu będzie ciężko, ponieważ trzeba to robić przez stronę internetową, a jest on niezbędny, w moim mniemaniu, niezbędny do grania w endgame, ponieważ na pewnym etapie wypada ci tyle rzeczy, że już po prostu nie interesują cię niektóre z nich i nie chcesz ich widzieć nawet i można zrobić taki loot filter, gdzie one po prostu nie będą pojawiać się na ekranie. To tak jeszcze, taki protip państwu zostawię. To był tutorial, grajcie w POE 2, bo jest to wybitna gra. Jeśli chcecie się spiknąć na jakieś granko, to można do mnie na Instagramie napisać, możemy sobie coś tam czasem razem w POE 2 cyknąć. To był tutorial na antenie RDD Campus, trzymajcie się ciepło i słyszymy się za tydzień. Pa!
1: Pa, pa!
2: Wszystkie archiwalne odcinki tutorialu znajdziesz w serwisach streamingowych.

0: 3 dni. Setki artystów. Jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Audio River Festival. 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Reklama.

tańcu się nie bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja

dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.

0: świetle, kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

Bemo chodnik i to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas o mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Reklama.
4: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: same sztosy.
1: Lekcja rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.
2: Pow, siema, nerko, bardzo się cieszę, że jesteśmy w tej sytuacji razem, wspólnie i to zupełnie na żywo. Nie tak jak tydzień temu. Tydzień temu ja byłem gdzieś indziej na żywo, wy byliście tutaj i słuchaliście seta eklerki, którą serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że dobrze ci się dzisiaj słucha. Lekcji Rytmika. Lekcja Rytmika to audycja, która właśnie zaczęła się na 97.1 FM lub www.radiocampus.fm, jeżeli jesteście poza stołecznym eterem. Na mikrofonie niezmiennie Maciek Rytmik. No i mam nadzieję, że niezmiennie, nieprzerwanie oraz nie jakoś nie za bardzo niespodzianie technicznie do godziny 19 poczęstuję was przelotem swojej winylowej kolekcji. To się zdarza, to nie jest żaden jakiś ajwaj wielki tutaj. Tym bardziej, że będą w ogóle powtórki, będą takie powroty. Pierwszy już utwór jest w pewnym sensie powrotem, bo zaprezentuję wam utwór drugi z albumu Time Zones od Full Bloom. To wszystko było wydane przez Ilian Tape, więc oficynę kojarzoną z zupełnie mocnym techno, breakbeatowo elektronicznym, żwawym graniem. Natomiast jeżeli chodzi o ten album, jest on zdecydowanie zupełnie z innej beczki. Pozostańcie ze mną. Do godziny 19 lekcja rytmika, rytmik, no i różnorakie przygody, które zaraz trochę bardziej opowiem, wytłumaczę, ale nie przesadnie, bo też będę musiał się zająć miksowaniem.

Pięknie wybrzmiał nam pierwszy utwór dzisiejszego programu. Przypomnę, był to wymowny tytuł Speed FM. Producent to Full Bloom. Album nazywa się Time Zones i Full Bloom, jak się okazuje, słuchajcie, jest to kolektyw, czyli nie jest to absolutnie jedna osoba, podróżujący właśnie po takich polirytmicznych strefach czasowych, psychodelicznych pejzażach i głęboko korzennych, aestetycznych wręcz klimatach jazzowych, hip-hopowych, afrobeatowych, dubowych. Oczywiście skorzystałem tutaj z podpowiedzi notatki, biografii tego kolektywu i dlatego na pierwszy rzut on poszedł, bo nie dość, że jestem ostatnio w takim, bym powiedział, właśnie nastroju bitowo spowolnionym. Dość często zaczynam ostatnio swoje DJ sety od takich właśnie wstępów związanych z mieszanką gatunków, które przed chwilą wymieniłem. Tym bardziej jeszcze, że te klimaty, taka mieszanka właśnie tych klimatów od Jamajki poprzez Afrykę, aż do właśnie tutaj tych jazzująco trip-hopujących klimatów, wydarzy się jutro w letniej scenie progresji za pośrednictwem dość wielkiego święta muzycznego, wbrew pozorom, mianowicie z Nowej Zelandii jutro w Warszawie lądują Fat Freddy's Drop. Człowieku, to jest po prostu mega sytuacja. Wszystko wskazuje na to, że jeżeli tam będziesz, osoba słuchająca, to będziemy razem bujać się do tych magicznych nowozelandzkich folkowo-elektronicznych brzmień, podobnych całkiem do utworu Speed FM, który przed chwilą wybrzmiał na twoim sound systemie. Jeszcze kilka takich przeskoków, skoków, niespodzianek i powrotów, tak jak wspomniałem, a w drugiej części pokażę wam, co dotarło do mnie, jeżeli chodzi o bardziej klubowe klimaty. Na razie pozostańmy jeszcze w tej takiej bardziej sennej, letniej, wstępnej atmosferze.

Exit Planet Dust. Człowieku, ten album myślę, że zrewolucjonizował niejedną banię, kiedy został wypuszczony na światło dzienne w 1995 roku. To już ponad 30 lat od ukazania się debiutanckiego albumu The Chemical Brothers, którzy zmuszeni zmienić swoją nazwę z The Dust Brothers. Okazało się, że są już tacy Amerykańcy i pozamiatane. Właśnie dlatego nazwali w ten sposób swój pierwszy długo grający krążek Exit Planet Dust. Utwory powstały troszeczkę wcześniej, gdzieś tam w okolicach 94 roku. A w ogóle pierwsze utwory Chemical Brothers przechodziły bardzo burzliwe historię, dlatego że oni wtedy paradoksalnie, jak na swoje czasy, byli za szybcy, a właśnie paradoksalnie za wolni, bo wydawali kawałki już w klimacie big beatowym, trochę wolniejszym niż wtedy kiełkujący, ale już całkiem nieźle stojący na parkietach house. No i tak, musieli tam przyspieszać, tam coś zmieniać, a w końcu tym krążkiem jakby udowodnili, że mają rację i że jeżeli chodzi o skakanie po tempach, to wiedzą dokładnie, co robią i tak ma być, jak proponują. No właśnie, One Too Many Mornings to utwór, który usłyszeliście. Jest to specyficzny utwór, chyba najmniej klubowy z tego krążka i dlatego lubię do niego wracać. Lubię właśnie go często grać w jakichś takich ogrodowo-koktajlowych sytuacjach. No, także tutaj dwa takie powroty do albumów, które już były w lekcji rytmika. Natomiast w tej chwili puszczę wam dwie nowe płytki, z czego nie są to płytki absolutnie trip-hopowe albo beatowe czy jazzowe, natomiast no jedna i druga taki utwór jako, chyba taki bym powiedział, dodatek, smaczek, wisienkę w swojej trackliście posiadają.

Tak jest. Kolejny utwór, tym razem był to Seafoam, morska pianka. To Amerykaniec dla odmiany, tacy też tutaj się pojawiają. Dokładnie Brian Cavender, tak nazywa się producent pochodzący z Colorado. Dokładnie, tak właśnie jest w jego wypadku. I teraz tak, Seafoam to jest producent w ogóle, którego odkryłem kilka lat temu, który to posiada ekstremalnie olbrzymi swój katalog, ponieważ produkuje co najmniej, tak jak zrozumiałem, od gdzieś tam już lat 90. Wydaje co jakiś czas jakieś takie zapomniane tape'y swoje, wyciąga jakieś starsze produkcje, to nierzadko są bardzo ciekawe perełki. Przeważnie porusza się w klimatach deep dubowo-house'owych, bardzo, jak zresztą i ja, lubi po echa, delaye i różne odbicia przestrzenne, zarówno perkusji, jak i zdabowanych pianin, syntezatorów i tym podobnych elementów, powiedzmy, paramelodycznych, więc czego się nie dotknie, to właściwie jest to ciekawe. Dlatego bez żadnej kozery sięgnąłem po jego najnowszą epkę Ear Candy, wydaną pod koniec 2025 roku. No i właśnie na niej są cztery utwory, z czego ten czwarty usłyszeliście. There is a Method, tak się nazywa tenże traczek. Pozostałe trzy są zdecydowanie bardziej klubowe i w przestrzeniach klubowych przeze mnie stestowane. Te trzy kawałki, które wam zagrałem od Full Blown przez The Chemical Brothers aż do właśnie Seafoama pokazują pewne spektrum muzyczne, z którym nieczęsto się tutaj wychylam i nieczęsto to prezentuję, ale gdzieś tam w moich playlistach coraz więcej tej muzyki widnieje. I teraz tak, zacząłem się zastanawiać nad tym, że zawsze podaję jakąś w ogóle długą listę gatunków, która stanowi tą mieszankę, która jest jej częściami składowymi, czynnikami. A tak naprawdę okazuje się, że można tutaj rzucić jedno hasło w dzisiejszych czasach i większość z nas będzie to dobrze rozumieć. Jest to muzyka spod szyldu downtempo. Tego byście się nie spodziewali, ale tak można to wszystko razem ze sobą nazwać. No i pewnie to downtempo ma przeróżne już kolorety, odcienie i barwy. Ale dobra, po co o tym wszystkim mówić, jak można tego po prostu posłuchać.

0: No i pięknie. Black Bands. Tak nazywa się utwór od Bora. I tyle wiem. Dlatego, że płyta, którą wam zagrałem, to typowy tak zwany składak Various Artists. SSLA Records. No i co? Wszystko wydane w marcu 2026 roku. Super singiel, super epka. Epka właściwie, nie singiel, dlatego, że cztery utwory są od czterech różnych artystów. I są ze sobą, no, zupełnie niepowiązane. Generalnie jest to płyta house'owa, do której pewnie jeszcze wrócimy, ale tytuł tego utworu, Black Bands, przypomniał mi, że mam tutaj pewien przerywnik do wypuszczenia. Oczywiście do godziny 19 niezmiennie lekcja rytmika będzie na twoim sound systemie, ale musi na chwilę z przyczyn zupełnie komercyjnych przerwać się. Zaraz wracam.
1: Lekcja rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach. Reklama.
2: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama.
3: Tu Campus. 97,1 FM.
1: Lekcja rytmika.
0: Ha! Szybko wszystko sprawnie poszło, ale dałabyś wiarę, że bez żadnego tutaj jakby intencji żadnej, tak? Zagrałem utwór Black Bands i okazało się, że mam do wypuszczenia reklamę właśnie Benza, czyli Mercedesa. No niesamowite, niesamowita zbieżność przypadków. Mógłbym chyba robić to zawodowo. Mógłbym robić to zawodowo co tydzień, myślę nawet. Tak sobie myślę. A nie, czekaj. No dobra. Wracając do tego, co robię co tydzień. Co tydzień o godzinie 18 staram się dostarczyć wam mieszankę przeróżnej muzyki wokół house'owo-breakbeatowej. Czasami właśnie sięgając w takie regiony jak też down tempo, czy chociażby drum and bass. No a dzisiejsza, ta druga już krótsza połowa programu będzie właśnie związana z muzyką bardziej house'ową. Na początku trochę się pochwalę, puszczę dwa takie remiksy, reedity i jeden to jestem w ogóle mega dumny, bo długo myślałem o tym, żeby tą płytę ogarnąć i ona ostatnio chyba została po prostu jakoś wznowiona, ale pięknie, no jest błękitna taka i w ogóle miam, miam, miam. Także może po prostu sobie posłuchajmy. Jednego, bez wątpienia, z hymnów lat 90. Tak, tak było. Mhm. Kto nie pamięta ten gapa, kto nie zna tego radioeditu, to może być zaskoczony, tak jak ja ze 2-3 tygodnie temu, kiedy płyta do mnie dotarła. No a poza tym to życzę dość miłego przelotu.

Tak jest, Feel So Good, Sonic, Ken 7, Soul Full, Radio Edit. Niesamowita sytuacja, piękny. Mam nadzieję, macie tutaj flashback. Siemano, Jaca, dopiero odpaliłem SMS-y 886-971-971. Przeczytam, odpowiem, ale teraz też troszeczkę pomiksuję. To lekcja rytmika, człowieku. Do godziny 19 przeglądamy moją kolekcję house'ową nową. Yo! A przy tym kawałku to pół młodości. Pół młodości zostawiły mi duszy. I rzeczywiście, Eklerku, fajnie się słuchało oryginału w Kijowie rok temu. Piękne wspomnienie.

0: drobne, takie małe sprostowanie. Ten edit nazywa się Ken 7 Soul Food, nie Soulful Radio Remix od Sonic. Utwór oczywiście It Feels So Good. To już za nami. No a teraz Florence. To taka seria wydań reeditów, dziwnych zamieszań i poplątań gatunkowych. A w tym wypadku usłyszycie utwór zawierający sample innego sławnego utworu. Więc jeżeli jesteście ze mną, to bądźcie alive. Tak też nazywa się ten utwór.
1: A great deal of wisdom that they can somehow

Florence 16 to singielek, który trafił w moje łapki w tym roku, ale wydany był w lipcu, pod koniec lipca. 30 lipca w 2025 roku. Posiada jeszcze na początek na stronie Bass Queen, to chyba Villa Lobosa jakaś wariacja. Nie wiem, bo nie pamiętam, ale dzisiaj na razie zostaniemy przy tym jednym utworze Alive, reprezentującym ten singiel. No a za chwilę puszczę wam utwór muzyczno-liryczny, a liryczny tak z przymrużeniem oka, bo zawierający sample znowu z innego utworu.

za nami Danny David z apką Captain D i utworem In The Music. Tak, dobrze słyszeliście ten sampelek z klasyka moodowego. Lecimy dalej.

O poprzedniej płycie nie za wiele wam powiem, bo nie zdążyłem po prostu sprawdzić. Trafiłem ją przypadkowo, kupując inne rzeczy w takim małym butikowym sklepiku w Berlinie. Oczywiście online. Natomiast ta płyta, która teraz leci, Blade House, i to jest dokładnie Blade House numer 006. No to jest takie wydawnictwo typu Unknown, że Unknown Artist i Untitled Tracks i tak dalej, więc tutaj nic więcej nie powiem. Oprócz tego, że z tego co namierzyłem, jest to ekipa berlińska, nie tylko produkująca muzę, nie tylko grająca muzę, ale też robiąca różnego rodzaju imprezy, więc zaczynam to bacznie od jakiegoś czasu obserwować i mam już czwartą ich płytę w swojej bibliotece, a jest to już coś, oznacza to, że Blade House moim zdaniem ma znaczek wysokiej jakości. Sprawdźcie, przypomnijcie sobie sami, bo poprzednie dwie płyty na pewno wam tu grałem.

No i tak jak w ostatnich dwóch płytach nie miałem wiele do powiedzenia, tak o tej mógłbym wiele powiedzieć. To ponoć ostatni oficjalny krążek wydawnictwo, a w tym wypadku dokładnie epka duetu rumuńskiego NTFO. To jednak bardzo ważny dla mnie temat, dlatego że NTFO trafiło się w pierwszej partii płyt, które kupiłem właśnie spod szyldu Deep House, Raw, Minimalu czy Micro House'u, szeroko pojętego tego, co w tej chwili najczęściej grywam w swoich setach i tak mniej więcej od 2018 roku, kiedy na nich wpadłem, obserwowałem bacznie, kupowałem kolejne płyty, a oni ogłosili zakończenie swojej wspólnej działalności. Derivat to epka i tytułowy utwór słyszycie w tej chwili na swoim sound systemie. NTFO, będzie was brakować.

Fajnie tak się wam gra, nawet jeżeli są to ostatnie płyty jednego z ulubionych i ważniejszych dla ciebie duetów rominimalowo-mikrohausowych, to nadal jest to wszystko tutaj mega przyjemne. Bardzo wam dziękuję za odbiór minionej niespełna jeszcze godzinki. Ja będę powoli się tutaj już w tle pakować. Za tydzień na żywo mnie nie będzie, bo kolektyw Dance Macabre porywają mnie wraz z Eklerką na Back to Backa nad chyba Odrę. W każdym razie na festiwal Obra. Tam będziemy się bawić kolektywnie na scenie właśnie Dance Macabre, która przywozi ze sobą swojego Transformera, sound system i dekoracje i będzie wielkie wow! Człowieku, gdybyś trafił za Poznań, to dawaj znać. Czy będę za 2 tygodnie? No nie wiem, zaczyna się sezon letnio-wakacyjno-eventowo-imprezowo, w ogóle nad Wiślano jakiś tam, więc może się czasem zdarzyć taki spontan, że puszczę ci osobę słuchająca playkę albo ewentualnie seta. Umówmy się, niech rzuci kamieniem ten, kto tak nigdy nie zrobił. Z tej strony Rytmik to była lekcja rytmika, a wy przestawcie się powolutku uszami w stronę Biforologii, Spahaus i pozostałych programu Radio Campus Człowieku na sobotni wieczór. Do usłyszenia! Yo!

0: Lekcja Rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.
1: Radio Campus. Same sztosy.
2: Już teraz Biforologia. Zaprasza Jan Sieńczewski.

Halo, dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie. Drodzy słuchacze Radia Campus, Jan Sieńczewski przy mikrofonie, rozpoczynamy biforologię. Jest 19 z minutami, jestem z wami na żywo do godziny 20. Mam dla was całą masę dobrej house'owej muzyki, takiej jak ta, od której zaczęliśmy. Zaczynamy troszeczkę delikatniej niż może zazwyczaj, dlatego że też rytmik dzisiaj w bardzo spokojnym nastroju jazzującym nas poprowadził, dlatego powolutku wam tę rozgrzewkę dzisiaj zrobię, natomiast kończyć będziemy wręcz w tempach w okolicy 135 BPM-ów, więc przyszykujcie się na to crescendo, które nas czeka w ciągu tych najbliższych 65 minut. Numer, który przed chwilą słyszeliście, to produkcja od Makeza i Limy. Numer nazywa się Come Back Tomorrow. To mogliście wywnioskować z tych liryksów, które tam usłyszeliście. Jest to świeżynka wydana wczoraj w wytwórni Defected. Oczywiście jest to moja ulubiona wytwórnia, więc zawsze dzielę się z wami, jeżeli wychodzi w niej coś dobrego, jeżeli ja uznam, że jest to oczywiście warte waszych uszu. Tymczasem lecimy dalej. Następny numer, który dla was mam, jest od wytwórni Dynamic, wytwórni należącej do

należącej do... i sobie nie przypomnę, ale to chyba nie jest najważniejsze. Wytwórnia Dynamic, numer nazywa się Maximum Funk. Wyprodukował go Konstantin Kobra. Człowiek, który nie określa do końca skąd pochodzi. Ja mam podejrzenie, że dlatego, że jest za naszej wschodniej granicy, natomiast bardziej na północ, czyli z Rosji, i nie chcę za bardzo tym świecić po oczach. Nie mam na to dowodów, to są tylko moje podejrzenia, natomiast określa się jako Słowianin żyjący w Tajlandii. Numer nazywa się Maximum Funk, wydany jest świeżutko i już teraz jest na waszych głośnikach. Biforologia na żywo. Lecimy.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus. Schifrin Alliance, tak nazywa się ten zespół, który ten numer, który przed chwilą usłyszeliście, nagrał. Jest to numer w oryginale bluesowo-rockowy, nagrany przez zespół założony przez ukraińskiego naukowca i przedsiębiorcę Edwarda Schifrina. Ten numer został zremiksowany przez legendę muzyki house'owej, przez Todda Terego, i to jest świeżutko wydane, dlatego dzisiaj to dla was miałem. No, brzmi to bardzo dobrze. Whiskey and Blues, tak się to oczywiście nazywa. A już teraz następny numer, który zaraz wybrzmi na waszych głośnikach. DNL Mike z numerem I Got Plan, a remix tego przygotował Ryuze. To jest Biforologia, jestem z wami na żywo do godziny 20 w Radiu Campus. Ten numer, który już teraz słyszycie, I Got Plan, w remiksie od Ryuze, jest numerem przedpremierowym. Będzie wydany dopiero w lipcu, a już dzisiaj wy go słyszycie. Lecimy, posłuchajcie tego.

Słuchacie Biferologii w Radiu Campus. Jan Sieniczewski przy mikrofonie, a na waszych głośnikach stary, dobry numer house'owy w świeżutkim remiksie Pennies from Heaven. Tak nazywa się ten numer od Inner City, składu z Detroit, rok 92. Tak, wtedy właśnie został wydany oryginał, a remiks, który wam przed chwileczką zaprezentowałem, jest dziełem Rolanda Liskera, człowieka z Frankfurtu, wytwórnia Definitive Records, i będzie to wydane dopiero pod koniec lipca, a już dzisiaj na waszych głośnikach. Już następny numer powolutku wybrzmiewa, Marina Trench z numerem Balliamo. Posłuchacie tego.

0: biforologia.
1: Reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
0: Reklama. Biforologia w soboty od 19 do 20. Bifor sam się nie zrobi.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus Gamma i Roswell, tak nazywa się ten meksykański duet producencki, numer nazywa się The Feeling, to jest wytwórnia Glasgow Underground, świeżynka wydana wczoraj. Jeżeli, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, słuchacie mnie za pośrednictwem Mixclouda, to pamiętajcie, żeby zostawić jakiś krótki komentarz, dajcie znać, który z numerów wam najbardziej podszedł w danej audycji, jest to zawsze bardzo, bardzo mile widziane. Przypominam, że każda audycja jest wrzucana na Mixclouda, więc jeżeli jeszcze nie zafollowowaliście tego kanału, który ja tam prowadzę, to zróbcie to już teraz i będzie wam zawsze wyskakiwało info, jak pojawi się nowe wydanie Biforologii. Tymczasem my wracamy do muzyki i pozostajemy w Meksyku. Już troszeczkę powolutku zaczynamy podbijać tempo, zaczynamy wchodzić na wyższe BPM-y. Alan C, tak nazywa się ten producent, numer nazywa się Don Lover i mam to dla was nieco przedpremierowo. Będzie wydane za 2 tygodnie dopiero, a już dzisiaj na waszych głośnikach będzie to wydane za pośrednictwem labelu Musicota. Posłuchajcie tego, Alan C, Don Lover.

Słuchacie Biferologii w Radiu Campus, RAG i Bashment YC. Mamy tutaj taką współpracę dosyć niespodziewaną. Madryt spotyka się z południową Koreą. Numer nazywa się Da Thing. Jest wydany u Juniora Jacka w wytwórni Adesso. Wydany świeżutko jakąś chwilkę temu, niedługo, 2 tygodnie chyba temu. Tak to właśnie wygląda. Jeżeli wam się podoba to, co słyszycie, to pamiętajcie, żeby zostawić lajeczka na Instagramie lub na Facebooku. Tam też znajdziecie bieżące informacje. Tam też możecie wrzucić mi jakiekolwiek pytanko byście potrzebowali. Na przykład gdybyście chcieli dowiedzieć, co leciało, co będzie lecieć, lub sobie przypomnieć, jaka jest playlista z danej audycji, to piszecie do mnie, ja wam to wszystko tam załatwiam. Zresztą po audycji od razu wrzucę playlistę z dzisiejszej audycji na fejsie, tradycyjnym, oldschoolowym fejsie. By the way, jeżeli chodzi o jakieś tam drobne ogłoszenia imprezowe, to 28, jeżeli się nie mylę, albo 26 czerwca, będziemy z Maćkiem Rytmikiem na Żoliborzu, więc followujcie nas, żeby wiedzieć, co gramy, gdzie gramy, kiedy gramy, zwłaszcza, że jak jesteśmy razem, to znaczy, że będzie bardzo przyjemnie. Tymczasem wracamy do muzyki. Nazwa utworu jest niemalże perfekcyjna, Bass Logic. No więc sprawdźmy, jaka jest logika basowa tego producenta, który nazywa się Currents. Jest z San Diego w Kalifornii i ten numer jest wydany wczoraj w wytwórni Robot Records. Currents z numerem Bass Logic. Lecimy, to jest Biferologia. Podbijamy tempo, już wskakujemy na 130 BPM-ów.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus, Nausica i Luis Rodriguez. Włoska współpraca z numerem On The Floor. To jest przedpremierowo, dużo tych przedpremierowych produkcji dla Was dzisiaj mam. Ten numer będzie wydany na początku lipca w wytwórni House U Records. Bardzo dobra produkcja. Luis Rodriguez, tak żebyście tylko wiedzieli, kim on jest. Jest człowiekiem, który stoi za soundtrackiem wykorzystanym w serialu Gomorra. Pamiętacie? Może widzieliście taki serial o rzymskiej mafii. To właśnie jest on, który stworzył ten numer, który tam słyszeliście. Już teraz lecimy dalej. Wbijemy się chyba najwyżej, jeżeli chodzi o tempo w dzisiejszej audycji. 135 BPM-ów na ten doskonały numer również, który mam dla Was przedpremierowo. Syrita i Lucas Alexander z numerem Realize It. Tam usłyszycie jako wokal część wywiadu ze Skeptą, który jest wykorzystany właśnie jako wokal. Będzie to wydane za 2 tygodnie w wytwórni He She They. Już dzisiaj na Waszych głośnikach podgłośnijcie, posłuchajcie tego. No matter what sound in the UK, it was like funky house, dubstep, drill, all of these sounds.

Słuchacie Biforologii w Radiu Kompus. No ja bym podskakał. Club de Kumba, Tipius i Oi, czyli izraelska produkcja. Numer nazywa się Bounce, wydany w amerykańskiej oficynie Black Book Records, oficynie należącej do Chrisa Lake'a. To przedostatni numer w dzisiejszej Biforologii. Mam nadzieję, że tak jak ja jesteście już gotowi, żeby pójść gdzieś poskakać w ten piękny sobotni wieczór. Ja was zostawię z ostatnim numerem na dzisiaj. Już za chwileczkę na Facebooku będzie playlista, na Mixcloudzie nagranie z dzisiejszej audycji. Są tam również nagrania z poprzednich audycji, gdybyście potrzebowali czegoś tam sobie jeszcze na dzisiejszy wieczór posłuchać. Jak nie, to zostańcie po prostu na żywo w Radiu Kampus. Tu jak zawsze same sztosy. Już teraz w ostatnim numerze, który dla was mam, Genesi. Jeżeli się nie mylę, jest to włoski producent z numerem Cheat Code. Ja z cheat code'ów nie korzystam, ale ten cheat code zostawiam wam. Na koniec wytwórnia Insomniac. My słyszymy się za tydzień lub widzimy się na mieście. Czołem!

0: Tak poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, powiem.
2: Ale w czym jest problem?
1: Nie wpuszczę ciebie bez wejścia.
2: Ale w czym jest problem? Nie wpuszczę ciebie bez wejścia. Ale w czym jest problem?

0: emocją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani, czaj się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małole,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?

0: Dobry wieczór, Radio Campus, to jest audycja Bastronautki. Dziś ja, Adelix oraz moja kochana przyjaciółeczka Gucha. Mamy dla was dużo ciepła, dużo elektroniki, jak zwykle dużo skarbów ze sceny basowej Audio River oraz konkurs związany z Audio River Spill & Tea on the very beginning. Cześć kochana.
1: Cześć Adelix. Tak, Audio River to dzisiaj motyw przewodni, więc i selekcja będzie wokół Audio River pływać. No i tak, musicie się bardzo skupić, bo konkurs będzie bardzo trudny. Musicie słuchać oczywiście całej audycji, żeby wyłapać, kiedy będzie ten moment, kiedy trzeba słać SMS-y, więc sprawdźcie sobie numer do nas. 886-971-971. Ja też go oczywiście podaję. Możecie już napisać SMS-y, jeśli słuchacie, bo to zawsze dla nas jest fajne doświadczenie.
0: Prosimy o buścik. Tak, kochani, jest. Słuchacze, hej kochani. Jedyny moment, w którym mówię hej kochani, to jest właśnie tutaj, w Radiu Campus 97 i 1 FM. To jest też część naszego numeru telefonu, przypomnę, 886-971-971. Będziemy mieć dla was konkurs na podwójne wejściówki na festiwal Audio River, który odbędzie się od 10 do 12 lipca w naszej bratniej Łodzi.
1: Tak, będziemy też opowiadać, co na nim będzie i co polecamy, co warto zobaczyć.
0: No i co jest najfajniejsze? Obydwie się tam pojawimy. Ja pojawię się jak zwykle w roli owczarka pasterskiego sceny Hybrid, czyli osoby odpowiedzialnej za hospitality i przeprowadzanie artystów na scenę, ze sceny oraz do samej Łodzi. Zaś Agnieszka piastuje rolę organizatorską.
1: Także, ale będę też grać seta, który jest jeszcze nieogłoszony, więc musicie nas śledzić, żeby poznać szczegóły. Ale tak. Będę tutaj pomagać przy scenie pewnej, o której opowiemy później, więc musicie z nami zostać.
0: To by było chyba tyle, na tyle tych zapowiedzi. Słyszymy się za jakieś kilka minut, kiedy będziemy mieli dla was konkurs związany z festiwalem Audio River, który już za miesiąc w Łodzi. A teraz wracamy do jednej z gwiazd sceny Hybrid, czyli do RTJ Bukema i remiksu Markiego i Spaja. It's a classic, it's Atlantis.

0: Cześć, Radio Campus, to jest audycja Bastronautki, a.k.a. Bastronomii. Dzisiaj ja, Adelka oraz moja kochana Głucha mamy dla was piękne, wspaniałe rzeczy. Mamy dla was, kochani, podwójną wejściówkę na festiwal Audio River. 20-lecie festiwalu, które odbędzie się epicko w Łodzi między 10 a 12 lipca. A żeby zyskać tę wejściówkę, prosimy was o odpowiedź na pytanie konkursowe. Pytanie konkursowe brzmi... Jeżeli mielibyście zostać aż do niedzieli, a mamy nadzieję, że zostaniecie razem ze swoim karnetem, to na kogo najbardziej z Audio River Sunday chcielibyście pójść i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na 886-971-971. Przypominam, 886-971-971. Tam czeka na was podwójna wejściówka na Audio River. Jeżeli chodzicie na festiwale świadomie i możecie nam powiedzieć, dlaczego chcecie pojechać na Sunday i dla kogo. I no cóż, ja Sunday uwielbiam najbardziej chyba ze wszystkich dni Audio River, ponieważ mam wtedy też najmniej pracy, a wcześniej lubiłam je za ten klimat parkowy. W Łodzi, słuchajcie, klimat parkowy, jeżeli ktoś wspomina Płock, jest zachowane jeszcze lepiej. W tym momencie już ekipa buduje dla was piękną przestrzeń. To będzie epicki festiwal, a będzie działo się nie tylko na festiwalu, ale też w mieście, prawda, Agnieszko?
1: Ach, właśnie, chciałam do tego nawiązać. Tak, bo OFF Piotrkowska to jest miejsce, na które mogą wbijać festiwalowicze, ale nie tylko. I w piątek będzie tam moja ekipa z Domu DJ-ek, bardzo polecam. Będą świetne sety od moich serdecznych koleżanek. Natomiast w sobotę będzie tam scena Radia Campus. Pou, pou, pou.
0: Tak
1: i
0: jest!
1: To będą nasi ludzie. Co więcej, będzie to scena Radia Campus organizowana przez Bastronomii, czyli naszą audycję.
0: Witajcie w domu, kochani!
1: Dokładnie tak. No, będzie to takeover na żywo, takeover, który znacie już z anteny. To jest ostatnio format, który pojawił się kilkukrotnie, planujemy kolejne, a tu będzie takeover na żywo, więc naprawdę duża rzecz. Później, żeby nie przedłużać tego tematu, teraz powiem wam, kto dokładnie wystąpi na tej scenie. A tymczasem powiedzmy jeszcze raz o konkursie.
0: Kochani, mamy dla was podwójną wejściówkę na festiwal Audio River i jego 20-lecie w Łodzi, które odbędzie się za miesiąc. Powiedzcie nam, dlaczego chcielibyście pojechać na Audio River Sunday, czyli na niedzielny dzień festiwalu. Kogo byście wybrali, na którym secie koniecznie musicie być i dlaczego? Wyślijcie odpowiedź na 886-971-971. A tam być może będziemy czekać my. Najbardziej kreatywna odpowiedź wygrywa w lotkę. Słuchamy sobie dalej muzyczki i czekamy, co powiecie.
1: Tak jest.

0: To utwór Super Kompilacja, remix Special Requesta w kawałku oryginalnym Goldiego, nawija Cassie's Dead, jest też Refugee Crew i Submotive. Too Much Bass, czy istnieje coś takiego? No trudno nam powiedzieć tutaj w audycji Bastronomii, a.k.a. Bastronautki dzisiaj, no nie mamy raczej chyba takich przekonań. There's never too much bass.
1: Niebo nie jest limitem dla basu.
0: Dokładnie. A jeszcze, co więcej, bass face jest wartością ogólną. Mieliśmy coś takiego z Markiem Sarbą. Pozdrawiam cię serdecznie, przyjacielu.
1: Pozdrawiam.
0: Na Mystic Festiwalu, że poszliśmy na koncert Blood Incantation i tak się bujamy. I on mówi, no i każda muzyka generująca bass face to jest dla nas w sumie podobna muzyka, nie? Polecam wszystkim Blood Incantation oraz polecam wszystkim Set, Adelix, B2B, Sarba, Plan B, 18 czerwca, czwartek. Ale to dopiero czerwiec, to dopiero rozgrzewka, bo dzisiejsza audycja dotyczy Audio River. Audio River już 10 i 12 lipca, piękne 20-lecie w Łodzi, a na nim scena kampusowa. Agnieszko Hiryt.
1: Kampusowa by Bastronauci i będą tam osoby, które znacie z naszej anteny, z takeoverów tak zwanych, czyli Oski Moron, agent Jędrula na mikrofonach oraz specjalny gość na mikrofonie, którego nie możemy zdradzać, więc na pewno warto odkryć to osobiście, a przy okazji podczas tego takeoveru będzie grał Pepo, czyli również nasz człowiek z audycji, Kaletti, Jędrula i Oski Moron, którzy oprócz tego, że będą występować na mikrofonie, zagrają też specjalne sety, więc zapowiada się ciekawie.
0: To jest mocne, bo faktycznie wracamy do tej płockiej tradycji, że możemy bawić się cały czas, bo to rozumiem, że jest dzienna rozrywka.
1: Tak jest, dokładnie tak. Czyli w piątek po południu zaczyna Dom DJ-ek na Off Piotrkowskiej, później można przenieść się na sceny nocne na teren festiwalu, a w sobotę już od chyba 11:00 można bawić się u nas na scenie kampusa.
0: Bardzo się cieszymy, że was zobaczymy, bo wiemy, że nie widzicie innej opcji. Tak samo jak bardzo cieszymy się z tego, że ta basowa ekipka jest naprawdę bardzo duża w tym roku, spełnia się kilka moich marzeń. Bardzo się cieszę, że będę miała ponownie szansę zobaczyć Breakedge'a na scenie Hybrid. Oprócz tego na Hybrid Stage wystąpi, jak już powinien od dawna, DJ Hybrid. I to właśnie będzie w niedzielę. A ja przypomnę wam, że mamy z niedzielą związany konkurs. Pytanie konkursowe dotyczy tylko niedzieli, ale wejściówkę mamy dla was na całe Audio River. Wpadajcie do nas na 886-971-971 i dajcie nam znać, na kogo z Audio River Sunday, czyli line-upu 12 lipca, chcielibyście przyjść. Może wasza wejściówka poleci do was szybciej niż myśleliście, łapiąc bilety na ten legendarny festiwal, który od lat związany jest, był z Płockiem, następnie przeniósł się do Łodzi. W tym roku mamy zatrzęsienie headlinerskie z Prodigy na czele. W zeszłym roku Gezafelstein w sumie był ogromnym headlinerem, ale teraz mając Prodigy naprawdę ciśniemy coś pięknego, ogromnego. Dla mnie oczywiście headlinerem jest na przykład mój braciszek Bryndalek, który wystąpi razem z TVB, Guest Julką i Chibą na scenie Hybrid, ponieważ dzisiaj głównie gramy selekcję z Hybrid Tent, czyli właśnie dedykowanej basowej muzyce sceny. Sceny będzie z 10, więc się nie nućcie tam na festiwalu, po prostu wpadajcie. A teraz propozycja od Agnieszki. Over Mono z High Contrastem. Drum and Bass, myśleliście, że jest możliwy? A jednak, kochani.
1: Legendy. Ja chciałam jeszcze dodać, że dla mnie, prawda, jakby ktoś pytał, nikt nie pytał, ale powiem.
0: Agnieszko, co jest najfajniejsze na Audio River dla ciebie?
1: Osobą headlinerską będzie dla mnie pewnie Molgrab.
0: Myślę i Efi, nasza i ukochana typiareczka.
1: Tak, totalnie kocham Efi.
0: Wszystkiego najlepszego z okazji ślubu, kochani.
1: To jest najsłodsza para.
0: Jesteście naszą ulubioną power couple.
1: Totalnie. No i co? Właśnie myślałyśmy i przed chwilą rozmawiałyśmy też o Boys Noise i dodałyśmy też do naszej playki dziś, więc jeszcze trochę takich rzeczy usłyszycie, żeby was przekonać do tego, że warto tam pojechać.
0: To jest ostatnich 10 minut z Bastronomii. Let's go!

0: No i to jest właśnie definicja dobrej zabawy. Pozdrawiamy tych, co w samochodach, jeźdźcie bezpiecznie, ponieważ dobra zabawa może czasami szkodzić, jak bardzo wielu ludzi wie, ale co nigdy nie dzieje się, kiedy jest gdzieś niedaleko społeczna inicjatywa polityki zabawy.
1: Mocne.
0: My was serdecznie zapraszamy w tej audycji na Audio River, na którym będziecie mogli usłyszeć między innymi kończącego się w waszych słuchawkach Malgrapsa, który wydał tyle miksów i występuje też pod tymi swoimi wszystkimi aliasami radosnymi. To są świetne sety, to są po prostu bardzo profesjonalne sety. Tak samo kochamy również na przykład DJ Gigole. Ja bardzo tego Labata bym chciała zobaczyć.
1: Też.
0: I Hate Models, pozdrawiam serdecznie Bartka z Hejbala, który zawsze jest na I Hate Models w pierwszym rzędzie. I to jest nawet tak, że mi nie robi.
1: Bartek z Absurdu?
0: Nie, a może? Tak, chyba tak.
1: Jesus.
0: We know each other, oh, that's nice. Więc po prostu tutaj jest tak na przykład z I Hate Models, że to nie jest set, który sobie odpalę, nie? A czy się zajaram na maksa, jak usłyszę kawałek? No pewnie, że tak. No jest też super na przykład Back to Back Elena Lien i Salome. U mnie będzie Mandy Dextrous i Maddie V, więc są bardzo fajne rzeczy.
1: Marlon, a Gigiola też gra, przepraszam?
0: Też gra.
1: Wow, kocham.
0: Jeżeli ktoś z was chciałby usłyszeć od autora It's That Time to Get Up on the Floor, bo kochacie tego TikToka i lubicie Marlona Hofstadta, to też będziecie mogli. Come on, Krut. Z wielkich headlinerów Guilty Pleasure, a może i nie, Disclosure.
1: Pewnie.
0: Would you do it?
1: Tak, właśnie zauważyłam, że jest wielkie poruszenie, że jest Disclosure i
0: kiedy ogień zaczyna palić, gdy zaczynasz się pocić, tak to wygląda.
1: Ja teraz na przykład gram remix Faithless by Disclosure i bardzo się nim jaram. W sensie Insomnia.
0: No, to jest akurat sposób, w jaki poznałyśmy się tutaj z koleżanką redaktorką Sayuri. Nasza insomnia sprawiła, że mogłyśmy do siebie pisać bardzo długo. Oprócz tego mamy tutaj bardzo dużo klasyczków, które znacie z Audio River. Wystąpią Cats and Dogs, będzie Maciek MKO w super back-to-backu z Ignezem. W ogóle jest bardzo dużo back-to-backów, co mnie bardzo cieszy, bo to jest zawsze coś ciekawego, prawda? Nie będziemy, kurde, się tutaj jakoś specjalnie nudzić. No i wystąpi też One Man Army, czyli wystąpi Miłosz ATZ jako ATZ Sound. Pozdrawiamy cię serdecznie. Mordeczko. Nie wiem, czy mówiłam to już na antenie, bo chyba mówiłam to tylko do ludzi. ATZ Sound to była seria imprez Miłosza, ale też jest to po prostu showcase muzyczny naszego cudownego MC, pioniera MC-ingu, do którego wszyscy się kłaniamy, który jest jego showcase'em jako ravera, tak bym to nazwała. Jest to jednocześnie grane, rapowane i tańczone. Brzmi trochę jak One Man Army i to jest One Man Army. Kochani, ATZ Sound na scenie Hybrid. Więcej fajnych mordeczek nie mogłabym sobie marzyć do zajmowania się. I cieszę się przede wszystkim, że możemy zająć się dobrą zabawą oraz, że dobrą zabawą będzie mogła zająć się zwyciężczyni naszego konkursu. Gabi, gratulujemy ci, wygrywasz podwójną wlotkę na Audio River. Cieszymy się, że będziesz mogła zobaczyć DJ Heartstring i poczuć być może no, nie tylko to, co czułaś, słuchając ich, zamykając swoją knajpę, ale że będziesz mogła przynajmniej bez żadnych obowiązków poczuć to. Czy będziemy
1: chyba
0: się powoli żegnać?
1: Do dodania.
0: Słuchajcie, no to już jest ostatni dzwonek w Astronautach, więc ja bym chciała wam puścić kawałek z ATZ-owej epki ATZ Core Overdrive, która wyszła w tym tygodniu.
1: Boże, to jest świetna epka.
0: Świetna w sensie... epka, a to dla nas wszystkich, którzy kochamy być razem na koloniach.
1: Wow, jakie... Wow.
0: To ja twój ziomek, co się tu... Ciekawa sprawa, jesteśmy tak hot, że aż sprzęgały mikrofony. Happy Pride, everybody.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: Gratulujemy. Do usłyszenia.
1: Słyszymy
0: się za tydzień. Gościem audycji będzie Dominik Strycharski.

Muzyka elektroniczna z największą dawką funku. W każdą sobotę o 22 w Radiu Campus. Zaprasza Ayo.

Саме ж тосе. Академічний радіокампус.

Ciepłe breaki. Pozdrawiam wszystkie babcie, dziadki. Babci nie mięsa. Proszę cię przestań mi nakładać wieprza.

drugie. Ona mówi, bym podciągnął spodnie. Kubuś, wyglądasz jak obwieś. Pewnie nie odżywiasz się zbyt dobrze. Zrób coś ze sobą, chłopcze.

babci jestem trochę inny. Doświadczyłem wstydu, doświadczyłem winy. Piękni ludzie mi robili tatuaże, a w kolczyku czuję, że jest mi do twarzy. Nadal babci, jeśli spojrzysz w oczy głębiej, to kubuś jest tam twój, a nie jakiś pener. Ten sam, co z nim byłaś nie jeden raz na morze. Gotowane jajka.

0: ze związku dzięczarz. Myślę, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef żabki nazywał mnie murzyniaszkiem dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźbię pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę.

0: Tamten Pixar, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo...
2: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez...
2: Ale w czym jest problem? Nie puszczę cię bez... Ale w czym jest problem? Nie puszczę cię bez... Ale w czym jest problem?

0: akcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie, ma,

0: Campus. Same sztosy.
1: Powinieneś być dentystą. Powinieneś pierwszy sukces obić i się nim zachłysnąć. Powinieneś rzucić swoją baby, znaleźć inną. Ludzie ci ożenią wszystko, myśląc, że ci dobrze życzą, i zostajesz z tym jak z książką telefoniczną.

miałbym swój payday i wolną rękę. Powinienem zrobić coś tam pod publikę, powinienem rzucić wszystko co robiłem, powinienem potraktować firmę jak rodzinę.

i nalewaj lufę. Jak jesteś dobry wariat, chciałbyś czuć emocji wiadra, powinieneś sprawdzić, jak się łączy koks i Viagra. Byłbyś dobrym księdzem, byłbyś dobrym politykiem, mógłbyś być technicznym, mógłbyś być fizykiem. Powinieneś być ambitny, powinieneś